0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny,

a żadne z nich nie. Na głupie dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból?

Radio.sk. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
1: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Od nie... lat, tak. Powstało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
2: ten numer jest tak mocny, że, jednak, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
0: Singiel Później ci opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe i że premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową, zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. To było jedno z moich niezrealizowanych marzeń z młodości. Tak mówi Jimek o niezwykłym wydarzeniu, które przed nami. 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie finałowy koncert projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział 3, ostatni. Razem z orkiestrą symfoniczną zagrają gwiazdy starszego i młodszego rapowego pokolenia. Wśród nich Abradaw, Eldo, Łona, Molesta, Evenement, OSTR czy PZ. Z Radzimirem Dębskim, kompozytorem, dyrygentem i producentem muzycznym rozmawiała Agata Chruściak.
3: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział 3, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu?
4: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz. To była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
3: No właśnie, chciałam zapytać, bo pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
4: Dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni i jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy... No właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo wzrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego. To nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
3: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abradaw, Łona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
4: to był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
3: Trochę ich sprawdzałeś.
4: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie... ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
3: Czyli żeby nie wszystko...
4: Żeby go obracać,
3: próbować różne rzeczy.
4: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki też czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami i rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2015 jakimś czy 2012. I to był kawałek, którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem. Czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
3: Nowy kawałek jaki jest?
4: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. Zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nie nastrojone.
3: Przypadkowego zupełnie pokoju.
4: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
3: AI.
4: No.
3: Czyli jesteś taki sentymentalny.
4: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
3: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
4: Ta doskonałość...
3: Wszystko jest takie samo.
4: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
3: PZ z kiedyś i PZ z dziś.
4: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
3: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
4: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
3: No właśnie.
4: A jednocześnie dorastanie.
3: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
4: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
3: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
4: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
3: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
4: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu. I on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem. I to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego. I to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie. Napisał też piękną rzecz, piękny wiersz, wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
3: I bardzo zaufał mi się, ci tak na 100%?
4: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
3: Bez poprawek żadnych.
4: To już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
3: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
4: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami. Więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert, co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie czy w domu słuchając płyty.
3: No to co, to 12 września i widzimy się na lotnisku bemowo.
4: Serdecznie zapraszam.
0: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktoria Kida wydała nowy numer. Ta dziewczyna w zeszłym roku nieraz podbiła listy hitów w Polsce, między innymi kawałkiem Oj dziewczyno czy Naiwna ja. Teraz serwuje nam nowy singiel, kawałek nosi tytuł Co mi tam. A co ciekawego imprezkowego nam się szykuje w te wakacje? No to ja już wam mówię, przed nami dwie wielkie rapowe imprezy. Najpierw gwiazdy rapu przejmą plażę nad Wisłą w Płocku. Chodzi oczywiście o Polish Hip Hop Festival. Tam zagra między innymi PZ, Malik Montana, Kazba Łagane, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca na Polish Hip Hop Festival. Jak zawsze zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla was bilety. Kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja. Na scenie największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca i na tę imprezę też SK będzie miała dla was bilety. A teraz wracamy do rozmowy z Roxy Węgiel, która w lato wchodzi z nowym albumem Błękit. Pracowała nad tą płytą przez 3 ostatnie lata. Z Roxy Węgiel rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
5: A jak twoi fani zareagowali na ten nowy materiał? Bo wiemy, że kilka piosenek śpiewałaś już przed premierą.
6: Tak, kilka piosenek zagrałam na koncertach i bardzo dobrze reagują ludzie na ten materiał. Ja też nie chciałam zdradzać wszystkiego, więc wybrałam raczej takie najbardziej lajtowe utwory na te koncerty. Więc no... O, cukier. Sorry. Więc na pewno... Zrobiło się za słodko. Więc na pewno będę dokładała do setlisty nowe numery, będę coś tam zmieniała.
5: Dokładać, tak.
6: Ale już niedługo, zresztą wiesz, odbędzie się medialna premiera Błękitu, gdzie oczywiście jesteś zaproszony.
5: Dziękuję, dziękuję, potwierdzam, będę.
6: Super, wspaniale. Także tam będzie cały materiał na żywo.
5: Od początku do końca.
6: Od początku do końca.
5: A co sprawiło, że akurat przy tej płycie postanowiłaś trochę schować się za metaforami? Bo ile na 13 plus 5 postawiłaś na taką dosłowność, no, i wiedzieliśmy o kim, o czym śpiewasz w poszczególnych kawałkach, tak tutaj chociażby wspomniany Błękit, piosenka o Bogu, wszyscy myśleli, że to jest piosenka o Kevinie. No. Słuchamy piosenki Codzienność pamiętaj nas, też można pomyśleć, w ogóle najłatwiej słuchając tej płyty, pomyśleć, że to jest album będący listem miłosnym od ciebie do Kevina i od Kevina,
6: tak,
5: do ciebie.
6: Tak, bo to jest takie oczywiste rozwiązanie. A... Oczywiście, wiesz, jest tam kilka piosenek typu Dom. Mhm. To jest totalnie piosenka na pierwszy taniec weselny. My to w ogóle napisaliśmy Dom z myślą o tym, żeby to była taka piosenka zakochanych. I wylaliśmy tam wszystkie swoje emocje związane właśnie z miłością. Chcieliśmy zrobić takiego love songa, piękną balladę i uchwycić po prostu takie najpiękniejsze emocje miłosne. Ale też, no właśnie, nie każdy utwór jest skierowany do relacji z Kevinem. Tak jak powiedziałeś, codzienność to absolutnie nie jest bazowane na doświadczeniu z mojego małżeństwa, czy nawet z moich związków, jakichś poprzednich relacji. Poprzednich relacji.
5: Nawet piosenki mogące opisywać relacje między dzieckiem a rodzicem, chociażby.
6: Oczywiście też, ale tak, dokładnie. Więc akurat jeśli chodzi o codzienność, to opisuje to relacje takie bardziej... No nie związkowe. Akurat pisząc codzienność miałam w głowie dwie sytuacje i też nie chcę za bardzo jakoś tego roztrząsać,
5: ale... A myślę, że ci ludzie wiedzą, że to piosenka o nich?
6: Nie wiem. Nie wiem, jestem ciekawa, ale no to jest dobre pytanie. Nikt mi nigdy nie powiedział, żeby poczuł, że to...
5: Nie otrzymałaś tego feedbacku?
6: Nie otrzymałam.
5: To chyba o mnie.
6: Nie otrzymałam, ale może ktoś sobie tak myśli. Może sobie ktoś, no te osoby może sobie tak myślą, ale jest tam też no dużo takich sytuacji, jest po prostu ta płyta, ja mam wrażenie, że jest dużo emocji zaczerpniętych z różnych sytuacji, które się po prostu działy, które miały miejsce, czy też nawet piosenka Niech będzie nam. No ogólnie ostatnie miesiące przed zamknięciem płyty Błękitu nam pokazały, że życie to są tak naprawdę krótkie momenty, trzeba żyć tu i teraz i skupić się na tej obecnej chwili, bo tak naprawdę nie wiesz, czy ty jutro w ogóle się obudzisz. I było dużo takich sytuacji w naszym życiu, które nam pokazały, że jednak ważne jest to, co jest tu i teraz. I no i tak, i warto się na tym skupić. O tym jest właśnie piosenka Niech Będzie Nam. Nie ma nas. Ta piosenka powstała na jednym z kampów. Pawlic zaprosił nas do takiego domku w górach. To było 3 lata temu może. I tam w ogóle praktycznie nic nie powstało na tym kampie. I stwierdziliśmy, bo z tego się zrobił taki towarzyski wyjazd bardziej. Stwierdziliśmy, że po prostu
5: wyjazdy
6: nagramy.
5: Też są potrzebne.
6: Tak, oczywiście, że
5: one
6: są potrzebne.
5: Inspirują to jest,
6: dokładnie. I
5: w
6: to
5: czasie.
6: Nas tak zainspirowało do nagrania, o, nagrajmy jakiś głupi filmik na Instagrama. No to nie wiem, to coś zagraj na gitarze, ja zaśpiewam. No i tak zaczęłam sobie nucić tą melodię. I powstał refren. Powstał refren jakiejś piosenki po prostu nowej. No i tak zaczęliśmy pisać tekst. I on tak sobie przeleżał 2 lata. Ja w ogóle randomowy dzień odpaliłam sobie Instagrama, zaczęłam tak scrollować swojego feeda, po prostu co ja tam mam na tym Instagramie, jak taki pamiętnik, no nie? Cofać się w czasie, trochę mówię, o tutaj, to jak gra, Pawlic na gitarze, a ja śpiewam. No i co to jest za piosenka? W ogóle zapomniałam o tym, totalnie o tym zapomniałam. No więc akurat to był taki dzień, że miałam z tyłu głowy to, że chcę zamknąć płytę i akurat tego dnia po prostu napisałam do Marcina, mówię, ej, weź skończmy tę piosenkę, dawaj, skończymy tę piosenkę, może fajnie wyjdzie. I tak coś tam napisaliśmy, później jakoś znowu do tej piosenki przez długi czas nie wracaliśmy i finalnie, no, wydarzyły się przykre
5: okoliczności
6: dokładnie, bo Kevin na przestrzeni tak naprawdę 2 miesięcy stracił swoich dziadków, no odeszli niestety. Taka jest kolej rzeczy i właśnie jakoś tak miałam w głowie po prostu przez ten czas, przez to wszystko, co się działo, tę piosenkę. I stwierdziliśmy, że po prostu dokończymy ten tekst z takiej perspektywy właśnie osoby, która trochę obserwuje to zjawisko śmierci, straty ukochanej osoby, bo to, co ja też zaobserwowałam, najpierw odeszła babcia Kevina, świętej pamięci, później dziadek i ten dziadek przez miesiąc żył sam. I po prostu to, jak on tak naprawdę każdego dnia umierał z tęsknoty. I nie będę ukrywać, że obserwacja tego mnie bardzo zainspirowała do napisania tej piosenki. Więc no, z jednej strony śmierć jest czymś naturalnym, wiadomo, każdy kiedyś odejdzie z tego świata, a z drugiej strony też wydaje mi się, że każdy się tego trochę obawia.
5: Dlatego na to nie można być przygotowanym.
6: Na to się nie da przygotować,
5: tego,
6: na stratę ukochanej osoby, na no właśnie tak jak już wcześniej mówiłam, na to, czy my w ogóle, no ile czasu nam zostało, nie wiemy tego, tak tutaj na ziemi, nikt tego nie wie. Więc tak, ta piosenka jest po prostu o przemijaniu.
5: Ja też pamiętam, jak pojawiły się takie plotki, że na ślub cywilny zdecydowaliście się właśnie ze względu na babcię Kevina. Czy ciebie to zaskoczyło, że w ogóle takie informacje przedostały się do mediów?
6: No, zaskoczyło mnie to, bo tak naprawdę, no teraz to nie jest to tajemnica, ale też było to jednym z powodów, w sensie z powodów. I tak braliśmy ślub, wiedzieliśmy, że bierzemy ślub, a wiem, że babcia bardzo chciała być na ślubie. I stwierdziliśmy po prostu, że akurat wtedy ona już była w złym stanie i Kevin pojechał do niej i powiedział, że wzięliśmy ten ślub.
5: Jejku.
6: Tak, więc ona tak naprawdę niewiele dni później ona po prostu odeszła. Ale dla Kevina to było ważne, bardzo. Dla mnie też w sumie, bo wiedziałam, jak ona bardzo chciała być po prostu na tym ślubie. No więc doczekała się.
5: a czuję, że ta płyta Błękit jest niejako świadectwem miłości twojej i Kevina, bo o ile ten materiał 13 plus 5 był trochę naiwny, bo wy się dopiero poznawaliście wtedy. Pamiętam piosenkę Pierwsze miejsce. No dzisiaj wiadomo, te utwory są znacznie bardziej głębokie, dojrzałe. Czy czujesz właśnie, że ten long play jest, tak jak powiedziałem, takim świadectwem miłości?
6: Myślę, że bardzo dużo przez te 4 lata przeszliśmy.
5: A dzielisz ten związek na jakieś etapy?
6: Nie mam tego tak w głowie, chyba posegregowanego, ale na pewno jest jedna piosenka, która opowiada o początkach tej miłości, ale takich początkach nie takich jak na 13 plus 5, że nie chcemy tacy być, haha, wszystko super, motylki w brzuchu w ogóle.
5: Tak, bez dram, nie ma szans, że mi przejdzie.
6: Dokładnie. Różowe okulary. Tak, no nie, tam to było różowe okulary, a faktycznie Błękit wydaje mi się, że po prostu jest bardziej świadomy i taki, to jest taka opowieść z perspektywy czasu też.
5: Świadomość słowo klucz, mówiłem.
6: Dokładnie. Więc powiem ci szczerze, jest jedna piosenka. Boże, jak ona się nazywa? To z Bartkiem Królikiem. Przy tobie.
5: Węgielek numer jeden.
6: Właśnie w piosence Przy tobie opowiadam o początkach związku z Kevinem, o takich czasach, gdzie wszyscy byli przeciwko nam. Dosłownie, my byliśmy zdani tylko na siebie. To naprawdę był ciężki czas, o którym też jakoś nie mówiliśmy otwarcie. Zresztą nie było takiej potrzeby, ale też cieszę się, że właśnie muzyką można opowiadać różne tego typu historie i po prostu te emocje, one same wychodzą w momencie, kiedy tworzysz taką piosenkę. No i finalnie okazuje się, że właśnie tak na koniec dnia ja chcę być przy tobie. Mimo tego całego zła, które na początku nas spotkało. Oczywiście, my byliśmy i nadal jesteśmy w siebie wpatrzeni i bardzo się kochamy i myślę, że właśnie ten fundament, ta miłość i przyjaźń, którą mieliśmy od początku, to sprawiło, że to przetrwaliśmy, bo jakbym miała powiedzieć to, przez co my przechodziliśmy, jakbym miała to wszystko powiedzieć, to uwierz mi, że nie jedna para by się poddała. Z każdej strony był atak.
5: A czy patrząc dzisiaj z perspektywy 21-latki, w pewnym sensie rozumiesz ludzi, którzy wtedy się o ciebie bali? Na przykład swoich rodziców. Bo pamiętam, jak byłaś tutaj przy okazji premiery piosenki Bez słów, no to powiedziałaś mi, że twoi rodzice niezbyt entuzjastycznie zareagowali na plany przeprowadzki i tak dalej. Czy dzisiaj, właśnie jako 21-latka, rozumiesz tę obawę?
6: Z jednej strony oczywiście rozumiem, że moi rodzice się troszczyli i był taki moment, że po prostu też no, nie wiedzieli, w którą stronę to będzie zmierzać. Ja nie mieszkałam wcześniej w Warszawie, więc na pewno wynikało to z troski, ale dzisiaj po 4 latach, już mieszkam tutaj 4 lata, wiadomo też, na początku nie znali Kevina, nie wiedzieli w ogóle, w jaką stronę to pójdzie, jak będzie wyglądał ten związek i tak dalej. Wiadomo, to jest naturalne, że się martwią. Tym bardziej, że jestem ich jedyną córką. Mają też dwóch wspaniałych synów, moich braci, ale wiadomo, że z córką jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że jakoś większa po prostu jest może więcej obaw.
5: Taka ostrożność, tak.
6: Taka, no dokładnie. Każdy chce chronić, tak. I z jednej strony totalnie to rozumiem, ale z drugiej strony też po prostu chcę się skupić na tym, co jest dziś, co jest właśnie, jak te relacje wyglądają na dzień dzisiejszy i są naprawdę bardzo dobre, wszystko się dobrze poukładało. No co nie zmienia faktu, że na pewno było to szokujące dla nich, to wszystko, co my po prostu z Kevinem, jakie decyzje podejmowaliśmy, jak działaliśmy. No, był to taki speedrun życia dla nich po prostu. Dziecko wychodzi z domu, nagle tutaj tak, zaręczyny, ślub, płyta, w ogóle robi sobie tak naprawdę, żyje swoim życiem, nie? No i to było takie szybka zmiana, chociaż mi się wydaje, że ja już wtedy, przez to, że zaczęłam tak młodo pracować, że to był taki moment, że ja nawet nieświadomie potrzebowałam już się tak
5: usamodzielnić,
6: no.
5: Ale też pamiętam, że w momencie, kiedy ogłosiłaś związek z Kevinem, odbijałaś się od małżeństwa swoich rodziców.
6: Tak, moi rodzice mają taką samą różnicę wieku w swoim związku i moja mama miała 17 lat, jak poznała mojego tatę, więc no, taka podobna historia pod tym względem.
5: Ja też pamiętam, jak kilka lat temu, jak ten czas leci, pytałem o was, Dodę, nie wiem, czy to do ciebie dotarło. I Doda wtedy powiedziała mi, że taka stabilizacja w życiu prywatnym na pewno bardzo pomoże ci w tym brutalnym świecie show biznesu. Tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że twój mąż zajmuje się produkowaniem muzyki i nie musisz prosić się o to ludzi.
6: Tak, on pisze teksty.
5: Nie musisz wydawać. Tak, tak. Chodziło mi, że zajmuje się tworzeniem muzyki. O, dobre słowo. Tutaj patrzysz z punktu widzenia profesjonalistki, nie produkcji muzyki, tylko pisania.
6: Tak, tak, bo to jest jednak coś innego. Ja tak, się tak, bardzo tak. cieszę, że my możemy pisać razem piosenki, bo pisanie piosenek to jest bardzo taki... No ja się nie potrafiłam nigdy przed osobą dopiero poznaną otworzyć, tak w 100%, więc ciężko też mi było tak pozbierać swoje myśli.
0: Cała rozmowa czeka na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie SK Roxy Węgiel.
7: SK Radom News.
8: Kinga Furch, zapraszam. W centrum Radomia uroczyście wkopano kapsułę czasu. To z okazji 50. rocznicy radomskiego protestu. W szczelnie zamkniętym pojemniku znalazły się materiały o radomskim czerwcu, koszulka przekazana przez kibiców Radomiaka oraz listy dla potomnych. Jeden z nich napisany przez bohaterów robotniczego protestu. Odczytał go Krzysztof Stanik, prezes Stowarzyszenia Czerwiec 76.
9: Nieznany nam przyjacielu, Radom 25 czerwca 2026 roku. Kiedy dotykasz tego papieru, nas ludzi, którzy w upalnym czerwcu 76 roku wyszli z fabryk na ulicę Radomia, prawdopodobnie nie ma już wśród żywych, bo to będzie za 50 lat. Dzieli nas ocean czasu, ale łączy nas to samo miasto i ta sama potrzeba bycia dumnym człowiekiem. Po dumę wyszliśmy właśnie my 50 lat temu. Po dumę Polaka i naszej ojczyzny. Piszemy do siebie 50. rocznicę tamtego buntu. Dziś Radom jest inny. Świat jest inny. A my jesteśmy starzy. Ale wciąż pamiętamy zapach dymu spalanego komitetu i ten dziwny, elektryzujący dreszcz, gdy tysiące robotniczych gardeł po raz pierwszy odważyły się krzyknąć: chcemy chleba, ale przede wszystkim chcemy wolności. My chcielibyśmy wolni, nie uwięzieni. Tak jak ptak odlatujący z miejsca do miejsca, tak ja jako młody człowiek chciałem być taki wolny. Chcemy, abyś zrozumiał, że wolność, którą cieszysz się tak naturalnie, jakby była ci dana od zawsze, została wykuta w ogniu tamtego dnia. Wolność to nie jest prezent. To dług, którego spłacasz każdego dnia swoją uczciwością i odwagą. My płaciliśmy za nią ścieżkami zdrowia, więzieniem i wilczym biletem. Ty płać za nią dbałością o prawdę i historię. Pamiętaj o godności pracy. W 1976 roku władza myślała, że może nas kupić obietnicami albo złamać strachem. Pokazaliśmy, że robotnik to nie tylko siła robocza, ale człowiek, który ma prawo decydować o swoim losie. Nigdy nie pozwól, by jakakolwiek technologia czy system odebrały ci poczucie własnej wartości. Solidarność to nie tylko nazwa związku, to stan ducha. Kiedy szliśmy ramię w ramię, proszę Państwa, kiedy szliśmy ramię w ramię, nie było tak, jak jest teraz, kiedy Polska podzielona jest. My tego nie rozumiemy. My tego nie tolerujemy. My chcemy to, żebyśmy byli wszyscy razem. Przestaliśmy się, jeśli kiedykolwiek poczujesz, że świat staje się niesprawiedliwy. Nie stój z boku. Szukaj drugiego człowieka. Razem będziecie niepokonani. Kiedy zamkniesz tą kapsułę w swojej pamięci i wrócisz do swoich spraw, spójrz na Radom. Jaki on jest piękny. To miasto ma jednak blizny, ale ma też duszę, którą nikomu nie dało się jej złamać. Zostawiamy ci Polskę, o jakiej marzyliśmy. Pod gradem milicyjnych pałek. Wolną, dumną i naszą.
8: Jest to piętno, które odcisnęło się na lata. Tak wydarzenia z czerwca 1976 roku wspomina pani Barbara. Radomianka miała wówczas 19 lat i pracowała w Radoskórze. Jak mówi, nic nie zapowiadało takiej skali protestu, a sama została zaskoczona w drodze do pracy. Jak pani wspomina ten, no nazwijmy to gorący czas, jakim był właśnie czerwiec 50 lat temu?
7: No tak wspominam, trochę już tak upłynęło dużo czasu. Ale pamiętam, mieszkałam wtedy na Żeromskiego, wychodziłam do pracy na 14:00 i już tuż na Żeromskiego widzę jakieś wózki, bo to zakłady metalowe pierwsze zaczęły protestować, bo to była podwyżka cukru, tam innych tych. No idę, no ludzi tyle, wózkami już coś się dzieje. Doszłam do bo to na pieszo szłam sobie, doszłam do Trauguta, już był na skrzyżowaniu, samochody takie dostawcze to już nie mogły dalej się poruszać. Już się coś działo i ja tak w pierwszej chwili to byłam zdezorientowana. No już tutaj na Żeromskiego widzę, no ale mówię, coś się dzieje. No dochodząc do Radoskóru, nie wpuszczali nas już na zakład. Już na bramkach stał taki ochroniarz. Teraz jak ochroniarz, wtedy to już nie pamiętam. No i w każdym bądź razie nie wpuszczali nas już na zakład. I wszyscy całym szturmem do Słowackiego przez wiadukt i pod dom partii. Wszyscy szliśmy, tam były różne śpiewy, różne takie, no już tak trochę zapomniałam, ale to, co do tej pory pamiętam, to ten dom partii, jak tam wpadli jacyś ludzie, wyrzucali wszystko przez okna, telewizory, bułki, sztućce, co tam było, wszystko było wyrzucane. No i już później, jak już właśnie zaczęło się to wybijanie tych szyb, to już policja, już tam moją taką znajomą koleżankę

0: niestety nie mogła wejść. Czy coś zapowiadało, że będzie to wyglądało aż tak dramatycznie?
1: Nie. Ja wtedy byłam młodą dziewczyną, to ja to po prostu nie przypuszczałam, że to tak będzie.
0: Że aż przyniesie to taką skalę?
1: Tak. No i później się zaczęło, no, to wybijanie tych szyb, palenie opon pod urzędem. No ja później to tak już nie mogłam wyjść wieczorem, to było już, że nie można było wyjść na ten, bo się bałam po prostu.
0: Czyli jak wyglądał ten czas po proteście?
1: No strasznie.
0: Jak wyglądały ulice Radomia?
1: No to jest nie do opisania, po prostu tam był sklep za sklepem, wszystko było wybijane, wszystko po prostu... Szyby, ludzie też i kradli niektórzy, wchodzili, ubierali się, wychodzili. No ja akurat miałam okna, tak na podwórko było przejściowe, to tak z okna sobie patrzyłam. Później wieczorkiem tak chciałam wyjść z taką koleżanką, to już policja stała i po prostu nie można było tego wychodzić. No i ja się bałam i nie wychodziłam już.
0: Jak duże piętno te wydarzenia mogły odcisnąć na psychice nastolatki?
1: No niestety, no to zostaje jednak.
0: Jak długi czas pani mogła się bać wychodzić z domu?
1: No trochę było czasu. Później jak do pracy żeśmy chodzili, to też wracałam z drugiej zmiany, to też taki strach i ciągle legitymowana byłam, ciągle ten... Tak.
0: Czyli pani wróciła do pracy w Radoskurze?
1: Tak. Ja krótko pracowałam tam, no bo później miałam inną pracę, ale...
0: A długo pani tam pracowała przed wybuchem protestu?
1: Chyba 2 lata.
0: Więc też stosunkowo krótko i tak. Też była pani bardzo młoda jeszcze.
1: Tak, tak. Mimo... Nawet nie było 2 lata, bo to miałam po szkole.
0: Czyli tak bezpośrednio pani uczestniczyła w tych wydarzeniach czerwcowych?
1: No jakby to powiedzieć, no ja szłam z ludźmi razem, no nie to, no szłam, bo szłam, ale tak żeby, no, to nie dotknęło mnie tam, żebym, no po prostu tak osobiście, no ale to zostaje, to jest taki...
0: A jak, co pani by teraz powiedziała sobie sprzed 50 lat w czasie takich wydarzeń? Po wszystkich doświadczeniach życiowych i z tym... jakby podejściem do życia i świata, jakie ma pani teraz. Co pani by powiedziała tamtej Barbarze 19-letniej?
1: No, że byłam trochę odważna też, że szłam. No, niby bałam się, ale no teraz, żeby się nie bać po prostu, iść do przodu po swoje, no...
0: Walczyć,
1: tak.
2: SK Radom.
0: Parada plenerowe kino, Freedom Film Festival, warsztaty czy wydarzenia specjalne. 5 lipca startują międzynarodowe spotkania filmowe Kameralne Lato. Tegoroczny festiwal jest nierozerwalnie związany z okrągłą rocznicą wydarzeń z czerwca 76 roku, mówi Maciej Dominiak, producent festiwalu.
3: Przez te 19 lat udało się wokół festiwalu stworzyć tak wspaniałą koalicję międzyinstytucjonalną, że jest wokół festiwalu zbudowana tak wielka różnorodność, tak, począwszy od instytucji Unii Europejskiej, poprzez Ministerstwo Kultury, Polski Instytut Sztuki Filmowej, niezwykle ważną rolę samorządu mazowieckiego, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Mazowieckiego Funduszu Filmowego, Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, miejskich instytucji kultury, takich jak chociażby Łaźnia. Tak mocno w festiwal angażuje się również policja w wymiarze edukacyjnym i profilaktycznym, ponieważ tak naprawdę edukacja, audiowizualność i profilaktyka społeczna w czasach, kiedy jesteśmy otoczeni z każdej strony przez obraz, jest niezwykle ważnym narzędziem edukacji i ta edukacja stanowi niezwykle ważną część całego festiwalu. W trakcie festiwalu organizujemy aż 4 programy edukacyjne, wiele z nich to działania międzynarodowe, a nowością w tym roku będzie bazujący poniekąd, wychodzący z koncepcji konkursu na treatment scenariusz 76, program edukacji historycznej. Młodzież będzie także zgłębiać zagadnienia związane z rocznicą, 50. rocznicą Radomskiego Czerwca. Będziemy kręcić na ten temat materiały filmowe, będziemy docierać do źródeł. To będą działania realizowane wspólnie z miastem Radom oczywiście, wspólnie z Mazowieckim Funduszem Filmowym, ale wsparte również przez Muzeum Historii Polski. W związku z tym tych wydarzeń jest naprawdę dużo. Ja bardzo się cieszę, że filmowcy tak bardzo pokochali Radom, że wydarzenia adresowane do branży filmowej odgrywają tak dużą i poważną rolę w programie festiwalowym, że przyczyniają się bardzo mocno do budowania rozpoznawalności miasta, ponieważ przyjeżdżają tutaj naprawdę wybitni twórcy. W tym roku z niewymienionych tutaj jeszcze na scenie

0: wymienię chociażby Wojciecha Marczewskiego, który co roku uczestniczy w części branżowej, jest też poniekąd takim troszeczkę opiekunem artystycznym naszych wydarzeń branżowych. W tym roku gościem festiwalu będzie również Filip Bajon. Filip Bajon, który pełni rolę przewodniczącego jury konkursu na Treatment, wspomnianego już tutaj, scenariusz 76, i który wspólnie ze specjalistami w zakresie scenopisarstwa, takim jak chociażby Michał Oleszczyk, Anna Spisz, szefowa Mazowieckiego Funduszu Filmowego, radomski dokumentalista i filmowiec Przemysław Bydlaczyk oraz producentka filmowa Magdalena Kamińska, wybierali w tym roku właśnie najlepszy treatment poświęcony radomskim wydarzeniom. To było naprawdę wspaniałe doświadczenie, bo mówię to z perspektywy również członka komisji selekcyjnej tego konkursu. Pośród tych 70 zgłoszeń filmowych napłynęło naprawdę bardzo wiele oryginalnych koncepcji, pokazujących, że historia wciąż może być żywa, wciąż może być inspirująca, wciąż może być przetwarzana przez różne konwencje filmowe, bo i Łukasz, pamiętasz, pojawił się tutaj nawet film w konwencji horroru, pojawiły się filmy akcji, pojawił się nawet jeden film science fiction inspirowany wydarzeniami radomskimi. I to były naprawdę bardzo interesujące projekty, z których myślę, że jury długo dyskutowało nad wyborem finalistów. Myślę, że te wydarzenia branżowe, wydarzenia edukacyjne, wydarzenia artystyczne, które otaczają ten trzon konkursowo-festiwalowy, również znacząco budują jego potencjał i rozpoznawalność i budują tak naprawdę rozpoznawalność Radomia w przestrzeni europejskiej. I to jest chyba nasz duży sukces wynikający z tych 19 lat doświadczenia. Tak więc bardzo serdecznie zapraszam nie tylko do uczestnictwa w konkursach festiwalowych, ale także udziału we wszystkich wydarzeniach towarzyszących, bo one też wnoszą naprawdę bardzo dużo do programu. Na koniec ciekawostka. Tradycją festiwalu jest tak zwana scena specjalna, czyli duża inscenizacja filmowa w przestrzeni miejskiej Radomia. W tym roku ona oczywiście będzie dedykowana wydarzeniom związanym z radomskim czerwcem, ale to, co będzie, że tak powiem, wyjątkową cechą tegorocznej sceny specjalnej, to fakt, że scenę tą wyreżyseruje zeszłoroczny gość i reżyser filmowy Bodo Cox, a na ekranie zobaczycie Państwo oczywiście Annę Muchę. Więc tutaj też zapraszam do udziału w tych wszystkich wydarzeniach towarzyszących, bo one, myślę, wnoszą bardzo dużo do naszego programu.
1: SK Radom News.
2: Kinga Furch. Zapraszam. Słupki rtęci pójdą w górę. Na termometrach zobaczymy ponad 30 stopni w cieniu. Warto zatem przypomnieć, jak radzić sobie z upałem i o czym powinniśmy pamiętać. Mówi ratownik z radomskiego pogotowia ratunkowego Mariusz Wielocha.
3: Porady będą te same, które były w ubiegłym roku, 2 lata temu, i one będą się powielały za każdym razem. Musimy pamiętać o tym, by tak naprawdę unikać przebywania na otwartym słońcu w tych godzinach najbardziej newralgicznych, czyli od 11 do 17, i to w szczególności dotyczy seniorów i dzieci. Przy tak wysokich temperaturach nasz organizm bardzo szybko zaczyna się odwadniać. Takie nawadnianie jest po prostu niezbędne. Trzeba też pamiętać o tym, by zawsze nosić nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, używać filtrów do skóry. Tak naprawdę to wszystko, co jest w zasięgu każdego z nas, w zasięgu rąk każdego z nas, ale najważniejszą rzeczą to jest to, by pamiętać o tej wodzie. Jest masa jeszcze wskazówek, które dobrze było, gdybyśmy przestrzegali. Chociażby to, by pamiętać nie tylko o sobie i samemu się zabezpieczać, ale równie dobrze, żeby pamiętać o naszych pociechach, o seniorach, za których często jesteśmy odpowiedzialni, i zwierzętach, żeby nie traktować nikogo przedmiotowo, żeby nie dochodziło do sytuacji takich, kiedy nagle okazuje się, że zwierzę bądź dziecko zostaje samo w samochodzie, bo to jest sytuacja raz, że karygodna, dwa, bardzo niebezpieczna dla zdrowia osoby bądź zwierzęcia zostawionego po prostu w tym aucie. Wydaje nam się, że nas ta sytuacja nie dotyczy. My nie jesteśmy narażeni na promienie słoneczne. Wydaje nam się, że po prostu to jest chwila, przejdziemy krótki spacer, na pewno nam nie zaszkodzi. Porozmawiamy z sąsiadem, z sąsiadką gdzieś na chodniku i okazuje się, że właśnie minutę, dwie za długo przebywaliśmy. Oczywiście wtedy dochodzi do takich bardzo niepokojących objawów, czyli dreszcze, wysoka temperatura, często w początkowej fazie możemy skłaniać się do tego, że po prostu jesteśmy przeziębieni, a tak naprawdę są to pierwsze objawy udaru słonecznego. Za każdym razem, kiedy jesteśmy zaniepokojeni występującymi u nas takimi niepokojącymi objawami, tak naprawdę musimy też pamiętać o tym, by zawsze nawadniać się. Musimy wypijać teraz większej ilości tej wody, bo być może po prostu dochodzi do jakichś zaburzeń elektrolitowych i po prostu organizm zaczyna się upominać po prostu o swoje. Często słyszymy, że 1,5 litra, 2 litry, no takie jakieś olbrzymiaste ilości tych płynów, które powinniśmy przyjąć. Myślę, że dobrze będzie, jeśli każdy z nas w ciągu dnia wchłonie litr tej wody lub w ogóle płynów. To są takie zdroworozsądkowe, bo często właśnie ludzie, jak się do nich pojedzie i słyszą o 1,5, o 2 litrach, to mówią, że ich to brzuchy wręcz bolą, więc trzeba tak bardzo zdroworozsądkowo podejść do tego. Myślę, że ten litr to jest takie minimum tego płynu, który powinniśmy przyjąć w ciągu dnia. Tak naprawdę wahania tej pogody mogą bezpośrednio przekładać się po prostu na nasze ogólne złe samopoczucie. Możemy odczuwać apatię, zmęczenie, możemy być senni, ale tak naprawdę nie będzie miało to bezpośredniego wpływu na to, że zaczynamy się odwadniać, a to jest główny problem zawsze wtedy, kiedy mamy wysokie temperatury i duże nasłonecznienie. Jeśli już musimy być na zewnątrz i musimy przebywać na tym świeżym powietrzu, to co jakiś czas powinniśmy się schować do miejsca zacienionego, powinniśmy unikać też tych takich betonowych niecek. No wiadomo, że mieszkając w dużych aglomeracjach miejskich, ciężko jest o to, aczkolwiek są miejsca, gdzie spokojnie można usiąść, napić się łyk, dwa tej wody, nabrać świeżych sił i z powrotem dziarsko ruszyć do przodu na ten spacer, czy po to, by załatwić tą swoją sprawę. Musimy też pamiętać o tym, by w te upalne dni nie pić zbyt dużych ilości kawy i alkoholu. Jeden i drugi napój przyczynia się wydatnie do utraty płynów z naszego organizmu, co na dłuższą metę może być zgubne.
1: SK Radom.
2: Telefon, internet, gry, alkohol czy substancje psychoaktywne to główne uzależnienia, jakie występują wśród młodzieży. Bardzo duży wpływ na tego typu zachowania ma dostępność bądź aktualnie panująca moda. Skala problemu jest tu duża, mówi Marian Łakomski, pedagog uzależnień z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu.
4: Uzależnienie jest to utrata wolności od powstrzymywania się. Czyli utrata wolności, przestaje być wolny od powstrzymywania się, od picia, grania, brania narkotyków. Tak jak najogólniej. W każdym uzależnieniu można wymienić takie cechy, czy to będzie uzależnienie behawioralne, czy to od substancji psychoaktywnych, to można wyróżnić takie cechy, czyli pozytywne, a potem negatywne doznania towarzyszące danej czynności, odciąganie od zajęć obowiązkowych danej osoby, nawyk i ostatnia cecha – przymus.
5: Bo jest taka dosyć cienka granica pomiędzy nadużywaniem czegoś, czyli że substancji daną po prostu albo rzecz robimy czegoś zbyt dużo, a w momencie, kiedy już jesteśmy od tego uzależnieni. Bo przecież można grać w gry komputerowe chociażby i można grać zbyt dużo, ale jeszcze to nie jest wtedy uzależnienie. Jak to odróżnić od tego, kiedy po prostu przekraczamy pewne normy, a kiedy to już jest, no niestety, uzależnienie?
4: Tak jak pan powiedział, rzeczywiście jest to cienka granica i trudno powiedzieć jednym słowem, kiedy już jest uzależnienie, a kiedy jeszcze nie. Ja powiem w ten sposób, jeżeli chodzi o substancje psychoaktywne, a nawet i zachowania behawioralne, to mówimy o uzależnieniu wtedy, kiedy jest utrata kontroli nad swoim życiem. Czyli już nie kontroluje. Osoba może nadużywać, ale kontroluje. To jest też szkodliwe dla zdrowia, ale jeszcze ma kontrolę. A osoba, która już nie kontroluje, czyli traci kontrolę nad swoim życiem, traci kontrolę nad swoim zachowaniem, no to wtedy mówimy o uzależnieniu. Ja może taki przykład powiem. Jak jedna studentka uzależniła się, bo to nie chodzi o lata od ciągłego uzależnienia, od alkoholu, pijąc codziennie jedno piwo wieczorem, w ciągu 3 miesięcy. A kiedy poznała, że ma problem, że to już jest uzależnienie, zawsze miała to jedno piwo w lodówce na wieczór i przyszła któregoś dnia, patrzy i nie ma tego piwa. I co zrobiła? W deszczu brała się i poszła 3 kilometry na stację benzynową po piwo. Osoba nieuzależniona przecież nie poszłaby. A uzależniona traci kontrolę. Wtedy staje się ta substancja już celem, samym sobie. Już wtedy nie, wszystko jest podporządkowane. Ja może powiem od razu tak, że mamy, tak jak Amerykanie mówili, uczeni amerykańscy, że mamy około 2,5 tysiąca różnych uzależnień. Jest skala bardzo duża, przy czym większość to są te uzależnienia behawioralne. Natomiast od substancji psychoaktywnych, ja powiem tak, w Polsce mamy około od 2 milionów osób zdiagnozowanych uzależnionych od alkoholu. Pijących ryzykownie, czyli będących na drodze do uzależnienia, około 5 milionów. To już jest 5-6 milionów razem, to jest 8 milionów. Jeżeli statystycznie weźmiemy, że w rodzinie 4 osoby, to są osoby współuzależnione, pomnożymy przez 8 milionów 32 miliony, czyli cała Polska potrzebuje terapii. Natomiast 1 milion, mamy około 1 miliona uzależnionych od narkotyków, około 300 tysięcy, mówię o Polsce, uzależnionych od gier patologicznego hazardu. No i skala zakupoholizm jest w mniejszym stopniu, ale też on występuje. To samo co piąte nawet dziecko w wieku od 12 do 18 lat wchodzi na strony pornograficzne raz w tygodniu. Jeżeli chodzi o młodzież, dzieci, to najczęstsze te uzależnienia to są przede wszystkim uzależnienia od alkoholu, w tym wypadku od piwa przede wszystkim. Po drugie od narkotyków, ale tutaj jest marihuana szczególnie. Przy czym marihuana to jest taki, według Światowej Organizacji Zdrowia, to jest trzeci narkotyk, który pod względem szkodliwości, i ktoś nawet jeżeli nie systematycznie pali, to potem przechodzi do brania narkotyków typu kokaina, heroina, LSD. U nas w Polsce dużo młodzieży bierze ostatnio, co w ośrodku widać, po diagnozie mefedron. No jest to tani, prawda, dosyć tani i łatwo dostępne. W ogóle bardzo łatwo dostać narkotyki. I jeżeli dyrektor któryś mówi, że u niego w szkole nie ma, to albo nie zna problemu, albo po prostu nie chce wiedzieć. W każdej szkole. I to są te najczęstsze. No jeżeli chodzi o behawioralny, to gry komputerowe, ale również Facebook, prawda, czy te portale społecznościowe, to są najczęstsze. Ja przytoczę, że około 40% młodzieży ma tak zwane kolegów wirtualnych, gdzie można po prostu nie mieć kompleksów, wszystko mówić. Wiele czynników jest, ale pierwszym i najważniejszym moim zdaniem i również zdaniem takiego profilaktyka Hawkinsa amerykańskiego, jak i też Gabor Maty, o którym mówi, to jest rodzina. I wręcz zaburzone relacje, więzi w rodzinie powodują, że dzieci im zaczynają wchodzić w zachowania ryzykowne, i dojrzałe relacje i więzi w rodzinie chronią przed uzależnieniami. Jeżeli z danym dzieckiem od urodzenia, a nawet w okresie prenatalnym, mówimy do tego dziecka, rozmawiamy z tym dzieckiem, komunikujemy się, mówimy o swoich uczuciach, o potrzebach, słuchamy, jakie mają dzieci uczucia, co przeżywają, jakie potrzeby, a nie na zasadzie, prawda, nakazów, rozkazów, to takie dzieci mówią, prawda, psychologowie, psychoterapeuci nie będą miały problemów w życiu dorosłym. 95% osób uzależnionych w naszym ośrodku, ale też podają to również psychoterapeuci w innych, to są osoby, które po prostu zaczynały brać i pić w okresie dorastania. Ja powiem tak, są takie cztery etapy wchodzenia w uzależnienie młodych. Pierwszy etap, i to jest pierwszy etap, to jest, nazywa się tak inkubacja. To jest taki termin medyczny, czyli jest wirus w nas, a nie ma jeszcze objawów. W przełożeniu na uzależnienia chodzi tam, gdzie biorą, gdzie piją, ale sam nie bierze i mówi: mamo, ale ja nie piję, ale on tam jest. I drugi etap to jest inicjacja, kiedy po prostu źle się poczuł, pokłócił się z kolegami, nie poszła mu klasówka tak z rodzicami, i jest w dole psychicznym, w dołku. To mówię: weź sobie, napij się. Ale nie piję. Ale jutro nie musisz, dzisiaj spróbuj, poczujesz się lepiej. Spróbował. I rzeczywiście na chwilę poczuł się lepiej. I potem trzeci etap to jest adaptacja, przystosowanie, czyli już nie proszą go. Jak jest w złym nastroju, zaczyna sam prosić. I zaczyna się czwarty etap, degradacja, czyli całkowite uzależnienie. Takie zachowania przede wszystkim to, jeżeli rodzice dobrymi są obserwatorami i zależy im nie tylko na tej funkcji opiekuńczej, gdzie dają jeść i pić, ale nie wychowują, tylko rzeczywiście wypełniają tą funkcję wychowawczą, to jeżeli dziecko zaczyna zmieniać swoich kolegów, zaniedbuje swoją higienę osobistą, zaczyna zmieniać swój ustrój, jeżeli zaczyna rozmawiać w innym pokoju, korzysta z telefonu nie przy rodzicach, tylko gdzieś wychodzi, gdzieś są krótkie rozmowy, na chwilę wychodzi, ale potem nie wraca na czas, jeżeli nie wagaruje, jeżeli nie odrabia lekcji, jeżeli ciągle przybywa jakieś kadzidełka, jakieś wietrzenie pokoju, jakieś nakłucia na skórze, to po prostu jakieś strzykawki, jakieś torebki, jakieś inne rzeczy, to powinny po prostu zaniepokoić rodziców, bo często rodzice, nawet scyzoryk może być elementem, gdzie tam można przygotowywać narkotyk do brania.
1: SK Radom News.
2: Kinga Furch. Zapraszam, nawet 80 stopni do takiej temperatury może dojść w rozgrzanym samochodzie. W tym tygodniu radomskie termometry pokazują nawet powyżej 35 stopni w cieniu. Straż Miejska apeluje więc, by w czasie upałów nie zostawiać w zamkniętych pojazdach dzieci i zwierząt. Może to skończyć się nawet zagotowaniem organizmu. W takiej sytuacji można wybić szybę, mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej.
6: Pozostawienie dziecka lub zwierzęcia w samochodzie powoduje, że narażamy go na utratę zdrowia, co najmniej zdrowia, a nawet i życia. Oczywiście, czy możemy wybić szybę w samochodzie? Tak. Przepisy na to pozwalają. Artykuł 26, paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 424 kodeksu cywilnego. Te dwa przepisy pozwalają nam na to, żeby w stanie wyższej konieczności wyswobodzić czy dziecko, czy zwierzę, ale oczywiście musimy całą sytuację przeanalizować. To nie może być tak ad hoc, że podchodzimy, widzimy, że coś się dzieje w samochodzie, że zostało dziecko, jakieś śpiące czy jakiś zwierzak. Musimy wziąć pod uwagę, że obecnie proponowane do sprzedaży na rynku samochody posiadają taki system wentylacji, że nawet przy wyłączonym samochodzie w środku może być chłodno i może być ta temperatura znośna, co najmniej dla osoby będącej w środku, ale niemniej jednak musimy wykazać czujność, zainteresowanie każdym takim niepokojącym nas przypadkiem, czy zarówno dziecka, człowieka, zwierzęcia zamkniętego, ale również również dotyczy to wszystkich osób, które przebywają na świeżym powietrzu, czy to są osoby bezdomne, czy potrzebujące. Bardzo dużo zasłabnięć odnotowujemy w tych czasach. Jest to trudny czas dla osób mających problemy krążeniowe i oddechowe, dlatego na takie osoby szczególnie zwracamy uwagę. To są przepisy kodeksu karnego i my w przypadkach takich każdorazowo wzywamy patrol policji, przekazujemy z odpowiednią dokumentacją i fotograficzną i pisemną funkcjonariuszom policji i oni prowadzą postępowanie na podstawie tego artykułu 26, który wcześniej przytoczyłem. Przepisy przewidują, tak jak na początku powiedziałem, że przepisy przewidują takie postępowanie, że widząc osoba, która jest zasłabnięta w środku, czy to zwierzę, czy to dziecko spocone, zalane potem, takie można powiedzieć śpiące, bezwładnie, bo to tak w kolejności następuje to przegrzanie organizmu, bo możemy sobie wyobrazić, że w samochodzie takim nagrzanym, stojącym w pełnym słońcu, temperatura w granicach 70-80 stopni to jest norma, więc ten organizm nasz się zaczyna gotować, ale musimy do tego się tak naprawdę przygotować. Jeśli mamy pod ręką telefon, dzwońmy na służby ratunkowe, dzwońmy na policję, dzwońmy do straży miejskiej, dzwońmy do straży pożarnej, do pogotowia, dzwońmy, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, ten dyżurny, który będzie odbierał ten telefon, postara się jak najszybciej celem ratowania zdrowia i życia osoby wysłać ten patrol, ale już jeśli będzie jakiekolwiek opóźnienie, nie bójmy się, oczywiście zostajemy na miejscu do czasu przybycia tego patrolu, podajemy swoje dane, no już cała procedura to już będzie zależeć od funkcjonariuszy, którzy przyjdą na miejsce. Nie podejmujmy pochopnych decyzji, tutaj przestrzegam, żeby to nie była swawola, tak? Obfotografujmy, jak to wszystko wygląda. Ja wiem, że każda sekunda jest cenna, ale też musimy pomyśleć o sobie, żeby nie narażać się samemu na jakieś konsekwencje, ale każdy uzasadniony przypadek, tak jak wcześniej powiedziałem, artykuł 26 i artykuł 424 kodeksu cywilnego pozwala nam na to, że możemy poświęcić dobro mniejsze na rzecz najwyższego, jakim jest życie i zdrowie.
2: Według zapowiedzi synoptyków przed nami fala afrykańskich upałów. Termometry na koniec tygodnia mogą pokazać nawet powyżej 35 stopni w cieniu. Warto w tym czasie chronić się przed otwartym słońcem. W tym roku minie 50. rocznica radomskiego protestu robotniczego z 1976 roku. W ostatnim czasie odeszli kolejni uczestnicy tamtych wydarzeń, Stanisław Kowalski i Ryszard Szałapski oraz działacz KOR-u Mirosław Chojecki. Między innymi ich wspomnienia przypomni w swoim materiale nasz reporter Wojciech Wójcikowski.
7: Bezsprzecznie wydarzenie, do którego doszło 24 czerwca 1976 roku, było prawdziwym szokiem.
8: Sebastian Piątkowski, Instytut Pamięci Narodowej.
7: Podwyżki były radykalne. Ryż o 150%. Mięso, niektóre produkty o blisko 100%. Właściwie podwyżki uderzały niezwykle silnie w budżety domowe, bo dotyczyły tych podstawowych towarów, które kupujemy codziennie w sklepach, żeby zjeść posiłek.
9: Moje nazwisko Stasik Kowalski, prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76. Byłem zawodnikiem Unii Radom w sekcji bokserskiej. I szedłem na trening po drodze na ulicy Żeromskiego. Zobaczyłem ludzi, wózki jadące i po prostu pofrunąłem z tymi ludźmi.
7: 25 czerwca praca w zakładach, kolejna zmiana rozpoczynała się o godzinie 6:30. Kobiety, które przyszły na wydział P6 w zakładach metalowych, po prostu tej pracy nie podjęły. Zgromadziły się na placu przed halą i zaczęły rozmawiać o tym, co miały okazję usłyszeć poprzedniego wieczora w telewizji.
9: Razem poniosłem i wskoczyłem na wózek. Tam już ludzie jechali. Jedni dochodzili idąc chodnikiem. Ludzie w ogóle nie związani w tym dniu przykładowo z zakładami pracy też dołączali. Każdego coś ujęło to, co się wydarzyło.
7: Funkcjonował Urząd Miejski, funkcjonował Urząd Wojewódzki. Natomiast robotnicy poszli pod Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Oni doskonale zdawali sobie sprawę z tej fikcji. Mieliśmy administrację państwową, mieliśmy niby to administrację samorządową, ale wszyscy wiedzieli o tym, że to partia rozdaje karty.
9: Poszliśmy generalnie to, chcieliśmy rozmawiać. Nie wchodziły w grę jakieś awantury. Kto miał kanapki, to ja. Ludzie się pokładli na trawnikach. Generalnie było fajnie, spokojnie, atmosfera wesoła. Po kilkunastu minutach zobaczyłem Zobaczyliśmy helikopter, zaczął krążyć, zobaczyliśmy samoloty, już tam leciały w kierunku lotniska na Sadkowie. Milicja jeździła ludzi, zaczepiała na drugi, na trzeci dzień. Był horror. Każdy, kto im podpadł, czyli zobaczyli, ktoś im się nie podobał, to ludzi normalnych szarpali na ulicach, bili do samochodów. Każdy radomianin był winny.
10: Przyjechałem po raz pierwszy z Bogumiłem Studzińskim.
8: Mirosław Chojecki, działacz Komitetu Obrony Robotników.
10: Postanowiliśmy coś zjeść. Na ulicy Żeromskiego była taka knajpa, która nazywała się Europa. Jak dziś pamiętam, i w tej knajpie zamówiliśmy coś do jedzenia i tak zagadnąłem jedną z kelnerek, czy ona czegoś by nie wie na temat wydarzeń, osób represjonowanych. A mówi, ależ oczywiście tu zaraz za rogiem bliziutko mieszka pan Józef. Doszedłem do niego do domu i pokazywał mi swoje sieśne plecy prawie miesiąc po wydarzeniach. Od niego dostaliśmy następne kontakty na osoby represjonowane.
9: Wchodząc, jak zamknąłem drzwi, od razu tam już czekali. Już po prostu jak hieny dopadli mnie, zaczęły mnie lać tymi pałami, kto mógł, kto kopał. I głową mnie wsadzili do tej dyżurki, bo taka dyżurka była, okienko, żebym podpisał nakaz jakiś zatrzymania. Ten nakaz, nie miałem wyjścia, podpisałem. Takie przywitanie. Kopy, kopy, bicie i mnie wrzucili, jak to się mówi, na tak zwany dołek. Tam był ten areszt. Szedłem na to przesłuchanie. Bicia, kopy, to był porządek dzienny. Ludzie, którzy gdzieś byli na korytarzach, przypadkiem, klęczeli. Kobiety widziałem bez biustonoszy, trzymały piersi, zakrywały. To było coś okropnego.
10: Przyjeżdżaliśmy z Warszawy z adwokatami, którzy bronili w tych procesach osób oskarżonych. Jednocześnie pomoc finansowa dla rodzin, ale także i organizowanie czegoś w rodzaju protestu społecznego w Radomiu przeciwko temu, co robiła władza.
9: Dopiero w 1979 roku przy pomocy kolegi w OPKW dostałem się do pracy w tym czasie najeżdżania przez Służbę Bezpieczeństwa. No, kontakty po wyjściu miałem z KOR-em, spotykania bardzo fajne, chcieli pomóc.
10: Jestem jak najgłębiej przekonany, że to, co działo się w późniejszych latach, powstanie Solidarności, ten opór społeczny w czasie stanu wojennego, no to się zaczęło w Radomiu, nie gdzie indziej. W Radomiu, Ursusie i Płocku. Wtedy tutaj zbudowała się jakaś wspólnota społeczeństwa polskiego.
1: SK Radom.
2: Osoby w kryzysie emocjonalnym z Radomia i okolic mogą skorzystać ze wsparcia za pomocą internetowego czatu. To projekt Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej, które wspiera od dekady zdrowie psychiczne mieszkańców miasta. O projekcie opowiada Dominika Nowak ze stowarzyszenia.
11: Generalnie, tak jak wcześniej zostało wspomniane, problem ze zdrowiem psychicznym jest dosyć znaczący i w tym momencie wydaje mi się już, że widoczny gołym okiem. Anonimowość, właściwie możliwość zachowania anonimowości pozwala ludziom wyjść ze swojej takiej trochę strefy komfortu i zacząć mówić, bo bardzo często, zwłaszcza te troszkę starsze pokolenia niż ja na przykład, uczone były w tym, że być chorym psychicznie to wstyd. Mieć problemy generalnie, jakieś depresje czy inne zaburzenia to jest wstyd i ludzie po prostu nadal momentami boją się mówić o tym, co czują, że sobie nie radzą z uczuciami, z emocjami przez pryzmat tego, że potencjalnie mogliby być ocenieni. I możliwość zachowania tej anonimowości pozwala im otworzyć się na to, żeby w końcu czasem pierwszy raz w życiu z kimś szczerze porozmawiać na temat tego, co czują i jak się w tym w ogóle czują. No i już kiedyś u nas w organizacji funkcjonowało coś takiego, jednak właśnie naszym zdaniem dużym problemem było to, że nie było w pełni anonimowe i dawało pewnego rodzaju ograniczenia, tak? Bo na przykład spójrzmy na młodzież w tym momencie. Młodzież boi się oceniania, zwłaszcza w dobie internetu, gdzie cały czas są oceniani przez pryzmat czegoś. Jeszcze jak przez przypadek mogłoby wypłynąć, że konkretna osoba napisała z jakimś problemem i boryka się z czymś, no to dałoby jej pewną łatkę i doprowadziło do jeszcze większej stygmatyzacji, więc ta stuprocentowa anonimowość pozwala im po prostu zachować taką kontrolę nad sobą, no i tym, że nie zostaną przypisani do jakiejś grupy, z którą przez przypadek nie chcieliby być identyfikowani, właśnie ze względu na przykład na sytuację społeczną, tak? No wszyscy borykamy się z tym, że jesteśmy ocenieni na każdym kroku. No nie da się ukryć, że w tej dobie, gdzie wszystko jest związane z technologią, z wszechobecnym internetem, nie da się być anonimowym w wielu rzeczach. I nawet profile na Facebooku w tym momencie, prawda? Wystarczy wyszukać kogokolwiek. I jest ta stygmatyzacja, zwłaszcza w takich miejscowościach mniejszych, gdzie ta edukacja taka prozdrowotna i psychoedukacja są na niższym poziomie, to bardzo często słyszy się o tej stygmatyzacji. Moja rodzina pochodzi właśnie z takiej mniejszej miejscowości i widzę to po prostu, tak jak słucham mojego pradziadka na przykład, no to w jego czasach było inaczej i to się przekładało na to, jak on wychowywał swoje dzieci, oni swoje dzieci i gdzieś w tych miejscowościach nadal jest to przede wszystkim wyczuwalne w ten sposób, więc myślę, że to jest jeden z głównych czynników. Z drugiej strony możliwość skorzystania z anonimowego czatu daje też pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Myślę tutaj o osobach, które w domu nie mają bezpiecznej przestrzeni na to, żeby mówić o swoich problemach, o jakichś dzieciach z trudnych rodzin, prawda, czy o chociażby przemocowych małżeństwach. No, w takich sytuacjach anonimowy czat, który nie zapisze z twojej strony obecności, daje ci stuprocentową pewność, że możesz się komuś wyżalić, powiedzieć coś, czy poszukać wsparcia i później nie mieć z tego powodu problemów, prawda? Więc to jest też takie otwarcie szerszej drogi dla osób, które naprawdę potrzebują wsparcia, a nie mają możliwości uzyskania go w żaden inny sposób. Zwłaszcza, że z naszego czatu można skorzystać z poziomu telefonu, nie trzeba mieć komputera i nie trzeba instalować żadnych dodatkowych aplikacji. Więc jest to taka możliwość dla osób, które właśnie boją się, że zostawić po sobie jakiś ślad po prostu. No to wszystko mają w swojej komórce tak naprawdę w dowolnym momencie. Przede wszystkim jesteśmy taką pierwszą drogą kontaktu, to znaczy nie jesteśmy psychologami, psychoterapeutami i naszym zadaniem nie jest prowadzenie psychoedukacji w takim tego słowa znaczeniu. Natomiast jak najbardziej staramy się pokierować osobę dalej, jeśli jest taka potrzeba, czy to do naszych psychologów, którzy przyjmują u nas w stowarzyszeniu, czy do innych organizacji, które zajmują się bezpośrednim kontekstem właśnie zdrowia psychicznego. Oczywiście jakieś numery alarmowe to również mamy w naszej bazie danych, więc w razie co jesteśmy w stanie pokierować, gdzie na przykład uzyskać pomoc taką bezpośrednią, jak na przykład telefon zaufania. A bieżąco, no to taka rozmowa. Przede wszystkim rozmowa w chwili, w której ktoś potrzebuje, bo coś się wydarzyło, bo jest smutny, potrzebuje po prostu z kimś porozmawiać, to od tego przede wszystkim jesteśmy. Nie chcieliśmy aplikacji właśnie z tego względu, że ona wymaga pewnych działań, to znaczy zainstalowania, bardzo często zalogowania się i tracimy ten obszar anonimowości, na którym nam najbardziej zależało. Żeby uzyskać możliwość skorzystania z czatu wsparcia, należy wejść na naszą stronę stowarzyszeniekas.pl, czyli naszą stronę internetową i w prawym dolnym rogu widnieje przez cały czas taki dymek, on jest dosyć charakterystyczny, bo się porusza razem z ekranem i po kliknięciu w niego otwiera się dymek rozmowy, na której po prostu można napisać i w godzinach naszego działania, na razie jesteśmy tylko dwa razy w tygodniu dostępni, we wtorki i czwartki w godzinach 15-18, no ze względu na to, że też musimy się, że tak powiem, trochę wdrożyć w to wszystko i zobaczyć, jakie potrzeby musimy spełniać. No i w sumie to tyle.
1: SK Radom News.
2: Kinga Furch, zapraszam, w czerwcu 1976 roku była nastolatką. Lucyna Walkiewicz miała wówczas 15 lat i z perspektywy młodej mieszkanki Radomia obserwowała wydarzenia, które na trwale zapisały się w historii miasta. Wspomnień Lucyny wysłuchała Anna Badowska.
12: Młody wiek, 15 lat. Bardzo. Jak pani to odczuwała? Gdzie pani się wtedy znajdowała? Skąd pani się dowiedziała w ogóle, że takie rzeczy
13: nie się dowiedziałam
12: dzieją?
13: Się, tylko to był zwykły przypadek. Z mamą moją jechałam do babci, ponieważ już jakoś komunikacja nie działała, ponieważ ulica 1905 roku była zamknięta, więc szłyśmy piechotą, dotarliśmy z moim bratem, który był wtedy w wózku, i z mamą do zakładów metalowych, gdzie już grupa strajkujących była na zewnątrz, było to masy ludzi i ktoś ze znajomych mamy, będąc tam z tych robotników, zaczepił nas i powiedział, żebyśmy się przyłączyły do tych osób strajkujących. ponieważ moja babcia mieszkała na ulicy Kreskrauza naprzeciwko domu partii, więc generalnie było nam to po drodze. No i z tą masą ludzką o godzinie może 8, 15, 20, bo to było rano, udałyśmy się tam. Miało być to pod urzędem wojewódzkim, a potem się to okazało, że ludzie jednak idą pod dom partii. Tam byłam w zasadzie od samego początku, odkąd ta masa ludzka, ci robotnicy tam się po prostu spotkali, czyli od samego rana do momentu, dopóki nie przyjechała milicja i nie używali armatek wodnych, pał i gazu. Byłam tam cały czas.
12: Trafiliśmy... Jaka była atmosfera?
13: Atmosfera była bardzo spokojna. Ludzie byli oburzeni na podwyżki, które zostały podjęte wcześniej dzień, czyli 24 czerwca, bo ceny były rzeczywiście drastycznie podniesione, nawet do 60-100% z tego, co pamiętam. Wiem, że było to oburzenie społeczne i ludzie szli, chcieli chyba pokazać tą swoją taką jakiś bunt, jakąś niechęć do tego, bo powiem szczerze, że w tamtym okresie Edward Gierek miał bardzo duże poszanowanie wśród robotników i ludzie bardzo wierzyli, że jak udadzą się do tego domu partii i poproszą ci robotnicy o spotkanie, to może do tych rozruchów mu nie doszło. I rzeczywiście generalnie ludzie byli nastawieni pokojowo, pomimo tego, że był ten bunt, że był ten strajk, ale nie byli nastawieni do tego, żeby były jakieś rozruchy, żeby były walki. Bo my żeśmy szli z tymi ludźmi i oni owszem tam krzyczeli, mówili, ale na tych twarzach był spokój. To wszystko, co się zaczęło, to się zaczęło pod tym domem partii, a to wynikało z jednej rzeczy, mianowicie. Ja pamiętam, że ludzie prosili o rozmowę, o to, żeby była jakaś informacja z centrali, czyli z Warszawy, z tego biura centralnego, żeby Edward Gierek się do tych ludzi odezwał. Nie wiem, co kierowało tymi ludźmi, że on tego nie zrobił, bo myślę, że by uspokoił te emocje. Prokopiak wychodził wiele razy do ludzi, ja widziałam to, masę razy wychodził, ludzie prosili, obiecywał, że to będzie, że wyjdzie, żeby uspokoić te emocje i tak dalej. No doszło do tego, do czego doszło, bo najpierw wypuścili tą milicję naszą regionalną, bo oni się nie spodziewali właśnie z tego, co ja potem historycznie wchodziłam w pewne rzeczy zawiłości, bo z ciekawości to okazuje się, że puścili, nie było, oni się nie spodziewali. Spodziewali się, że to będzie Gdańsk, Poznań, że tam będą jakieś rozruchy związane z tym buntem, że te podwyżki były. Nie spodziewali się, że to będzie Radom, więc te służby milicyjne były tu skromne. I generalnie jak oni wychodzili i mówili, że ten Gierek się odezwie, że posłucha tych robotników, ludzie byli naprawdę spokojni. Czekali. Spokojnie czekali na jakąś informację z tego biura centralnego z Warszawy. Potem ktoś krzyknął właśnie, że oni uciekają tyłem. To było gdzieś między 13-14 godziną, że okazuje się, że nikt do nas się do tych ludzi nie odezwie, że nikt nic nie powie. I wtedy zaczął się ten właśnie straszny, straszny bunt. Po prostu to się zrobiło coś potwornego. Ktoś obok mnie stała, jakaś kobieta, ja nie wiem, kto to był, do dzisiaj nie bardzo wiem. Miała kamień, ale skąd miała kamień? Czy to była prowokacja? Czy to była osoba z tłumu? Tego nie wiem. Rzuciła kamieniem w ten budynek i wtedy ja mam takie wrażenie, że to wtedy się właśnie zaczęło. Jakby do tej walki właśnie ktoś krzyknął, że oni uciekają. Potem były takie dźwięki właśnie, takie informacje, że szykują na nas, na tych ludzi. No na nas, bo ja wtedy byłam wśród tych ludzi, że szykują milicję, wojsko, że jadą z Warszawy. Skąd ci ludzie mieli informacje? Bo przecież miasto było odcięte. Nie było możliwości dzwonienia. Nie było możliwości, ale właśnie skąd może? Ponieważ słyszałam też i wiem nawet z pewnych stuprocentowych źródeł, że przecież tu na tej milicji pracowali też ludzie, którzy mieli rodziny w mieście. I oni mieli te informacje. I te informacje z tej milicji jednak gdzieś wyciekały. Znam taką osobę, nie będę teraz używać nazwiska, bo nie chcę. To był milicjant z tamtego okresu, który ostrzegł ludzi, że się szykuje coś tutaj na tych robotników, żeby dzieci nie wypuszczali z domu, żeby po prostu chronić wśród całej tej masy tych milicjantów, tych zomowców, którzy przyjechali i nas pałowali, to było coś potwornego. Znajdowały się jakieś jednostki, które jednak były tak solidarne jakoś z tymi ludźmi, pomimo wszystko. Było tak, że przyjechała straż pożarna. Też byłam na rogu akurat Kreskrauza i 1 maja, bo wtedy tak się ta ulica nazywała, dzisiaj 25 czerwca, był opancerzony wóz i oni wyszli. Ten dom partii już się palił. To wszystko już było powyrzucane, zniszczone, zdewastowane. Oni wciągnęli mnie w taki taki jakby sznur. Ludzie mnie wciągnęli, zatrzymywali ten wóz strażacki. Byłam jedną z tych osób, które, no dzieckiem byłam, więc generalnie, żeby oni nie przejechali. I powiem szczerze, też nie mieli ochoty wcale tego gasić. Jak szybko przyjechali, tak szybko odjechali. I też właśnie mówili, że żeby no po prostu ludzie jednak chronili się, bo jest tragicznie. No, jak przyjechało to, to milicja, to ZOMO, jak zaczęły te wozy przyjeżdżać, strzelać z armatek, gaz, wszyscy żeśmy uciekali, bili, pałowali, nie patrzyli. Po prostu to było coś potwornego. Lali każdego, czy to było dziecko, czy to był dorosły, czy to był jeden wielki krzyk, no i każdy uciekał. Strzelanie z tym gazem. Koło mnie upadł właśnie ten gaz, pan odrzucił go w drugą stronę. Nie pamiętam, jak się znalazłam pod dworcem. Jak tak uciekaliśmy, że ja po prostu tego nie pamiętam. Autentycznie wiem, że...
12: to były emocje.
13: Takie były silne emocje, że widziałam to, bo jeszcze oni szli też od lotniska, jakoś jakimiś drogami człowiek się znalazł pod dworcem, tam już były właśnie te barykady, rozwalony był samochód. Tutaj też ludzie tworzyli barykady, też był przewrócony autobus, był traktor. No w międzyczasie też zginęło tych dwóch ludzi, których przygniotł właśnie ten traktor. Tam były płyty, bo ludzie robili te barykady i oni zginęli. To też widok był, powiem szczerze, nie, no potworny. No w ogóle widok tych zniszczeń, tego wszystkiego był straszny. I tak jak potem oni nas nazwali warchołami, hołotą, złodziejami, bandziorami. Nie, to nie wynikało, że ludzie, że ten Radom był taki. Nie, to byli ludzie, którzy po prostu wyszli i chcieli rozmawiać. Władza nie podjęła dialogu. Wszyscy z ZOMO partii uciekli, a nasłali na społeczeństwo pały tylko dlatego, że ludziom się prosili o zmniejszenie, żeby tych podwyżek nie było. To niestety to musiało wywołać ten bunt, a wtedy to tak jest jak rewolucja. Wiadomo, że było masę ludzi zaresztowanych, masę ludzi straciło pracę, masę osób przeszło te ścieżki zdrowia. Też nie wiadomo nawet, którzy, bo znam człowieka, który stał na domu partii i miał w ręku tą flagę biało-czerwoną, którą machał, a którą ściągnęli tą czerwoną, bo tam była kto inny za niego siedział. Ja wiem, kto to był. Nigdy o tym nie powiedziałam, ponieważ inna osoba była zatrzymana i oskarżona. Dewastowanie i zniszczenie tego i machanie tą biało-czerwoną flagą, czyli polską, a był to człowiek, który pracował w zakładach metalowych, który poszedł razem z tymi ludźmi pod ten dom partii. To był młody człowiek, miał dwoje dzieci. On się nigdy do tego nie przyznał. W tej chwili już nie żyje. Mogę śmiało powiedzieć, że wiem, kto to był, ale przez wszystkie 40-50 lat nigdy nie powiedziałam, że wiem, kto to zrobił. Ludzie zatrzymywali dla siebie pewne rzeczy, bo dlaczego? Bo chodziło też o konsekwencje, bo masę ludzi było niewinnych. Przechodziło przez ulicę i dostawało pałami po prostu tak nagle. Wyciągani byli z domu, bo ktoś ich oskarżył. To w ogóle było straszne. Tak jak mówię, zaczęło się w Radomiu. Tak, zaczęło się niestety w Radomiu. Potem powstał KOR, potem Solidarność, potem był stan wojenny, masę różnych rzeczy, ale to, co się zaczęło w Radomiu, no i co z nas zrobili? Zrobili nas warchołów i chcieli umniejszyć ten strajk tych robotników, czyli przez wszystkie protesty, wiece, jakie robił Gierek i tak dalej, to chcieli stwierdzić, że to była hołota, która wyszła na ulicę po to, żeby okraść sklepy. Nieprawda. Nie było krzyków, buntów. Tam ludzie nie rano poszli pokojowo nastawieni. Tylko to, że nasłali na ludzi milicję, nasłali z ZOMO, zlekceważyli głos ludu, to wywołało tą silną emocję i te rozruby, które były w Radomiu. To jest moje zdanie. Nie wiem, jakie jest kogoś innego, ale ja jako wtedy, będąc 15-latka, obserwując to z boku, jako dziecko, bo w sumie wchodziłam w nowe życie, bo szłam do średniej szkoły i patrząc na to, co się wtedy działo, to ludzie nie byli nastawieni do tego, żeby to niszczyć. Byli nastawieni pokojowo, do dialogu. A to, co się potem wydarzyło, to się wymknęło spod kontroli. I to, co potem zrobił Gierek z Jaroszewiczem i to, co zrobili potem ludziom, zgotowali piekło. Ten strajk był spontaniczny, bo tam nie było przywódcy. Ci ludzie sami wyszli na ulicę. I oni odeszli. Te ceny zostały nagle przecież cofnięte. Nie było tej podwyżki. Czy nie można było wyjść do tych ludzi i normalnie z nimi porozmawiać? Odezwać się, powiedzieć cokolwiek. Ten Gierek, który miał taki szacunek wśród ludzi, i do dzisiaj ludzie wspominają tą dekadę gierkowską. Naprawdę, jego ludzie szanowali. Gdyby on odezwał się jednym słowem, ale chyba go pycha zjadła, moim zdaniem, bo zrobił, uważał, że tak dużo przez 6 lat swojej władzy, że chyba już uważał, że taka hołota, takie łajdaki, jak nas nazwał, łobuzy, nagle mu się ktoś ktoś odezwał się, komuś coś nie podoba. No i niestety, no i nas spałowali. No. Czekaliśmy na te rozmowy, rozmawialiśmy z tymi ludźmi. Mama rozmawiała, było tam masę jej znajomych z tych zakładów metalowych. Podejrzewam, że jeszcze inne osoby tam, bo dochodziło bardzo dużo osób. I my żeśmy z tymi ludźmi rozmawiali. Ja byłam takim słuchaczem w zasadzie. Helikoptery latały, wszystko. Moja siostra miała problemy. Ja miałam, na szczęście byłam też potem jeszcze drugi raz tam byłam. Poszłam z psem. Pies mnie wciągnął w krzaki, więc mnie nie sfotografowali. Ona miała 13 lat, miała problemy potem w szkole. Zagierka, w sklepach było wszystko. Ja na przykład pamiętam i gumy Donaldy i masę różnych rzeczy jako dziecko. Rzeczywiście były czasy wcześniej, ale on uważał i rzeczywiście tak było. Było bardzo dobrze. I nie wiem, co było przyczyną, bo ja nie wchodzę tak bardzo w tę kanwę polityczną. Natomiast co ich skłoniło do zrobienia tych podwyżek tak drastycznych, nie mam zielonego pojęcia. Czy to się zaczęły już pierwsze jakieś problemy, o których naród nie wiedział, a powinien powiedzieć do ludzi, jak to wygląda, bo ludzie bardzo mu ufali. Jak to zawsze mówił, pomożecie, pomożemy, więc mógł też to zrobić, a tego nie zrobił. I te podwyżki były bardzo drastyczne. Nie brakowało tego towaru. Wszystko zaczęło się właśnie potem. Potem już miasto było zubożałe. Potem było zniszczone, odbudowywane, te sklepy,
12: po
13: wszystko.
12: Po tym wydarzeniu. Po tym strajku
13: już miasto odczuło już, że nas po prostu katują. No. Jedyny plus jest Nagierka, że prawdopodobnie, tego nie wiem, bo nie jestem historykiem, ale źródła mówią o tym, że on zabronił używać broni palnej, bo gdyby do tego doszło, wcześniej był Gdańsk, był Poznań, tak. Było masę innych, był 56, wiadomo, i tak dalej. U nas w Radomiu zabronił tej broni palnej. No i rzeczywiście, bo może gdyby tak było, doszłoby do tego, że byłaby strzelina. Tam ludzie w Gdańsku na przykład, gdzie były wcześniej te rozruchy, to zginęło też masę milicjantów, ludzie odbierali im broń i dochodziło do strzelań wzajemnych, czyli a u nas tego nie było. U nas było to pałowanie, gaz i te armatki wodne, no nie? Był taki, ale to, co potem się działo, tamte miasta nie były tak przeklętymi miastami, bo nikt dzisiaj nie mówi o Gdańsku, że były warchołami, o Poznaniu, że wyszli na ulicę i byli też warchołami, a o nas to mówią. I to nam ta łatka jest niestety, mamy to ją do dzisiaj. Jak cokolwiek, to w memach wszędzie te warchoły. A to zrobił Gierek. Razem właśnie z tą swoją całą elitą, czyli Jaroszewiczem.
12: Ale dzisiaj noszę takie wrażenie, że będąc warchołem, to czysta duma.
13: To znaczy,
12: myślę, że mieszkańcy często też tak czują, jak się z nimi rozmawia.
13: To znaczy, tak.
12: Jestem dumnym warchołem.
13: Tak, jestem dumnym warchołem i my teraz już cieszymy się nawet z tej nazwy, dlatego, że po prostu to my zaczęliśmy to nas buduje, ale to, co zrobił wtedy, chcieli pomniejszyć to, co zrobili robotnice. Czyli chcieli to wymagać. Chcieli z nas zrobić złodziei, bandytów, łobuzów, ale to przetrwało, czyli ludzie z Radomia siłą.
12: No idźmy sobie do tego, co potem, bo zryw, wiadomo, zawsze niesie za sobą pewne konsekwencje. Ludzie wyszli na ulicę, strajk dotarł do domu partii, tak? Tam się wydarzyły też sceny bardzo drastyczne, o których też pani tutaj mówiła. Łatka warchołów, no ale rzeczywistość gdzieś dalej poszybowała, tak? Czyli kolejny dzień się pojawił, tak? Słońce wstało i życie się dalej toczyło. Pani była w takim wieku lat 15, czyli tak naprawdę gdzieś można powiedzieć, że dopiero zaczynała stawiać pierwsze kroki ku dorosłości, zaczynając je w rzeczywistości, która była no trudna tak naprawdę. Jak wyglądała rzeczywistość właśnie w tamtym czasie, po strajku?
13: Miasto się szybko zaczęło porządkować. Pamiętam te samochody, szyby, te sklepy, wszystko zaczęło się to odbudowywać. Generalnie wszystko wróciło bardzo szybko do normy, jeśli chodzi o porządek w mieście. Natomiast to, co się działo wokoło, to się odczuwało po prostu braki wszystkiego w sklepach i tak dalej, ponieważ my byliśmy, jak to powiedzieć, odcięci od wszystkiego. To miała być kara dla tego miasta. Natomiast jak się gdzieś pojechało, a ludzie jeździli przecież w Polskę, no były problemy z wyjazdem za granicę, masę różnych rzeczy, no miasto szczególnie było katowane. No wszystko, co się należało innym, nam nie. Czyli byliśmy spychani tacy. Nie mogli nas całkowicie przecież zniszczyć, bo jak to na stadionie Radomiaka było powiedziane, przepraszamy za tych łobuzów, a w tym mieście żyją też dobrze. Ta reszta to jest hołota warchoły.
1: SK Radom News.
14: Witam, Sandra Białek-Pawłowska. Choć symbolem radomskiego czerwca 76 roku stali się robotnicy z Łucznika, rewolucja miała tam również twarz kobiety. Mało kto pamięta, że to właśnie pracownice zakładów skórzanych Radoskór jako jedne z pierwszych rano 25 czerwca odmówiły pracy i odważnie wyszły na ulicę. To one uformowały czoło pochodu, niosły transparenty i dały impuls całemu miastu do buntu przeciwko komunistycznej władzy. Cenę za tę odwagę płaciły na równi z mężczyznami. O tamtym strachu, ale i niezwykłej solidarności opowiada uczestniczka wydarzeń, ówczesna pracownica szwalni w Radoskórze.
15: Nowak Bogumiła. Poszłam do pracy na drugą zmianę, nie zostałam wpuszczona do zakładu, bo już ludzie się ustawiali i szli pod prezydium, tam gdzie partia była, nie? No i wszyscy wspólnie cofnęli się i pieszo tam spod Kanowa, aż tu do samego partiiśmy przyszły, no i chodziłyśmy i krzyczeli, no, że nie chcemy podwyżek, chcemy chleba. No i tu zaczęło się to wszystko. Także wie pani, to jest...
14: Jeśli chodzi o to późniejsze represje, czy też pani ich doświadczyła?
15: Tak, tak, proszę panią, ja bardzo dużo przeszłam, bo mnie zwolnili, ja już pracowałam 11 lat w Radoskórze, zwolnili mnie i około 3 miesięcy nigdzie nie dostałam pracy, bo w Warchołom się nic nie należało. I później dopiero po 3 miesiącach zaproponowali mi salową. Przyjęłam tą pracę, ale długo się nie nacieszyłam w tym szpitalu, bo ja zachorowałam. Zachorowałam, bo to nerwy, wszystko się złożyło. No i dostałam grupę inwalidzką i później już do spółdzielni inwalidów poszłam pracować. Ale nachodzili mnie, wie pani, ci, no nie wiem, to tacy byli jacyś, no tajniaki, żeby im powiedziała, z kim ja chodziłam i przewracałyśmy samochody.
14: Jak w tym dniu właśnie wyglądał Radom? Młodzi ludzie nie pamiętają tego, wiedzą tylko z opowieści, że to był krwawy Radom. Prawda?
15: Bardzo pałkami bili gaz, to bardzo było wszędzie czuć ten gaz i no nie mogła pani tak się zebrać kilka nas, bo od razu pałki. Pałki. Zwolnili, tak jak mówię, jeszcze i miałam rozprawę tu właśnie w tym prezydium. Od razu za parę dni byłam wzywana, że z kim i co ja robiłam, co, a ja nic nie robiłam, tylko tak jak wszyscy szli, ja tak samo i krzyczeliśmy, bo chcieliśmy, żeby miałam wtedy 29 lat, młoda jeszcze jako taka dziewczyna, ale no bez pracy, co pani może? Nic pani nie może.
14: Dzisiaj po tych 50 latach, czy może pani z dumą powiedzieć, że było warto?
15: Tak, cieszę się, że brałam udział. Wspomnienia, to była moja pierwsza praca. To wie pani, to tak żal, że to tak się potoczyło. Że... No ale w tej chwili jest już wszystko okej i cieszę się, że mogę tu być. I coś jeszcze komuś przekazać.
14: I że to dzięki pani dzisiaj mamy wolną Polskę.
15: No tak.
14: Machina komunistycznych represji ruszyła natychmiast i uderzała na oślep. Ofiarami czystek padali nie tylko ci, którzy bezpośrednio protestowali na ulicach, ale również kadra średniego szczebla, która w poniedziałek odmówiła ślepego posłuszeństwa partii. Mirosław Wiernicki miał wtedy 26 lat i był brygadzistą w Radoskórze. Nie podpalał komitetu. Pilnował fabrycznych hal, gdy załoga wychodziła na ulicę. Mimo to system postanowił go złamać.
16: Ja, powiedzmy szczerze, nie brałem czynnego udziału w proteście, bo byłem osobą funkcyjną w Radoskórze. To jest ogromny zakład, który liczył ponad 10 tysięcy mieszkańców. Byłem brygadzistą. Wtedy, kiedy załoga wyszła na protest, my jako kadra musieliśmy zostać, żeby zabezpieczyć materiały, pozamykać magazyny, zamknąć halę produkcyjną. Z chwilą, gdy to żeśmy zrobili, to kierownik wydziału kazał nam iść do domu. Ja byłem jeszcze wtedy kawalerem, miałem 26 lat. Z kolegami żeśmy przyszli pod komitet wojewódzki, żeby zobaczyć, zobaczyć, co się dzieje. Więc komitet już się palił. Ja po chwilę się tam pożegnałem się z kolegami i poszedłem do domu. Mieszkałem na ulicy Kilińskiego w centrum Radomia. W poniedziałek, bo to 25 był w piątek. 28, czyli w poniedziałek, na pierwszą zmianę poszedłem do pracy normalnie na godzinę 6 i około godziny 9 mistrz mnie poprosił do siebie i mówi: słuchaj, jesteś wezwany do komitetu zakładowego. Więc idę do komitetu zakładowego, tam siedzi szanowne gremi z pierwszym sekretarzem komitetu zakładowego na czele, no i odpytują mnie, przepytują mnie, a co, a dlaczego, a po co, a jak, co spowodowało i tak dalej, i tak dalej. Krótko na temat. Ja odpowiadałem krótko, to jak nadmieniam. Nagle jedna osoba z tego gremium mówi tak: to nie jesteście, towarzyszu, godni dzierżyć legitymację członka PZPR. Więc ja miałem dokumenty przy sobie i tą legitymację odłożyłem na biurko. Jeszcze kilka zdań mi zadano. Przepytali mnie, podziękowałem, poszedłem na oddział normalnie do siebie, do pracy. Za 2 godziny dostaję telefon z kadr, że mnie kadry proszą do siebie. Więc idę do kadr i dostałem natychmiastowe karne zwolnienie z pracy. Okropnie to przeżyłem, bo wiadoma sprawa, że no człowiek był młody, niedoświadczony, deczko zestresowany sytuacją, powiedzmy, całym zajściem. Wziąłem to swoje zwolnienie, pojechałem do domu, popłakałem się. No i co? I co? 3 tygodnie siedziałem w domu bez pracy. Związki zawodowe mnie obroniły. A kto mnie, bo ja nie byłem, jak nadmieniałem, nie byłem, nie podpalałem komitetu. Po 3 tygodniach, a jak nadmieniałem, że związki zawodowe mnie obroniły. Oddziałowa przewodnicząca związków zawodowych naszych pracowników przemysłu lekkiego i skórzanego stanęła w mojej obronie, a podkablowała mnie, tak już powiem tak dosadnie, podkablowała mnie pani sekretarz oddziałowej organizacji partyjnej. Później za to dostała, Wierka była w Warszawie, w Komitecie Centralnym, dostała medal, dostała Krzyż Zasługi za to, że mnie podkablowała. No i miałem sprawę w sądzie pracy, ale związki, tak nadmieniałem, obroniły mnie i po 3 tygodniach przywrócono mnie do pracy. Przepraszała mnie dyrekcja, kadry i ja byłem na tyle lojalny, że ten okres potraktowałem jako swój urlop wypoczynkowy.
14: Był pan pracownikiem Radomskiego Radoskóru. Ta atmosfera, jaka w tym dniu panowała w zakładzie, jak to wyglądało?
16: O godzinie 6, jak się praca zaczęła, to ludzie nie bardzo mogli między sobą rozmawiać, prawda? Bo normalnie praca przebiegała normalnie, bez żadnych zakrzywdzeń, ale przed pracą to faktycznie, tak jak pani nadmieniała, że ludzie rozmawiali między sobą. Właśnie to się wszystkim nie podobało, bo były ogromne podwyżki, drastyczne podwyżki, prawda? Nie do zniesienia wręcz takie podwyżki. Załoga cała była jak

0: siedziała 3 miesiące, też przeżyła jakąś tam ścieżkę zdrowia, tak, a druga siedziała pół roku. Nie wiem, jak się dalej potoczył los tych koleżanek moich, bo no te kontakty, bo to, wie pani, ogromny zakład, prawda, także ludzi, no trudno, po tylu latach, ja już też nie jestem młody człowiek, prawda, trudno cokolwiek, też pamiętaj, bo już pamięć jest krótka, ale ulatuje już, no niestety, jakby nie patrzeć.
1: Gdyby nie te protesty, dzisiaj czy żylibyśmy w wolnej Polsce, gdyby nie ci ludzie walczący z opozycją, milicją i władzą?
0: Na pewno nie żylibyśmy w wolnej Polsce. Chwała tym właśnie bohaterom czerwca 76, bo oni się przyczynili do tego, no, że mamy tak jak mamy, powiedzmy, prawda? Żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju.
2: Gdy na ulicach Radomia trwał robotniczy zryw, komunistyczny aparat bezpieczeństwa natychmiast zacisnął wokół miasta informacyjną pętlę. Wyłączone telefony, odwołane autobusy i zablokowane pociągi miały sprawić, by świat nigdy nie dowiedział się o skali buntu. W tę niewidzialną pułapkę wpadła wracająca z egzaminów w Kielcach Małgorzata Skawińska, ówczesna studentka filologii polskiej. O tym, jak z perspektywy młodej dziewczyny wyglądało zderzenie z rzeczywistością spacyfikowanego i odciętego od świata miasta, opowiada po 50 latach.
3: 25 czerwca 1976 roku ja miałam egzamin w Kielcach, bo byłam na filologii polskiej. To był egzamin z gramatyki historycznej profesora Michała Jaworskiego. Ja studiowałam na studiach dziennych, ale ponieważ wcześniej musieliśmy opuścić akademiki, bo zaocznie mieli sesję, więc trzeba było dojechać z domów i ci, co byli w akademikach, wrócili do domu, a potem na egzamin musieliśmy wrócić do Kielc. No i w zwyczajnym świecie pojechaliśmy rano na egzamin pociągiem. I tak dziwnie jakoś było, że ten egzamin był tak przed południem i ten profesor nas tak trzymał, że a to ci, bo tak sobie wybierał kto, a ci z Radomia to tak na koniec. No już chyba było po trzeciej, jak żeśmy weszli na ten egzamin. No nie udało nam się zdać.
4: Nikomu z Radomia?
3: Nie zdaliśmy tego egzaminu. No i chcieliśmy wrócić w końcu do domu, bo tam nie mieliśmy gdzie nocować. No ale się tak okazało, że żaden pociąg ze strony Radomia nie podjeżdżał. I tak się dziwili, dlaczego, bym pytał, dlaczego pociąg, nie ma, pociągi są odwołane w stronę Warszawy, więc przez Radom. No nie, no, chciałam zadzwonić do domu, powiedzieć, że ja jednak zostanę w tych Kielcach, bo nie mam jak wrócić, bo autobusy też nie jeździły w tamtą stronę. No i poszłam na pocztę. Najpierw to były takie automaty na żetony do rozmowy telefonicznej, ale nie działały. W ogóle tam do Radomia w ogóle nie łączyli, żeby zadzwonić i nie można było zadzwonić i nawet na poczcie nie mogli nas połączyć. No i tak dotrwaliśmy w nocy, to u takich zaprzyjaźnionych Kielczan mieszkaliśmy i w pokojach gościnnych w akademiku, bo takie też były wtedy. No i na drugi dzień przyjeżdżamy. Ja tak z koleżanką wychodzę z pociągu, z tunelu i tak patrzę, co to jest. A to stoi jakiś taki dziwny osobnik, ubrany jakąś ma tarczę, hełm i taką jeszcze osłonę na twarz. I ja tak mówię, a co, mówię, jakieś manewry żeście tutaj mieli? Co było? A ten chciał mnie tarczą popchnąć. Ale jakoś mu się nie udało. No wróciłam do domu, myśmy jeszcze się pośmiałyśmy się z koleżanką, ale mówię, jakie manewry mają, jacy to żołnierze dzielni są, policjanci, milicjanci. No i potem wróciłam do domu, a rodzice tak byli roztrzęsieni, bo myśleliśmy, że ty już tam siedzisz przy kaloryferze, przykuta, bo nie wróciłaś do domu. Oni nic nie wiedzieli, co była. A myśmy nie wiedzieli w ogóle, będąc poza Radomiem, jak to było w Radomiu. I dopiero wtedy zrozumiałam, jak bardzo był Radom odcięty od świata. W ogóle nie można było ani przyjechać do Radomia, ani wyjechać z Radomia, ani w ogóle się porozumieć telefonicznie.
4: Bo władza chciała, żeby to nie wyszło.
3: No to tak, żeby to było wszystko tak w jednym miejscu stłumione. No i tak, ale myśmy potem odczuwali to, że jesteśmy z Radomia, bo nas warchołami nazywali.
4: Wtedy było to nieprzychylne.
3: Ale wielu takich było, że no, gdyby nie Radom, to by siadł chleb z marmoladą. Takie było powiedzenie.
4: Pani właśnie, jak wróciła do Radomia z tych Kielc, pamięta tego typu obrazki, te rozwalone...
3: Ja tam przeszłam, to było dużo kamieni, wydeptany trawnik i chyba... Tutaj był przed komitetem wtedy wojewódzkim partii, były duże zniszczenia i tak było tak, no.

0: Strasznie tam był bałagan, dużo jakichś kamieni, gałęzi, no i tak, ale tych samochodów rozbitych to już nie było. Tylko były może miejsca takie, gdzie to było, gdzie to się paliło. To tak to wyglądało.
1: Czy wśród sąsiadów, najbliższej rodziny, dalszej rodziny, ktoś był czynnym uczestnikiem tego protestu i potem przeżywał skutki tego protestu?
0: Znaczy nie wiem, bo chyba nie, ale znajomi mojej mamy, to syn ich brał udział i potem był bardzo szykanowany. Gniadek się nazywał i był bardzo szykanowany i przeszedł ścieżkę zdrowia. To tyle to wiem. Ale w ogóle byli Radomianie bardzo źle traktowani i Radom był zawsze na końcu, jeśli chodzi o jakieś dobra przyznawane miastom i dofinansowania, to Radom był pozbawiony tego bardzo długo.
1: Dzisiaj po tych 50 latach z dumą możemy powiedzieć, że było warto.
0: Tak jest, było warto, dlatego że wreszcie władza komunistyczna zrozumiała, że nie mogą zrobić z ludźmi to wszystkiego, co będą chcieli. Że jednak jest jakaś granica, którą muszą przestrzegać, bo z Polakami nie można siłą wygrać.
1: Szwaczka z Radoskuru, fabryczny brygadzista i młoda studentka. Trzy zupełnie różne historie, które zderzyły się z bezwzględną machiną systemu. Choć komunistyczna władza mściła się na Radomiu przez lata, próbując upokorzyć mieszkańców łatką warchołów, to prawda, wygrała z propagandą. Odwaga i solidarność Radomian z czerwca 76 roku na zawsze pozostaną fundamentem polskiej wolności.
2: SK Radom News.
3: Kinga Furch, zapraszam. W centrum Radomia uroczyście wkopano kapsułę czasu. To z okazji 50. rocznicy radomskiego protestu. W szczelnie zamkniętym pojemniku znalazły się materiały o radomskim czerwcu, koszulka przekazana przez kibiców Radomiaka oraz listy dla potomnych. Jeden z nich napisany przez bohaterów robotniczego protestu. Odczytał go Krzysztof Stanik, prezes Stowarzyszenia Czerwiec 76.
4: Nieznany nam przyjacielu, Radom 25 czerwca 2026 roku. Kiedy dotykasz tego papieru, nas ludzi, którzy w upalnym czerwcu 76 roku wyszli z fabryk na ulicę Radomia, prawdopodobnie nie ma już wśród żywych, bo to będzie za 50 lat. Dzieli nas ocean czasu, ale łączy nas to samo miasto i ta sama potrzeba bycia dumnym człowiekiem. Po dumę wyszliśmy właśnie my 50 lat temu. Po dumę Polaka i naszej ojczyzny. Piszemy do siebie 50. rocznicę tamtego buntu. Dziś Radom jest inny. Świat jest inny. A my jesteśmy starzy. Ale wciąż pamiętamy zapach dymu spalanego komitetu i ten dziwny, elektryzujący dreszcz, gdy tysiące robotniczych gardeł po raz pierwszy odważyły się krzyknąć: chcemy chleba, ale przede wszystkim chcemy wolności. My chcielibyśmy wolni, nie uwięzieni. Tak jak ptak odlatujący z miejsca do miejsca, tak ja jako młody człowiek chciałem być taki wolny. Chcemy, abyś zrozumiał, że wolność, którą cieszysz się tak naturalnie, jakby była ci dana od zawsze, została wykuta w ogniu tamtego dnia. Wolność to nie jest prezent. To dług, którego spłacasz każdego dnia swoją uczciwością i odwagą. My płaciliśmy za nią ścieżkami zdrowia, więzieniem i wilczym biletem. Ty płać za nią dbałością o prawdę i historię. Pamiętaj o godności pracy. W 1976 roku władza myślała, że może nas kupić. Obietnicami albo złamać strachem. Pokazaliśmy, że robotnik to nie tylko siła robocza, ale człowiek, który ma prawo decydować o swoim losie. Nigdy nie pozwól, by jakakolwiek technologia czy system odebrały ci poczucie własnej wartości. Solidarność to nie tylko nazwa związku, to stan ducha. Kiedy szliśmy ramię w ramię, proszę Państwa, kiedy szliśmy ramię w ramię, nie było tak, jak jest teraz, kiedy Polska podzielona jest. My tego nie rozumiemy. My tego nie tolerujemy. My chcemy to, żebyśmy byli wszyscy razem. Przestaliśmy się, jeśli kiedykolwiek poczujesz, że świat staje się niesprawiedliwy. Nie stój z boku. Szukaj drugiego człowieka. Razem będziecie niepokonani. Kiedy zamkniesz tą kapsułę w swojej pamięci i wrócisz do swoich spraw, spójrz na Radom. Jaki on jest piękny. To miasto ma jednak blizny, ale ma też duszę, którą nikomu nie dało się jej złamać. Zostawiamy Ci Polskę, o jakiej marzyliśmy. Pod gradem milicyjnych pałek. Wolną, dumną i naszą.
3: Jest to piętno, które odcisnęło się na lata. Tak wydarzenia z czerwca 1976 roku wspomina pani Barbara. Radomianka miała wówczas 19 lat i pracowała w Radoskurze. Jak mówi, nic nie zapowiadało takiej skali protestu, a sama została zaskoczona w drodze do pracy. Jak pani wspomina ten, no nazwijmy to, gorący czas, jakim był właśnie czerwiec 50 lat temu?
5: No tak wspominam, trochę już tak upłynęło dużo czasu. Ale pamiętam, mieszkałam wtedy na Żeromskiego, wychodziłam do pracy na 14, już tuż na Żeromskiego widzę jakieś wózki, bo to zakłady metalowe pierwsze zaczęły protestować, bo to była podwyżka cukru, tam innych tych. No idę, no ludzi tyle wózkami, już coś się dzieje. Doszłam do te, bo to na pieszo szłam sobie, doszłam do Trauguta, już był na skrzyżowaniu, samochody takie dostawcze to już nie mogły dalej się poruszać. Już się coś działo i ja tak w pierwszej chwili to byłam zdezorientowana. No już tutaj na Żeromskiego widzę, no ale mówię, coś się dzieje. No dochodząc do Radoskuru, nie wpuszczali nas już na zakład. Już na bramkach stał taki ochroniarz, teraz jak ochroniarz, wtedy to już nie pamiętam. No i w każdym bądź razie nie wpuszczali nas już na, na zakład i wszyscy całym szturmem do Słowackiego przez wiadukt i pod dom partii. Wszyscy szliśmy. Tam były różne śpiewy, różne takie, no już tak trochę zapomniałam. Ale to, co do tej pory pamiętam, to ten dom partii, jak tam wpadli jacyś ludzie, wyrzucali wszystko przez okna, telewizory, bułki, sztućce, co tam było, wszystko było wyrzucane. No i już później, jak już właśnie zaczęło się to wybijanie tych szyb, to już policja. Już tam moją taką znajomą koleżankę to złapali. Później ona tam była gdzieś na policji w areszcie, gdzieś tam kilka dni. No i ja jakoś boczkiem i do domu się już kierowałam, bo już to było groźnie.
3: Czyli chce pani powiedzieć, że bała się pani w tamtym czasie?
5: Tak, bałam się. Byłam młoda dziewczyna, no to dla mnie to było taki szok, no.
3: Szczególnie, że idzie pani do pracy.
5: Do pracy, tak. I to taki właśnie.
3: A tak jak pani wspominała, wychodziła pani do pracy i już do pracy pani niestety nie mogła wejść. Czy coś zapowiadało, że będzie to wyglądało aż tak dramatycznie?
5: Nie. Ja wtedy byłam młodą dziewczyną, to ja to po prostu nie przypuszczałam, że to tak będzie.
3: Że aż przyniesie to taką skalę?
5: Tak. No i później się zaczęło, no, to wybijanie tych szyb, palenie opon pod urzędem. No ja później to tak już nie mogłam wyjść wieczorem, to było już, że nie można było wyjść na ten, bo się bałam po prostu.
3: Czyli jak wyglądał ten czas po proteście?
5: No strasznie.
3: Jak wyglądały ulice Radomia?
5: No to jest nie do opisania. Po prostu tam był sklep za sklepem. Wszystko było wybijane, wszystko po prostu... szyby, ludzie też i kradli niektórzy, wchodzili, ubierali się, wychodzili. No, ja akurat miałam okna, tak na podwórko było przejściowe, to tak z okna sobie patrzyłam. Później wieczorkiem tak chciałam wyjść z taką koleżanką, to już nas, już policja stała i po prostu nie można było tego wychodzić. No i ja się bałam i nie wychodziłam już.
3: Jak duże piętno te wydarzenia mogły odcisnąć na psychice nastolatki?
5: No, niestety, no to zostaje jednak.
3: Jak długi czas pani mogła się bać wychodzić z domu?
5: No trochę było czasu. Później jak do pracy żeśmy chodzili, to też wracałam z drugiej zmiany, to też taki strach i ciągle legitymowana byłam, ciągle ten... Tak.
3: Czyli pani wróciła do pracy w Radoskurze?
5: Tak. Ja krótko pracowałam tam, no bo później miałam inną pracę, ale...
3: A długo pani tam pracowała przed wybuchem protestu?
5: Chyba 2 lata.
3: Więc też stosunkowo krótko i tak. Też była pani bardzo młoda jeszcze.
5: Tak, tak. Mimo... Nawet nie było 2 lata, bo to ja miałam po szkole.
3: Czyli tak bezpośrednio pani uczestniczyła w tych wydarzeniach? Czerwcowych.
5: No jakby to powiedzieć, no ja szłam z ludźmi razem, no nie to, no szłam, bo szłam, ale tak żeby, no, to nie dotknęło mnie tam, żebym, no po prostu tak osobiście, no ale to zostaje, to jest taki...
3: A jak, co pani by teraz powiedziała sobie sprzed 50 lat w czasie takich wydarzeń? Po wszystkich doświadczeniach życiowych i z tym... jakby podejściem do życia i świata, jakie ma pani teraz, co pani by powiedziała tamtej Barbarze 19-letniej?
5: No, że byłam trochę odważna też, że szłam, no niby bałam się, ale no teraz, żeby się nie bać po prostu, iść do przodu po swoje, no...
3: Walczyć,
5: tak, tak.
2: SK Radom.
3: Parada plenerowe kino, Freedom Film Festival, warsztaty czy wydarzenia specjalne. 5 lipca startują międzynarodowe spotkania filmowe Kameralne Lato. Tegoroczny festiwal jest nierozerwalnie związany z okrągłą rocznicą wydarzeń z czerwca 76 roku. Mówi Maciej Dominiak, producent festiwalu.
6: Przez te 19 lat udało się wokół festiwalu stworzyć tak wspaniałą koalicję międzyinstytucjonalną, że jest wokół festiwalu zbudowana tak wielka różnorodność, tak, począwszy od instytucji Unii Europejskiej, poprzez Ministerstwo Kultury, Polski Instytut Sztuki Filmowej, niezwykle ważną rolę samorządu mazowieckiego, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Mazowieckiego Funduszu Filmowego, Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, miejskich instytucji kultury, takich jak chociażby Łaźnia. Tak mocno w festiwal angażuje się również policja w wymiarze edukacyjnym i profilaktycznym, ponieważ tak naprawdę edukacja, audiowizualność i profilaktyka społeczna w czasach, kiedy jesteśmy otoczeni z każdej strony przez obraz, jest niezwykle ważnym narzędziem edukacji i ta edukacja stanowi niezwykle ważną część całego festiwalu. W trakcie festiwalu organizujemy aż 4 programy edukacyjne. Wiele z nich to działania międzynarodowe, a nowością w tym roku będzie bazujący poniekąd, wychodzący z koncepcji konkursu na treatment scenariusz 76. Program edukacji historycznej. Młodzież będzie także zgłębiać zagadnienia związane z rocznicą, 50. rocznicą Radomskiego Czerwca. Będziemy kręcić na ten temat materiały filmowe, będziemy docierać do źródeł. To będą działania realizowane wspólnie z miastem Radom, oczywiście wspólnie z Mazowieckim Funduszem Filmowym, ale wsparte również przez Muzeum Historii Polski. W związku z tym tych wydarzeń jest naprawdę dużo. Ja bardzo się cieszę, że filmowcy tak bardzo pokochali Radom, że wydarzenia adresowane do branży filmowej odgrywają tak dużą i poważną rolę w programie festiwalowym, że przyczyniają się bardzo mocno do budowania rozpoznawalności miasta, ponieważ przyjeżdżają tutaj naprawdę wybitni twórcy. W tym roku z niewymienionych tutaj jeszcze na scenie wymienię chociażby Wojciecha Marczewskiego, który co roku uczestniczy w części branżowej, jest też poniekąd takim troszeczkę opiekunem artystycznym naszych wydarzeń branżowych. W tym roku gościem festiwalu będzie również Filip Bajon, który pełni rolę przewodniczącego jury kategorii konkursu na treatment, wspomnianego już tutaj, scenariusz 76, i który wspólnie ze specjalistami w zakresie scenopisarstwa, takim jak chociażby Michał Oleszczyk, Anna Spisz, szefowa Mazowieckiego Funduszu Filmowego, radomski dokumentalista i filmowiec Przemysław Bednarczyk oraz producentka filmowa Magdalena Kamińska, wybierali w tym roku właśnie najlepszy treatment poświęcony radomskim wydarzeniom. To było naprawdę wspaniałe doświadczenie, bo mówię tu z perspektywy również członka komisji selekcyjnej tego konkursu. Pośród tych 70 zgłoszeń filmowych napłynęło naprawdę bardzo wiele oryginalnych koncepcji, pokazujących, że historia wciąż może być żywa, wciąż może być inspirująca, wciąż może być przetwarzana przez różne konwencje filmowe, bo i Łukasz, pamiętasz, pojawił się tutaj nawet film w konwencji horroru, pojawiły się filmy akcji, pojawił się nawet jeden film science fiction inspirowany wydarzeniami radomskimi. I to były naprawdę bardzo interesujące projekty, z których myślę, że jury długo dyskutowało nad wyborem finalistów. Myślę, że te wydarzenia branżowe, wydarzenia edukacyjne, wydarzenia artystyczne, które otaczają ten trzon konkursowo-festiwalowy, również znacząco budują jego potencjał i rozpoznawalność i budują tak naprawdę rozpoznawalność Radomia w przestrzeni europejskiej. I to jest chyba nasz duży sukces wynikający z tych 19 lat doświadczenia. Tak więc bardzo serdecznie zapraszam nie tylko do uczestnictwa w konkursach festiwalowych, ale także udziału we wszystkich wydarzeniach towarzyszących, bo one też wnoszą naprawdę bardzo dużo do programu. Na koniec ciekawostka. Tradycją festiwalu jest tak zwana scena specjalna, czyli duża inscenizacja filmowa w przestrzeni miejskiej Radomia. W tym roku ona oczywiście będzie dedykowana wydarzeniom związanym z radomskim czerwcem, ale to, co będzie, że tak powiem, wyjątkową cechą tegorocznej sceny specjalnej, to fakt, że scenę tą wyreżyseruje zeszłoroczny gość i reżyser filmowy Bodo Cox, a na ekranie zobaczycie Państwo oczywiście Annę Muchę. Więc tutaj też zapraszam do udziału w tych wszystkich wydarzeniach towarzyszących, bo one, myślę, wnoszą bardzo dużo do naszego programu.
7: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zari. Martyska wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zaria śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zaria od wielu miesięcy jest bardzo na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem 1 gorącej setki Radia SK. Zaria dołączyła też do składu tegorocznego Męskiego Grania i wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZM czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Ten festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla Was bilety. A już za 2 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Hertz. Autorzy słynnego Wonderful Life pojawią się na letniej scenie Progresji w Warszawie. To już 10 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla Was bilety. Zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Tam zagrają gwiazdy polskiego rapu jak PZ, Malik Montana, Kasboa Gane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla Was bilety. Spełnione marzenie małej dziewczynki chorej na raka pod Bija antenę Radia SK. Łatwo Gang nagrał wspólny numer z Mają Gadowską. Dziewczynka na co dzień przebywa w szpitalu, ale to w niczym nie przeszkadza. Została właśnie gwiazdą. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem, no i się udało. I teraz ten numer stał się hitem. Wszystkie marzenia zdobyły ostatnio szczyt Rap 20 w Radiu SK. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, a cały dochód z tego numeru trafi na pomoc dzieciom chorym na raka. A wracając do Rap 20, ostatnio Mati Fuczyło nie był sam podczas notowania. Wpadł do niego duet BSK. Sprawdziliśmy, co tam u chłopaków słychać.
8: Cieszymy się, że możemy tu wrócić po roku i zobaczymy, co tam dzisiaj wymyśliłeś.
9: Słuchajcie, no zobaczymy, co wymyśliłem. Mam nadzieję, że wymyślimy same fajne rzeczy. No właśnie, Duo Era to już była, Duo Era za nami, można powiedzieć. Teraz pre-sezon też można w ten sposób powiedzieć. To czujecie, że jesteście już 100% w tym sezonie dzisiaj? Że to teraz trwa?
8: Tak, tak, totalnie jesteśmy już w tym sezonie, no bo za nami już 3 single, można powiedzieć. I 18 czerwca premiera naszej epki z Magierą, uznanym producentem. No i jest to na pewno nasz najbardziej intymny projekt i jeśli chodzi o tekst, a też alternatywny, jeśli chodzi o brzmienie, więc nie możemy się doczekać premiery.
9: Fifi, ale też trochę się pozmieniało tak naprawdę od tego roku. W ogóle muzycznie u was to nawet bardzo, co?
10: Pozmieniało się bardzo, no szukamy ciągle swojego brzmienia. Pozmieniało się pod względem podkładów tak samo, no mieliśmy przyjemność z Magierą zrobić sobie projekt, więc no myślę, że on nam pokazał bardzo dużo, też pokazał nam inną stronę tworzenia muzyki, więc tak. No.
9: I czujecie, że to jest już ta wasza droga, ta wasza ścieżka dzisiejsza, skoro mówicie o tym szukaniu swojej drogi, swojej ścieżki?
8: To się dopiero okaże, ale też no wszystko się zmieniło, no bo nasze życie w sumie wyznaczają koncerty i tak naprawdę po tamtym roku no to możemy jakby robić to jeszcze bardziej na 100%, za co mega dziękujemy po prostu ludziom, którzy nas słuchają i tak naprawdę każdy tydzień to jest od koncertu do koncertu, więc zapraszamy.
9: Panowie, bo ostatnio ukazał się wasz taki maxi singiel, który łączy trochę dwa światy muzyczne, można powiedzieć, bo z jednej strony właśnie, no, rapowane, takie neo-boom-bapowe brzmienie, ale z drugiej strony jednak brzmienie takie alternatywne. Natomiast, mówię oczywiście o kawałku Mia Wallace i Bądź ze mną, o tym singlu, maxi singlu, natomiast zanim do tego przejdziemy, to obiecałem, że pogadamy jeszcze o koncertach. Powiedzcie mi proszę, jak to jest możliwe, że wy macie tak wielki fanbase, który tak za wami śmiga i jest tak aktywny na koncertach, bo ja to obserwuję, widzę wasze też storki, widzę rzeczy, w ogóle widzę waszych fanów na Instagramie chociażby i mam wrażenie, że ruch wokół BSK to jest bardzo duży ruch. JK, na ciebie patrzę, bo myślę, że masz coś do powiedzenia, tak kiwasz głową.
8: Wydaje mi się, że dlatego, że bardzo to BSK jakby powstało tak oddolnie, że na przykład zawsze najgrubiej na naszych koncertach, mam wrażenie, jest we Wrocławiu. No to w tym Wrocławiu już gramy koncerty, wiesz, odkąd mieliśmy 1000 słuchaczy czy coś takiego i wiesz, i po prostu to grono się powiększa i zawsze staramy się po prostu, wiesz, no nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale no po prostu tu wiemy, że to są ci ludzie, którzy jakby nie chcemy nigdy jakby zawieść tych ludzi, przez co mam wrażenie, że oni mogą być tak nam oddani i właśnie czy robimy projekt taki bardziej popowy, czy bardziej alternatywny, oni zawsze są i nie wiem, wydaje mi się, że po prostu takie oddolne dbanie o ten fanbase.
10: Zawsze po koncercie wyjdziemy do fanów, nieważne co, zawsze po prostu znajdziemy dla nich chwilę, pogadamy, zrobimy sobie zdjęcie czy coś innego.
8: Też więc podłapujemy ich jakieś odklejki, jakieś inside'owe żarty, wiesz, jak to jest w takich jakby fanbase'ach i po to robimy, żeby mieć taką po prostu swoją grupę ludzi, no i mamy wrażenie, że to jest część jakby też tego bycia artystą, robienia muzyki, że duża część dla nas, po prostu ten fanbase, z którym ty masz jakieś interakcje i to jest jakby
10: piękne, jesteśmy wszyscy wielką rodziną. Też bez nich, no to by nie byłoby nas, więc jakby też wiemy to i staramy się to pielęgnować. No,
9: piękna sprawa. A propos, bo wyprosiłem o pytania na Instagram Radia SK, wszedłem w pierwsze i zobaczyłem, kiedy koncert w Zielonej Górze albo okolicy, więc ewidentnie to koncertowe działanie u was jest, ale wy też tak po prostu chyba koncertowo dobrze się odnajdujecie. To jest tak, że okej, spotykanie z fanami to jest jedno, ale też samo granie koncertów to jest inna sprawa. Niektórych bardzo stresuje. Wiem, że są takie osoby, ale u was to jest chyba niezła zajawa, co?
8: No, w sensie nas też osobiście stresuje, bardzo stresuje i dopóki nie wejdziemy na scenę, zawsze ta niewiadoma ja osobiście na przykład mega się stresuję, czy gramy mały koncert, czy duży, zawsze tak samo, ale no te koncerty po prostu nadają nam rytmu.
9: Okej, no czyli BSK aka Skolim Latino po prostu.
10: tak, helikopterem.
9: Może to jest opcja na przyszłość, słuchajcie. To jest w studiu cały czas BSK, ale na linii mamy też teraz gościa specjalnego, czyli Magierę. Siemanko, cześć.
11: Siema, stary, siema, chłopaki.
9: Kłaniamy się nisko. Panowie się też ucieszyli bardzo na twój głos. Powiedz mi proszę, bo my tutaj zaraz będziemy rozmawiali z chłopakami o Bądź Ze Mną, o Mia Wallace, ale też o innych rzeczach związanych z najnowszą epką BSK. Natomiast zanim dotrzemy do szczegółów wszystkich tych numerów, to czy ty spośród tego maxi singla Bądź Ze Mną i Mia Wallace masz swojego faworyta? Jest numer jeden u ciebie jakiś?
11: Wiesz co, myślę, że ta cała epka jest bardzo fajna i ja nie mam w ogóle żadnego faworyta. Ja mam emocjonalne przywiązanie do wszystkich kawałków. Nie mam faworytów, lubię wszystkie numery. Wiesz, pracowaliśmy parę miesięcy nad tymi kawałkami we Wrocławiu i był naprawdę bardzo fajny klimat. Nie jestem w stanie wyłowić jednej piosenki jako faworyta. No po prostu, wiesz, wszystkie są fajne. No chłopaki wytypowali jakieś numery, znaczy wspólnie wytypowaliśmy na single i jakby one reprezentują jakąś tam tą epkę. No, ale trzeba ją traktować jako całość.
9: Jasne.
11: W moim odczuciu.
9: Spojrzę też od razu na chłopaków i zapytam ich, czy wy macie jakiś numer jeden spośród tych dwóch chociażby kawałków.
10: Mi z tych dwóch kawałków, aha, to w ogóle chyba tak trochę jest, że bardziej Mia Wallace była takim Fifiego, jakby pikiem, a moje Bądź Ze Mną, bo ja mega jakby mnie ciągnie w takie klimaty, okay, bardziej indie i rock. Mhm. I więc to jest mój faworyt, no a Fifi chyba Mia Wallace.
12: Dla mnie Mia Wallace.
9: Okej, okay.
12: Zwłaszcza, że mieliśmy plan, no, Mia Wallace miała brzmieć kompletnie inaczej i tak powiedzmy, że 2-3 tygodnie przed premierą jakoś stwierdziliśmy, że musimy coś zmienić.
10: Mhm. I zmieniliśmy o 180
12: stopni właśnie całą piosenkę, więc myślę, że też dlatego mi się tak bardzo podoba.
10: Mhm. Tak,
12: była ona bardzo świeża.
10: Była ona na takim, jakbyś to ujął, Tomek, na jakim ona była bicie, ale jakby ludzie to usłyszeli, to by się...
11: Takim lekko drum and bassowym, no na pewno tak, było bardzo elektroniczny, super taki, jak to się mówi, z dużym natężeniem i pierdolnięciem kawałkiem,
9: a
11: zmienił się, wiesz, w taki właściwie boom-bapowy trochę.
9: No ewidentnie tak. Nowoczesny boom-bap, neo-boom-bap. Magiera, bo niewiele jest osób, które potrafią robić rzeczy tak różnorodne jak ty, producencko, to na 100%, natomiast jedna rzecz bardzo mnie zastanawia, czy te gitary, które się pojawiły, ta żywa perkusja, która się pojawiła też w Muzie BSK, to jest jakiś rodzaj twojej inwencji? Czy to jest tak, że no właśnie JK bardzo chciał działać alternatywnie i to on tutaj jakoś pchał w stronę tego typu rzeczy?
11: Wiesz co, to była jakaś taka wypadkowa. No mieliśmy szczęście, że mogliśmy i tu chciałem serdecznie pozdrowić Miko Moon, który nagrał do chyba 4 numerów żywą perkusję. To jakoś wyszło w praniu. My nie zakładaliśmy, że będziemy dogrywali żywe instrumenty i że będę nagrywał gitary i w ogóle no to po prostu jakoś tak ewoluowało. Ten projekt w ogóle powstawał bardzo spontanicznie, że tak powiem we wrocławskim klimacie, bo tutaj wszystko było nagrywane w studiu Balkon i w Unique Studio. No i to połączenie jakiejś tam energii chłopaków i mojej jakiejś tam zwariowanej głowy sprawiło, że finalnie wygląda to w ten sposób.
9: No dobrze, trzymamy kciuki w takim razie za wszystko to, co kolejne. Magiera, bardzo ci dziękuję za te kilka słów. No i właśnie, czekamy w takim razie na całość tej epki.
11: Yes, super, sir. Dziękuję również, pozdrawiam chłopaków, pozdrawiam ciebie, radio, w którym lecimy i co, dawajcie radę.
9: No oczywiście.
11: Gadajcie mądrze.
9: Chłopaki,
10: gadajmy mądrze.
9: Ciężko. A w studiu cały czas BSK i rozmawiamy o waszych muzycznych rzeczach. No właśnie, 18 czerwca wasz nowy projekt, który nazywa się Parea.
10: Tak jest.
9: I napisaliście, że to jest chyba wasz taki najbardziej intymny projekt. Zresztą JK o tym też już wspomniał w jednym z pierwszych wejść. To na czym polega ta intymność projektu? Na czym polega intymność muzyki?
10: No, polega na tym, że po prostu w poprzednim roku mieliśmy bardzo, bardzo dużo wydarzeń. Wydarzyło się w naszym życiu prywatnym, jak i w naszej karierze. I po prostu nigdy tak głęboko nie wchodziliśmy w nasze prywatne sprawy, jak na tej epce, mam wrażenie. I bardzo w tych piosenkach będzie można usłyszeć właśnie taką refleksję na temat otaczającego nas świata, czy samych nas po prostu. I wydaje mi się, że nie każdy, nie zawsze
8: chcemy się zmierzać z takimi, powiedzmy, demonami naszymi w sobie i... A ten projekt właśnie taki jest, głównie na piosenkach, które jeszcze się nie ukazały, które ukażą się na epce. Po prostu rozliczamy się z naszymi, powiedzmy, dołkami i demonami z poprzedniego roku, a brzmieniowo też jest intymny, bo no to zobaczycie, no na razie takie mocno nuty mocne, takie nawalankowe wydaliśmy, ale te co pozostały są bardziej jednak spokojne i no i to brzmienie jest takie, nie wiem, mnie przynajmniej trafia w taki, daje mi vibe słuchania po prostu w nocy, późno i to łączy się z tym tekstem i nawet intro do tej epki, które będzie piosenką Zamotka się nazywało, jest no, mocną refleksją na temat otaczającego nas świata.
9: Okej. Okay. Fifi, bo mnie też zastanawia to, no właśnie, ustaliliśmy przed chwilą, że JK jest tą osobą, która tutaj alternatywnie szuka, a ty jesteś bardziej tą, która przynajmniej jeśli chodzi o te dwa numery ostatnie, to o tym wspomnieliście, że szukałeś bardziej w tym rapowym singlu i on ciebie bardziej przekonywał. Natomiast zastanawia mnie to, jak odnajdujesz się w tym spokoju, o którym JK właśnie wspomniał, w tym spokoju, który jeszcze nas czeka w kolejnych rzeczach.
10: Znaczy ja myślę, że ja się bardzo dobrze odnajduję w spokoju. Po prostu w sensie z tymi rapowymi numerami to właśnie tak wyszło, że jakoś mi bardziej podeszły niż te alternatywne, ale no jeżeli chodzi o właśnie takie spokojne melancholijne utwory, to właśnie myślę, że to jest też, nawet bym powiedział, że bardziej moja działka, te takie melodyczne smutasy, więc jak najbardziej...
9: No czyli pięknie się uzupełniliście w takim razie przy tym projekcie, zresztą no chyba na tym polega to duo właśnie, więc to duo cały czas trwa, no ale okej, no dobra, z jednej strony są gitary do tej pory, z drugiej strony to neo-boom-popowe brzmienie, to słowo już mam wrażenie, że odmieniam przez każdy przypadek, ale czy jest jeszcze jakieś brzmienie a propos tego smutku, a propos tego, może nie smutku, tylko tego spokoju, którego można tam szukać?
10: Jest. Nie wiem, jak to dokładnie określić. Jest taka jedna piosenka, nazywa się Sitcom. Myślę, że ona jest najbardziej taka... właśnie, no powiedzmy smutna. Ale co to jest za gatunek? Co to jest za muzyka?
8: Ja bym powiedział, że są to hip-hopowe tempo z nie-hip-hopowymi instrumentami, o tak bym to nazwał. I coś takiego, taki trochę... Właśnie trudno to opisać, ogólnie też to właśnie Magiera tworzy.
7: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po 3 latach pracy pora pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym krążku pokazać to, co w jej głosie najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
13: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
14: Takiego budowania piosenki po kolei.
13: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
7: Na albumie jest sporo znanych hitów, jak na przykład Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem jeden jest Iga Świątek. Ale artystki też zajęły wysokie miejsca, bo na miejscu drugim Justyna Steczkowska, której marka osobista jest wyceniana na 288 milionów złotych. A to efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na miejscu trzecim jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na 8 miejscu uplasowała się Maryla Rodowicz. A Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka już po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100. A to za sprawą piosenki nagranej do filmu Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Ta piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film, czyli Express. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Tak mówiła Taylor Swift. A jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio. To specjalna bajkowa stacja radiowa, która czeka na was w eskowej aplikacji na smartfonie. smartfony. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści ten kawałek przynieśli do naszego studia osobiście. Z Margaret i Dawidem Kwiatkowskim rozmawiał Rafał Adamczak.
14: Kto zaczął? Kto na ten duet bardzo, no może naciskał, to jest złe słowo, ale kto bardzo chciał od początku i kto był drugi i złapał ten haczyk? Jak ten duet zadziałał, w jakiej kolejności?
15: Jakoś na to się nie da odpowiedzieć.
13: Na to się nie da odpowiedzieć, bo my porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
15: Od
13: nie,
15: lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
13: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jako poruszył.
15: Jako, tak.
13: I mimo też, że w sumie, bo bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał i w sumie teraz jest też tak, ale okazało się, że...
15: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że, jednak, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo również.
13: Tak.
15: Więc no nie odpowiemy ci tak jednoznacznie. No chcieliśmy od lat, ale przy tym numerze poczuliśmy, że to jest ten moment.
14: No to chyba
13: chociaż
14: w imieniu...
13: to Dawid powiedział, kocham cię w czasie przeszłym.
14: Pierwszy. Cudownie. Słuchajcie, właśnie, tak naprawdę jak słuchamy muzyki i słuchamy piosenek, każdy interpretuje je po swojemu, w zależności od w jakim miejscu życia się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy na to wpływa. Czy wy chcielibyście, nie wiem, coś podpowiedzieć, jak tę piosenkę, ona ma jakąś instrukcję, jak ją się powinno interpretować? Coś tutaj się chowa szczególnego za tym utworem? Czy może zostawiacie właśnie takie...
15: Bo ja uważam w ogóle, że nie można takich rzeczy robić słuchaczowi, że to sam musi dojść do swojej historii w tym wszystkim, ale też nie uważam, że to jest bardzo ukryty przekaz w tej piosence. Można się szybko domyślić, o co chodzi. Ja się bardzo cieszę z tego refrenu i w ogóle z historii tego numeru, że ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei w tym i że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem.
13: Tak.
15: Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
13: Tak.
15: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz... Poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
14: Ja już się nie mogę doczekać, jak zagramy ten numer i posłuchamy tego, ale słuchajcie, jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tej kuchni, jak pracowaliście nad kawałkiem. Czy poznaliście jakieś takie nawzajem irytujące cechy u siebie, o których nie mówiliście, a teraz odkryliście?
15: Irytujące?
14: No takie irytujące, takie, że...
13: Jeszcze nie jesteśmy w tym etapie związku.
15: Tak, na razie się wszystkim jaramy.
13: Dokładnie.
14: A jest jakaś rzecz, której sobie nawzajem jako artyści zazdrościcie?
13: Tak. Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Też trochę z zazdrością. I uczę się od Dawida na maksa tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite. I to jest dla mnie ogromna nauka cały czas przez ten teraz taki czas, który mamy bardzo mocny ze sobą i dużo się komunikujemy i jakby dużo się dzieje. Ja jestem pod jakimś cały czas takim ogromnym wrażeniem. I jak ty to robisz, chłopie?
14: Dawid,
13: ja jeszcze będę pobierać, dużo tej nauki na pewno. Ale i to jest w jakimś takiej, no zazdrość to jest może duże słowo, jest takie nacechowane, ale naprawdę ogromny mam do ciebie podziw i cię obserwuję i uczę się od ciebie też tego.
14: Dawida, ty masz jakąś taką cechę, którą zazdrościsz?
15: Ja powiedziałem, wiesz co, ja powiedziałem Gosi i napisałem ci takiego ckliwego smsa, bo my czasami mamy takie momenty w naszych wiadomościach, że nagle po prostu zaczynamy wylewać z siebie wszystkie rzeczy i napisałem ostatnio Gosi, że pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię, że jej bardzo i wtedy to może było już nawet zazdrością taką, że śmiało mogę to powiedzieć. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to, ale oczywiście to była wciąż fajna koleżeńska zazdrość, ale patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże, tak wszyscy to znają, nie tylko tam 3-4 rzędy. No kiedyś może się uda. A dziś mam nadzieję, że to będzie nasz numer wspólny właśnie przez wszystkich znany, więc fajnie.
7: Na kawałek później ci opowiem. Możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK na sk.pl. Nowe notowanie w każdy piątek po 18, a w poniedziałki gramy wam najlepsze rapowe hity. Po 23 Mati Fuczyło zaprasza na Rap 20. Gra dobre rapsy, no i zaprasza też gości. Ostatnio był u niego duet BSK. Wracamy do tej rozmowy.
9: I rozmawiamy o rzeczach, które dzieją się wokół waszej muzy, a dzieje się ich teraz całkiem sporo. Natomiast rzuciliście też na storkę cytat z numeru Myślami Wracam i teraz go zacytuję, dobra? Chyba nie jestem gotów dorastać, wszystko co robię to dla mego 17-letniego ja. Pytanie, czy dalej robicie takie rzeczy dla tych takich 17-latków, które w was są?
10: No, generalnie w sensie to zabrzmi mega trywialnie, ale wszystko to robimy. Ogólnie moment, w którym wiesz, twoja zajawka z liceum się staje twoją pracą, no to tylko jakby napędza to poczucie tego, że czujesz się jak dziecko po prostu i bawisz się tym wszystkim i po prostu... No więc odpowiedź brzmi tak, no, w sensie, wiadomo, są momenty jakiegoś zwątpienia, są momenty, gdzie chcesz być bardziej dojrzale, ale no totalnie, no, rzeczy, które sobie wymyślimy, tak jak dziecko, staramy sobie, żeby się stawały prawdą, czy to chodzi właśnie o jakieś koncerty, spotkania, czy jakiś wygląd twojego merchu chociażby, czy coś, więc no totalnie.
12: Chcemy żyć tak jak właśnie w wieku 17 lat.
9: No właśnie, ale a propos tych 17-letnich wy, to wy mieliście w planie dokładnie to samo, co teraz się u was dzieje, to znaczy pytam o to, czy te wyobrażenia, które mieliście wtedy, no to jest to, co się przełożyło na rzeczywistość, czy wy wtedy myśleliście jednak o tym, że będziecie, wiecie, robić muzę, będziecie grać koncerty i tak dalej? Czy to były takie marzenia typu, no chciałbym, ale...
10: W sensie, wiesz, no myślę, że to były takie marzenia przy zasypianiu, wiesz, o co chodzi?
12: To nie, ja na przykład dla mnie to były takie marzenia, które, można powiedzieć, że afirmowałem to, że to się spełni.
9: Okej.
12: Okay. No, nie dopuszczałem myśli, że będzie inaczej.
9: Okej.
12: Okay. Ja tak miałem, że na przykład, no nie wiem, nie poszedłem na studia. Poszedłem na studia muzyczne, bo chciałem robić muzykę. Więc no myślę, że tak jakoś tak wyszło, że no, jak mówię, nie dopuszczałem tego, że będzie inaczej, no i na szczęście się udało.
9: Afirmacja działa. W takim razie afirmacja działa i Fifi, jesteś przykładem na to, że tak jest.
10: Tak, możecie się zapisać na kurs ogólny.
12: Tak, no, proszę.
9: Słuchajcie, no to jest jakiś temat, który można ewentualnie wdrożyć przy kolejnych projektach, czyli no właśnie, to jest tak, że z jednej strony jest pewność, ale z drugiej strony pewnie te zakręty typu, dobra, wracam do pomysłu bycia, nie wiem, pro-riderem na desce, wracają, czy albo wracały, czy nie? Czy to jednak jest tak, że jednak ten grind, ta droga, którą trzeba przejść i tak dalej, ona cały czas w was jest? Wiecie, że ta pewność, że trzeba iść w tę stronę.
12: Ja myślę, że jest. Znaczy, oczywiście są momenty zwątpienia, ale też dlatego robimy to wszystko razem, też z przyjaciółmi, z którymi znamy się od wielu lat i oni też nam dają tą pewność siebie, że nawet jak mówimy, że kurde, no słabo coś idzie, to oni tak nas podniosą i pomagają.
10: No i też słuchacze, no bo są momenty zwątpienia, no jak mówię, no na przykład zima, jesień 2025, teraz koniec tamtego roku był dla nas trudny, po prostu ze względu na to, że za dużo się dla nas działo i to po prostu, wiesz, wjechało na nas ze zdwojoną mocą po prostu po tym, jak to wszystko się skończyło i... ale no na koniec dnia chcesz ludziom przekazywać tą historię i chociaż tą jedną osobę jakoś zainspirować, więc kiedy ta myśl do ciebie dociera, to po prostu idziesz do studia i opowiadasz dalej tą historię i to musi trwać, no nie przyjmujemy innej opcji.
9: No właśnie, o tym kolorze waszego projektu chciałbym powiedzieć. Jak wyobrażacie sobie kolor? Gdyby powiedzieć Barea, to z czym wam się kojarzy?
10: No zielony, mocno to identyfikujemy. Okay. Chociaż Blue Mood jest na tym projekcie, no to kolor zielony i wszystko to wzięło się z tego, że jakby chcemy też przekazać motyw w tym projekcie trochę bycia takiego, jak to powiedzieć, no za szybą, że wszyscy na nas patrzą, ale że jesteśmy odkryci bardzo ze swoimi emocjami i tak dalej, ale jednak w jakimś tam tłumie pośród, gdzie ten tłum trochę jest jak nasze emocje.
8: i po prostu to kojarzyło nam się z jakimiś stacjami metra trochę, gdzieś w Berlinie czy coś.
10: Tak, byliśmy w Berlinie na początku.
8: I takie zielone światło też, takie jak wiesz, takie są takie, jak to powiedzieć, takie żarówy, takie w metrze, to po prostu to totalnie nam dawało ten vibe i dlatego taki jasno zielony kolor, po prostu on nam mega się kojarzy z tymi stacjami metra, na których czujemy się jak główny bohater w filmie, tak, i przemija nas masa ludzi, gdzie w naszym przypadku to jest masa emocji, a możesz na przykład zauważyć osobę, która stoi za szybą w metrze, ale ona ma swoje problemy i jak popatrzysz na nią głębiej, a mimo że jest tylko jedną z wielu osób.
9: Ale a propos filmów wspomniałeś teraz, no to właśnie, Mia Wallace, Tarantino, to chyba bardzo lubicie pana Tarantina, co? Czy o co chodzi?
10: Lubimy.
8: Ale to akurat wyszło totalnie przypadkowo.
10: Ale no kurczę, myśleliśmy na przykład, czy nie nazwać następnej piosenki Kill Bill, nie?
9: Okej.
8: Nie było tak.
9: Okej. No dobra, ale to jest tak, że to jest... No dobra, to są przypadkowe nawiązania, mówicie, ale czy ale one się do czegoś jakoś tam odnoszą w szerszym sensie? Że nie wiem, że ostatecznie projekt będzie trochę związany z Quentinem Tarantino chociażby.
8: Nie będzie tak, ale jeśli chodzi o piosenkę Tarantino, to po prostu ona nam totalnie się kojarzy z tym...
10: Jedną z bardziej ikonicznych piosenek użytych właśnie w jego tam...
8: W soundtracku.
10: W soundtracku to jest
8: to... Tego ha. To się nazywa... Jak się nazywa? Nie, Benny Hill, jakoś... Pump it. A Mia Wallace po prostu, że... To akurat pod wpływem emocji, że no po prostu wiem, że nie możesz mnie znaleźć, ale mam plany na mieście jak Mia Wallace. No to jak ktoś oglądał Kill Bill, to po prostu...
10: Przepraszam, Pulp Fiction.
8: Pulp Fiction, to po prostu wie, że ona robiła sobie co chciała i wychodziła po prostu z sobie, kiedy chciała, więc taką znaleźliśmy, utożsamiliśmy ją trochę ze sobą.
9: Zanim was wypuszczę, wiem, że wy tutaj jeszcze dzisiaj, zanim dotarliście, to byliście w studiu, wy jeszcze cały czas szponcicie w związku z tą premierą, czy jeszcze wymyślacie nowe rzeczy?
8: Nie, już, mamy być szczerzy, już jesteśmy over it.
9: Okej. Okay.
8: Jesteśmy już za tym ciemnym czasem i szykujemy rzeczy na lato, można powiedzieć, czy tam zobaczymy kiedy.
9: Na jakiś czas
8: i...
10: Po prostu jesteśmy głodni, więc skończyliśmy to tamto i tak, teraz
8: jesteśmy
10: już,
8: głodni. Teraz zawsze tak jest trochę, że projekt jest jakimś efektem twojej przeszłości.
7: Nowe notowanie Rap 20 w każdy poniedziałek po 23:00. Na najlepsze rapowe hiciory możecie głosować na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Tegoroczne męskie granie rusza w trasę. Pierwszy przystanek w ten weekend w Żywcu. Przez całe lato gwiazdy polskiej muzyki będą odwiedzały największe miasta i na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Igora Herbuta i Vito Bambino, którzy, przypomnę, stworzyli hymn tegorocznej trasy, a nawet dwa hymny, bo to hit Nareszcie oraz Tańcze. Oprócz tego trio na męskim graniu pojawi się m.in. Fukaj, Mrozu czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdę oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festiwalu. Impreza rusza 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśkę Zochacką, czy Dagwida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy niedługo. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która w Operze Leśnej wykonała swój wielki hit Co Jeśli. Pracowała nad tym 3 lata, aż w końcu może się pochwalić, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę, to krążek Błękit. Na nim jest wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, na przykład tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Ostatnio Roxy wpadła do naszego studia i trochę opowiedziała o nowej płycie w rozmowie z Maksem Kluziewiczem z SK.pl.
16: Cześć, hej wszystkim.
17: Dobrze Cię widzieć.
16: Ciebie
17: robię wczoraj taką rozkminę. Właściwie to dwie. Pierwszą, jak to możliwe, że to już? Bo mam wrażenie, że chwilę temu widzieliśmy się na Esko Odwołuje Zimę i puszczałaś mi te piosenki przedpremierowo, a teraz mamy ten album gotowy, dostępny w sprzedaży. Z drugiej strony zastanawiam się, czy ty, biorąc pod uwagę te wszystkie aktywności, fakt, że jesteś w trasie koncertowej, że aktualnie się przeprowadzasz, masz czas, żeby po ludzku usiąść i nacieszyć się tą premierą.
13: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata. Więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, tak jak powiedziałeś na początku, że wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe. Mhm. Prawdziwymi historiami, emocjami. I chciałam po prostu uwydatnić mój głos i na tym mi zależało. Uważam, że każdy artysta powinien bronić się tym, co ma, co uważa za swój atut, co jest jego najmocniejszą stroną. U mnie od zawsze był to wokal. Ja zaczynałam jako dziecko i ludzie nie pokochali mnie za to, jak ja, nie wiem, wyglądałam, jak ja tańczyłam, czy jak się zachowywałam, tylko po prostu mam wrażenie, że wtedy, wygrywając ten program dziecięcy, no wtedy ludzie po prostu pokochali mój głos.
18: Głosowali na głos dzieci.
13: Dokładnie. Głosowali na głos dzieci, więc wydaje mi się, że to właśnie jest moja największa siła i chciałam do tego powrócić, bo wydaje mi się, że na tej całej drodze często o tym zapominałam. Mhm. I często dawałam sobie mówić, że muszę tańczyć, muszę być taka albo inna, muszę rapować. Nie, właśnie muszę być sobą i bronić się tym, co uważam za swój po prostu taki największy dar z góry. I jest to głos, więc taki był koncept na Błękit. Oczywiście różne historie, które się działy na przestrzeni lat, różne sytuacje też mnie bardzo mocno inspirowały. I tak naprawdę nie tylko te piękne, takie radosne sytuacje, ale również bardzo przykre doświadczenie. Na przykład jest tam też piosenka chociażby o śmierci. Jest piosenka, którą napisałam o jednej z moich bliskich osób i ona nie jest dosłownie napisana o tej osobie, ale ja wiem, że po prostu pisząc ten numer myślałam o niej. Tam po prostu jest dużo prawdy i zależało mi na tym, żeby świadomie stworzyć album od początku do końca. My wgrywaliśmy wszystkie instrumenty osobno. Nie korzystaliśmy z żadnych efektów. Ja wokale do płyty nagrywałam bardzo długo, bo bardzo zależało mi na emocjach, ale też technicznie, jeśli chodzi o nagrywanie wokali, to zaprosiłam mojego vocal coacha Adama Czaple, z którym pracuję od lat. Oczywiście ja chodzę na zajęcia wokalne, ale wydaje mi się, że przy nagrywaniu dobrze, żeby taka osoba po prostu też czuwała. I poprosiłam Adama, żeby po prostu on był takim aniołem stróżem, jeśli chodzi o te wokale. Bo wiadomo, no ja już trochę śpiewam, więc technikę mam opanowaną, wszystko tam się zgadza, szczególnie jak intensywnie i regularnie trenuję, aczkolwiek jednak przy nagrywaniu każdy detal jest ważny, każdy detal. Nie chciałam używać żadnych efektów, więc wszystko tak naprawdę robiliśmy totalnie organicznie i naprawdę się przyłożyłam do tego finalnego efektu. Cała ekipa też produkcyjna, z którą pracowałam, Weronika Wejra, Gabrielczyk, no, która też bardzo się zaangażowała w cały proces aranżacji tych numerów, stworzyła produkcję do kilku piosenek. Hotel Torino, też z nimi pracowałam przy kilku numerach i tak powstał Błękit. Jest tam też piosenka z Bartkiem Królikiem. Więc to jest taki skład, z którym właśnie tworzyłam Błękit. Oczywiście Kevin Mgley, mój mąż, to jakby tutaj to jest oczywiste, że z nim pisaliśmy wszystkie teksty. Łukasz Boliński też współtworzył niektóre piosenki, więc no jestem ogromnie wdzięczna, że nie musiałam się rozpychać łokciami, jeśli chodzi o koncepcję na płytę. Pierwszy raz szczerze mogę powiedzieć, że po prostu zrobiłam to, co chciałam. Zrobiłam to, co chciałam i nikt mi tego nie utrudniał. W końcu nabrałam tyle asertywności. Mówię, nie, robimy Błękit. Tyle walki o swoją niezależność. Dokładnie, bo to nawet, wiadomo, super jest rzucać różne pomysły, ale jest różnica, kiedy ktoś po prostu podaje jakiś pomysł, jest kreatywną osobą. Jest różnica między takim podejściem, a podejściem w stylu, nie no, teraz jest modny rap, musisz rapować. To jest już takie narzucające, a ja byłam też bardzo podatna na takie sugestie, więc zazwyczaj spełniałam oczekiwania innych osób względem mojej osoby, czy nawet przy 13+5, to teraz mogę tak powiedzieć z perspektywy czasu, że muzycznie to był po prostu jeden wielki chaos, ale ja też byłam zakochana, więc w ogóle wszystko mi się podobało wtedy. Wszystko.
17: Oczywiście. Poza tym miałaś wtedy 18 lat dopiero.
13: Dokładnie. Też naprawdę na przestrzeni lat...
17: Każda płyta jest etapem twojej osobistej ewolucji.
13: Dokładnie. I teraz czuję, że Błękit to jest taka płyta, której mam nadzieję, że ona się dobrze zestarzeje.
17: I pod którą podpiszesz się swoimi dwoma nazwiskami.
13: Dokładnie. Podpiszę się dwoma nazwiskami.
17: A gdybyśmy mieli cofnąć się do samego początku. Ja w ogóle pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy powiedziałaś mi o Błękicie. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że taki tytuł nosi ten singiel. To było za kulisami festiwalu w Opolu. Powiedziałaś mi właśnie wtedy, że chciałabyś wyjść trochę naprzeciw oczekiwaniom swoich fanów, którzy pamiętają cię z czasów The Voice Kids i widzą w tobie przede wszystkim wokalistkę. Pamiętasz w takim razie ten moment, kiedy w twojej głowie nastąpił taki zwrot i zaczęłaś inaczej patrzeć na swoją karierę? Że właśnie nie musisz robić tych wszystkich rzeczy dookoła, które robią inne piosenkarki pop, na przykład na zachodzie, tylko faktycznie chcesz robić to i dawać ludziom to, co masz najlepsze do zaoferowania.
13: Tak, ja w ogóle przez te dwa lata podczas pracy twórczej nad Błękitem, kiedy miałam tylko wolną chwilę, to oglądałam bardzo wiele dokumentów takich naprawdę legend światowej sceny muzycznej i zrozumiałam dzięki temu,

0: Oczywiście ja się do nich nie chcę porównywać, ale uważam, że po to są ideały, żeby do nich dążyć i po prostu warto się nimi inspirować. Więc taki wniosek wyciągnęłam po prostu oglądając dokumenty o największych gwiazdach na świecie, największych artystach na świecie, bo to są artyści wspaniali, i pomyślałam sobie, że ja nie będę robiła już kolejnych cichych szeptów, już podam na swoim przykładzie, bo jest to popowe gówno. Jest.
1: Mocne słowa.
0: No tak. I po prostu pójdę po coś w swoim stylu. Oczywiście ja też lubię pop. Dobrze, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja lubię pop. Tylko uważam, że jest pop i pop. To się dzieli na dwa sektory. Można robić pop, który pop, po prostu... Dokładnie, który po prostu poleci w radio i nie będzie nikomu przeszkadzał, a można robić pop, który jest jakościowy, poruszy serca, sprawi, że ludzie po prostu się z tym jakoś utożsamią. I tak właśnie było z Błękitem. Błękit to był dla mnie taki dobry test, bo napisałam piosenkę o Bogu. Ta linia melodyczna nie jest łatwa, nie jest taka oczywista, to nie jest oczywista popowa piosenka, moim zdaniem przynajmniej. I to się sprawdziło i ludzie pokochali ten Błękit. Później na Szeroką Wodę też, my w ogóle ten numer bardzo długo robiliśmy z Faustem. O właśnie, jeszcze Faust też oczywiście znajdzie się na płycie ten numer. I tak naprawdę wydaje mi się, że w końcu przestałam się trzymać takich typowych radiowych konwenansów i stwierdziłam, że dobra, no chcę użyć głosu i jeśli komuś się to podoba, to będzie tego słuchał, a jeśli nie, to jest też wielu innych artystów, którzy po prostu mają bardziej spokojne kawałki, bardziej wychillowane, a ja w tej płycie naprawdę wydaje mi się, że ona opiera się głównie na śpiewaniu.
1: Mhm, to prawda, zgadzam się i powiem ci, że właśnie to jest dla mnie największym atutem tej płyty, bo wiadomo, głos masz doskonały, każdy ma tego świadomość, kto posiada słuch i wydaje mi się, że tutaj jak nie można cię zarzucić, że nie potrafisz śpiewać. Natomiast to, co najbardziej mnie zachwyca w tej płycie, to to, że ona jest idealnie zbalansowana, jeżeli chodzi o twoje możliwości wokalne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale odnoszę takie wrażenie, że kiedy operuje się bardzo szerokim aparatem, jakim jest wokal, łatwo jest przekombinować, łatwo jest przedobrzyć i przekrzyczeć cały materiał. Tobie się udało zachować właśnie ten balans. Na przykład dla mnie taką artystką, przykładem takiej artystki w ostatnich latach jest Christina Aguilera. Świetna wokalistka, ale mam wrażenie, że ona trochę przekrzykuje już swoje piosenki podczas koncertów. U ciebie mamy z jednej strony takie kruche Nie ma nas, z drugiej strony mamy gospelowe Biegnij, za chwilę mamy rockowe Chciałam Ciebie Więcej, żeby na końcu piosenka, która zamyka album Dom, dzięki wsparciu chóru wybrzmiała tak, że ja słuchając tego kawałka, mam wrażenie, że wy właśnie w studiu nagraniowym zadbaliście o każdy decybel. Żeby tam nie było niczego za dużo, niczego za mało. Ile warsztatowo kosztowało przygotowanie tej płyty? Z punktu widzenia właśnie wokalistki.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to była płyta, którą najdłużej tworzyłam. To na pewno. I ciężko to ocenić pod względem takiego warsztatu, bo ja ten głos zawsze miałam. I ja nie musiałam go bardziej wyćwiczyć, żeby zaśpiewać Dom. Tylko nie pokazywałam tego. Więc wydaje mi się, że większą pracę musiałam wykonać w swojej głowie. I przejść cały ten proces, różne premiery, od ahahach, po ciche szepty, aż do Błękitu. I tak małymi krokami po prostu dochodziłam do tego, co już było we mnie od dawna. Bo Halo śpiewałam, mając 12 lat.
1: A to bardzo trudna.
0: A to bardzo trudny utwór, tak, jak wiemy. Zgadzam się z tym. Więc szczerze, wydaje mi się, że więcej mnie to kosztowało takiej emocjonalnej pracy, bo ja ogólnie jestem perfekcjonistką i po prostu chciałam, żeby ta płyta... Chciałam, żeby ona była dopracowana na 100%. Taka dopieszczona, dlatego dawałam sobie czas. Dawałam sobie czas. Też, no, tak jak ci już mówiłam, wgrywaliśmy wszystko tak organicznie w studio. Był kwartet smyczkowy, który wgrał mi smyki do domu. I to zrobiło naprawdę piękny efekt. Byli chórzyści. Więc no, dużo pracy zostało w to włożone, na pewno. Aczkolwiek jeśli chodzi o sam wokal, o warsztat wokalny, to jest nieustanna praca, to są regularne zajęcia wokalne, bo głos jest instrumentem i o każdy instrument trzeba dbać, o głos trzeba dbać. To jest tak jak ze sportem. Myślę, że do tego też mogę to porównać. Jak sportowiec, mimo że ma świetne predyspozycje, jeśli sportowiec przestanie ćwiczyć, to koniec. To on się po prostu, on osiądzie na laurach. I tak samo jest z wokalem. Jeśli ja bym kilka lat temu po wygraniu Eurowizji przestała ćwiczyć, to ja dzisiaj bym nie zaśpiewała.

0: Mała większość z tych piosenek, które są na błękicie. To na pewno.
1: A która z twoich piosenek jest najbardziej wymagająca?
0: Która z tych piosenek jest najbardziej wymagająca? Jest tam kilka takich, no, nawet
1: obyły,
0: mój...
1: tak zwanych.
0: Tak, takich, no powiedzmy, tak. Nawet mój nauczyciel wokalu, jak usłyszał tę piosenkę, mówi, Jezu, jakie trudne te piosenki. Więc niektóre są wymagające. Myślę, że jest taki moment w piosence Dom na końcu. To jest wymagająca wokaliza. Refren piosenki Przy Tobie. Mhm. Biegnij też jest wysoko. Myślę, że w tych numerach jest bardzo duża skala głosu
1: jest
0: ogólnie.
1: Lekko gospelowa, nie wiem, czy
0: tak,
1: się zgodzisz.
0: Tak, zgodzę się z tym. Tak.
1: Klaśnięcia.
0: Tak, dokładnie. Jest tam trochę też elementów zaczerpniętych gospelowych, ale cieszę się, że powiedziałeś o tym, że jest to zbalansowane. Ja właśnie bardzo dbam o to, żeby nie przesadzić, żeby to nie było takie too much. Wiesz, ja też nie lubię takiego próbowania za bardzo. Mhm. Nie znoszę tego.
2: Cały wywiad Maxa Kluziewicza z SK.pl czeka na SK-owym kanale na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktoria Kida wydała nowy numer. Ta dziewczyna w zeszłym roku nieraz podbiła listy hitów w Polsce. Między innymi kawałkiem Oj dziewczyno czy Naiwna ja. Teraz serwuje nam nowy singiel. Kawałek nosi tytuł Co mi tam. A co ciekawego imprezkowego nam się szykuje w te wakacje? No to ja już wam mówię. Przed nami dwie wielkie rapowe imprezy. Najpierw gwiazdy rapu przejmą plażę nad Wisłą w Płocku. Chodzi oczywiście o Polish Hip Hop Festival. Tam zagra między innymi PZ, Malik Montana, Kaz Bałaganę, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca na Polish Hip Hop Festival. Jak zawsze zaprasza Radio SK. Będziemy mieli dla was bilety. Kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja. Na scenie największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca i na tę imprezę też SK będzie miała dla was bilety. A teraz wracamy do rozmowy z Roxy Węgiel, która w lato wchodzi z nowym albumem Błękit. Pracowała nad tą płytą przez 3 ostatnie lata. Z Roxy Węgiel rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
1: A jak twoi fani zareagowali na ten nowy materiał? Bo wiemy, że kilka piosenek śpiewałaś już przed premierą.
0: Tak, kilka piosenek zagrałam na koncertach i bardzo dobrze reagują ludzie na ten materiał. Ja też nie chciałam zdradzać wszystkiego, więc wybrałam raczej takie najbardziej lajtowe utwory na te koncerty. Więc no... O, cukier. Sorry. Więc na pewno... Zrobiło się za słodko. Więc na pewno będę dokładała do setlisty nowe numery, będę coś tam zmieniała.
1: Dawać, tak.
0: Ale już niedługo, zresztą wiesz, odbędzie się medialna premiera Błękitu, gdzie oczywiście jesteś zaproszony.
1: Dziękuję, potwierdzam. Będę.
0: Super, wspaniale. Także tam będzie cały materiał na żywo.
1: Od początku do końca.
0: Od początku do końca.
1: A co sprawiło, że akurat przy tej płycie postanowiłaś trochę schować się za metaforami? Bo ile na 13+5 postawiłaś na taką dosłowność, no. I wiedzieliśmy o kim, o czym śpiewasz w poszczególnych kawałkach, tak tutaj chociażby wspomniany Błękit, piosenka o Bogu, wszyscy myśleli, że to jest piosenka o Kevinie. Kiedy słuchamy piosenki Codzienność pamiętaj nas, też można pomyśleć, w ogóle najłatwiej słuchając tej płyty, pomyśleć, że to jest album będący listem miłosnym od ciebie do Kevina i od Kevina do ciebie.
0: Tak, bo to jest takie oczywiste rozwiązanie. A... Oczywiście, wiesz, jest tam kilka piosenek typu Dom. Mhm. To jest totalnie piosenka na pierwszy taniec weselny. My to w ogóle napisaliśmy Dom z myślą o tym, żeby to była taka piosenka zakochanych. I wylaliśmy tam wszystkie swoje emocje związane właśnie z miłością. Chcieliśmy zrobić takiego love songa, piękną balladę i uchwycić po prostu takie najpiękniejsze emocje miłosne. Ale też, no właśnie, nie każdy utwór jest skierowany do relacji z Kevinem. Tak jak powiedziałeś, codzienność to absolutnie nie jest bazowane na doświadczeniu z mojego małżeństwa, czy nawet z moich związków, jakichś poprzednich relacji.
1: Nawet piosenki mogące opisywać relacje między dzieckiem a rodzicem, chociażby.
0: Oczywiście też, ale tak, dokładnie. Więc akurat jeśli chodzi o codzienność, to opisuje to relacje takie bardziej... No nie związkowe. Akurat pisząc codzienność miałam w głowie dwie sytuacje. I też nie chcę za bardzo jakoś tego roztrząsać,
1: a myślę, że ci ludzie wiedzą, że to piosenka o nich?
0: Nie wiem. Nie wiem, jestem ciekawa, ale... No, to jest dobre pytanie. Nikt mi nigdy nie powiedział, żeby poczuł, że to...
1: Nie otrzymałaś tego feedbacku?
0: Nie otrzymałam.
1: To chyba o mnie.
0: Nie otrzymałam, ale może ktoś sobie tak myśli. Może sobie ktoś... No, te osoby może sobie tak myślą. Ale jest tam też... dużo takich sytuacji... Jest po prostu ta płyta, ja mam wrażenie, że jest dużo emocji zaczerpniętych z różnych sytuacji, które się po prostu działy, które miały miejsce, czy też nawet piosenka Niech będzie nam. No ogólnie ostatnie miesiące przed zamknięciem płyty Błękitu nam pokazały, że życie to są tak naprawdę krótkie momenty, trzeba żyć tu i teraz i skupić się na tej obecnej chwili, bo tak naprawdę nie wiesz, czy ty jutro w ogóle się obudzisz. I było dużo takich sytuacji w naszym życiu, które nam pokazały, że jednak ważne jest to, co jest tu i teraz. I no i tak, i warto się na tym skupić. O tym jest właśnie piosenka Niech będzie nam. Nie ma nas. Ta piosenka powstała na jednym z kampów. Pawlic zaprosił nas do takiego domku w górach. To było 3 lata temu może. I tam w ogóle praktycznie nic nie powstało na tym kampie i stwierdziliśmy, bo z tego się zrobił taki towarzyski wyjazd bardziej, stwierdziliśmy, że po prostu
1: gwiazdy
0: nagramy...
1: Też są potrzebne.
0: Tak, oczywiście, że
1: one
0: są potrzebne.
1: Inspirują to jest,
0: dokładnie. I to
1: czasie.
0: Nas tak zainspirowało do nagrania, nagrajmy jakiś głupi filmik na Instagrama. No to nie wiem, coś zagraj na gitarze, ja zaśpiewam. No i tak zaczęłam sobie nucić tą melodię i powstał refren. Powstał refren jakiejś piosenki, po prostu nowej, no i tak zaczęliśmy pisać tekst i on tak sobie przeleżał 2 lata. Ja w ogóle randomowy dzień odpaliłam sobie Instagrama, zaczęłam tak scrollować swojego feeda, po prostu co ja tam mam na tym Instagramie, jak taki pamiętnik, to nie? Cofać się w czasie trochę, mówię, tutaj to jak gra, Pawlic na gitarze, a ja śpiewam. Mówię, co to jest za piosenka? W ogóle zapomniałam o tym, totalnie o tym zapomniałam. No więc akurat... To był taki dzień, że miałam z tyłu głowy to, że chcę zamknąć płytę i ja akurat tego dnia po prostu napisałam do Marcina, mówię, skończymy tę piosenkę, może fajnie wyjdzie. I tak coś tam napisaliśmy, później jakoś znowu do tej piosenki przez długi czas nie wracaliśmy i finalnie wydarzyły się przykre
1: okoliczności
0: dokładnie. Kevin na przestrzeni tak naprawdę 2 miesięcy stracił swoich dziadków. No, odeszli niestety. Taka jest kolej rzeczy i właśnie jakoś tak miałam w głowie po prostu przez ten czas, przez to wszystko, co się działo, tę piosenkę. I stwierdziliśmy, że po prostu dokończymy ten tekst z takiej perspektywy właśnie osoby, która trochę obserwuje to zjawisko śmierci, straty ukochanej osoby, bo to, co ja też zaobserwowałam, najpierw odeszła babcia Kevina, świętej pamięci, później dziadek i ten dziadek przez miesiąc żył sam. I po prostu to, jak on tak naprawdę każdego dnia umierał z tęsknoty. I nie będę ukrywać, że obserwacja tego mnie bardzo zainspirowała do napisania tej piosenki. Z jednej strony śmierć jest czymś naturalnym, wiadomo, każdy kiedyś odejdzie z tego świata, a z drugiej strony też wydaje mi się, że każdy się tego trochę obawia.
1: Dlatego na to nie można być przygotowanym.
0: Na to się nie da przygotować, na stratę ukochanej osoby, właśnie tak jak już wcześniej mówiłam, na to, czy my w ogóle, ile czasu nam zostało, nie wiemy tego, tak tutaj na ziemi, nikt tego nie wie. Więc tak, ta piosenka jest po prostu o przemijaniu.
1: Ja też pamiętam, jak pojawiły się takie plotki, że na ślub cywilny zdecydowaliście się właśnie ze względu na babcię Kevina. Czy ciebie to zaskoczyło, że w ogóle takie informacje przedostały się do mediów?
0: No zaskoczyło mnie to, bo tak naprawdę, teraz to nie jest to tajemnica, ale Też było to jednym z powodów, w sensie z powodów. I tak braliśmy ślub, wiedzieliśmy, że bierzemy ślub, a wiem, że babcia bardzo chciała być na ślubie. I stwierdziliśmy po prostu, że akurat wtedy ona już była w złym stanie i Kevin pojechał do niej i powiedział, że wzięliśmy ten ślub.
1: Jejku.
0: Tak, więc ona tak naprawdę niewiele dni później ona po prostu odeszła. Ale dla Kevina to było ważne, bardzo. Dla mnie też w sumie, bo wiedziałam, jak ona bardzo chciała być po prostu na tym ślubie. No więc doczekała się.
1: A czujesz, że ta płyta Błękit jest niejako świadectwem miłości twojej i Kevina? Bo o ile ten materiał 13+5 był trochę naiwny, bo wy się dopiero poznawaliście wtedy. Pamiętam piosenkę Pierwsze miejsce. No dzisiaj wiadomo, te utwory są znacznie bardziej głębokie, dojrzałe. Czy czujesz właśnie, że ten longplay jest, tak jak powiedziałem, takim świadectwem miłości?
0: Myślę, że bardzo dużo przez te 4 lata przeszliśmy.
1: A dzielisz ten związek na jakieś etapy?
0: Nie mam tego tak w głowie chyba posegregowanego, ale na pewno jest jedna piosenka, która opowiada o początkach tej miłości, ale takich początkach nie takich jak na 13+5, że o, nie chcemy tacy być, haha, wszystko super, motylki w brzuchu w ogóle.
1: Tak, bez dram, nie ma szans, że mi przejdzie.
0: Dokładnie. Różowe okulary. Tak, no nie, tam to było różowe okulary, a faktycznie Błękit wydaje mi się, że po prostu jest bardziej świadomy i taki, to jest taka opowieść z perspektywy czasu też.
1: Świadomość słowo klucz, mówiłem.
0: Dokładnie. Więc powiem ci szczerze, jest jedna piosenka. Boże, jak ona się nazywa? To z Bartkiem Królikiem. Przy tobie.
1: Węgielek numer jeden.
0: Właśnie w piosence Przy tobie opowiadam o początkach związku z Kevinem, o takich czasach, gdzie wszyscy byli przeciwko nam. Dosłownie, my byliśmy zdani tylko na siebie. To naprawdę był ciężki czas, o którym też jakoś nie mówiliśmy otwarcie. Zresztą nie było takiej potrzeby, ale też cieszę się, że właśnie muzyką można opowiadać różne tego typu historie i po prostu te emocje, one same wychodzą w momencie, kiedy tworzysz taką piosenkę. No i finalnie okazuje się, że właśnie tak na koniec dnia ja chcę być przy tobie. Mimo tego całego zła, które na początku nas spotkało. Oczywiście, my byliśmy i nadal jesteśmy w siebie wpatrzeni i bardzo się kochamy i myślę, że właśnie ten fundament, ta miłość i przyjaźń, którą mieliśmy od początku, to sprawiło, że to przetrwaliśmy, bo jakbym miała powiedzieć to, przez co my przechodziliśmy, jakbym miała to wszystko powiedzieć, to uwierz mi, że nie jedna para by się poddała. Z każdej strony był atak.
1: A czy patrząc dzisiaj z perspektywy 21-latki, w pewnym sensie rozumiesz ludzi, którzy wtedy się o ciebie bali? Na przykład swoich rodziców. Bo pamiętam, jak byłaś tutaj przy okazji premiery piosenki Bez Słów, no to powiedziałaś mi, że twoi rodzice niezbyt entuzjastycznie zareagowali na plany przeprowadzki i tak dalej. Czy dzisiaj, właśnie jako 21-latka, rozumiesz tę obawę?
0: Z jednej strony oczywiście rozumiem, że moi rodzice się troszczyli i był taki moment, że po prostu też no, nie wiedzieli, w którą stronę to będzie zmierzać. Ja nie mieszkałam wcześniej w Warszawie, więc na pewno wynikało to z troski, ale dzisiaj po 4 latach, już mieszkam tutaj 4 lata, wiadomo też na początku nie znali Kevina, nie wiedzieli w ogóle w jaką stronę to pójdzie, jak będzie wyglądał ten związek i tak dalej. Wiadomo, to jest naturalne, że się martwią. Tym bardziej, że jestem ich jedyną córką. Mają też dwóch wspaniałych synów, moich braci, ale wiadomo, że z córką jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że jakoś większa po prostu jest może więcej obaw.
1: Taka ostrożność, tak.
0: Taka, no, dokładnie. Każdy chce chronić, tak. I z jednej strony totalnie to rozumiem, ale z drugiej strony też po prostu chcę się skupić na tym, co jest dziś, co jest właśnie, jak te relacje wyglądają na dzień dzisiejszy i są naprawdę bardzo dobre, wszystko się dobrze poukładało. No co nie zmienia faktu, że na pewno było to szokujące dla nich, to wszystko, co my po prostu z Kevinem, jakie decyzje podejmowaliśmy, jak działaliśmy. No, był to taki speedrun życia dla nich po prostu. Dziecko wychodzi z domu, nagle tutaj tak, zaręczyny, ślub. płyta w ogóle robi sobie tak naprawdę, żyje swoim życiem, nie? No i to było takie szybkie, szybka zmiana, chociaż mi się wydaje, że ja już wtedy, przez to, że zaczęłam tak młodo pracować, że to był taki moment, że ja nawet nieświadomie potrzebowałam już się tak
1: usamodzielnić,
0: no.
1: Ale też pamiętam, że w momencie, kiedy ogłosiłaś związek z Kevinem, odbijałaś się od małżeństwa swoich rodziców.
0: Tak. Tak, moi rodzice mają taką samą różnicę wieku w swoim związku i moja mama miała 17 lat, jak poznała mojego tatę, więc no, taka podobna historia pod tym względem.
1: Ja też pamiętam, jak kilka lat temu, Boże, w ogóle kilka lat temu, jak ten czas leci, pytałem o was Dodę. Nie wiem, czy to do ciebie dotarło. I Doda wtedy powiedziała mi, że taka stabilizacja w życiu prywatnym na pewno bardzo pomoże ci w tym brutalnym świecie show biznesu. Tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że twój mąż zajmuje się produkowaniem muzyki i nie musisz prosić się o to ludzi.
0: Tak, on pisze teksty.
1: Nie musisz wydawać... Tak, tak. Mhm. Chodziło mi, że zajmuje się tworzeniem muzyki. O, dobre słowo. Tutaj patrzysz z punktu widzenia profesjonalistki, nie produkcji muzyki, tylko pisania.
0: Tak, tak, bo to jest jednak coś innego. Ja tak, się bardzo cieszę, że my możemy pisać razem piosenki, bo pisanie piosenek to jest bardzo taki... No ja się nie potrafiłam nigdy przed osobą dopiero poznaną otworzyć, tak w 100%, więc ciężko też mi było tak pozbierać swoje myśli.
2: Cała rozmowa czeka na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie SK Roxy Węgiel.
3: Muzyką się żyje. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później ci opowiem. O czym jest ta piosenka? Posłuchajcie sami.
4: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
3: Podczas wizyty w Eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
5: Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
4: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
3: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A już niedługo ten duet zobaczymy na żywo na scenie. Dawid Kwiatkowski i Margaret są gwiazdami tegorocznego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa czy Kaśkę Sochacką. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A przed nami bardzo gorący dzień. 2,5 minuty po godzinie 9:00, ale spokojnie, my będziemy wam grać orzeźwiające hity na czasie. Jest niedziela, mam nadzieję, że jesteście tutaj ze mną. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. See ya!

18,5 minuty po godzinie 9. Tak wam gramy. W Radiu SK to są hity na czasie. Jest niedziela, a ja dostałam na messengerze radiowym tutaj wiadomość od Kasi z Bełchatowa. I Kasia z Bełchatowa napisała, że dzisiaj idziemy po rekord, jeśli chodzi o temperatury. Aktualnie u mnie stan na 9, 10, 31 stopni. A jak wygląda sytuacja u was? Dajcie znać, ile pokazują wam termometry aktualnie. Może zrobimy sobie tutaj jakiś ranking. Miejsca, gdzie jest dzisiaj w Polsce najcieplej. Swoją drogą przypominam, że dzisiaj niedziela handlowa, więc drogie panie, kto wie, może centrum handlowe to jest dobre miejsce, żeby się schłodzić i zostawić trochę pieniędzy oczywiście. A my gramy dalej. Wiktor Waligura, Dryskul 4, pory roku już teraz w Radiu SK.

0: Ariana Grande, to już za nami, a przed nami...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przyszedł czas na nowość. No i wracamy tutaj, a raczej on wraca do nas z nowością. Benson Boone. Uznawany za jednego z najbardziej hot piosenkarzy pop. No, globalną sławę przyniósł mu mega hit Beautiful Things. Graliśmy wam go w Radiu SK, a teraz przychodzi do nas z nowością. The Time of My Life i Benson Boone już teraz w ramach New Music Weekend w Radiu SK. Gramy!

0: Rihanna, tak wam gramy 36 minut po godzinie 9. Piszecie wiadomości, Franek napisał, że 31 stopni aktualnie u niego w Zamościu, ale odezwała się też Agnieszka. Agnieszka napisała tak. Witam, u nas jest 40, przepraszam, Aleksandra. Witam, u nas jest 40 stopni, nawet termometr stuka do okna, żeby otworzyć, bo mu gorąco. No chcielibyśmy wiedzieć, gdzie takie wysokie temperatury, ale Ola nie napisała, nie dopisała miasta. Więc liczę na to, że odpowie. Cały czas czekam na to, na informacje u was, jak to wygląda. Ile stopni aktualnie na termometrach? Wysyłajcie zdjęcia, sprawdźmy, gdzie jest w Polsce najcieplej. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Kizo i Bletka z numerem 100 BPM.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
9: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
10: Zapraszamy do nowego centrum optycznego i kontaktologicznego Okularium w Radomiu. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę telefonicznie lub na okularium.pl. Optyk Okularium, Radom, ulica Fosza 14.
11: Pieski los, gdy nie znasz centrum zoologicznego. Dlatego chodź, pokażę ci idealny sklep dla twojego zwierzaka. Są witaminki i środki na futerko. A tu przysmaki i karmy. Dobrze, że łapy lizać. Tam rybki, tam ptaki, a tam inne zwierzaki. W sumie tysiące produktów dla każdego pupila. A wszystko za psie pieniądze.
12: Zapraszamy od poniedziałku do soboty do centrum zoologicznego na Miłej 17 i w Multiwo Centrum przy Grzecznarowskiego 29.

0: Nowogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887 123 471. Więcej na enklawastart.pl.
1: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Radom znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do Twojego życia, nie odwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
5: I po reklamie.

Dawid Podsiadło i Na Błysk. Są tacy szczęśliwcy, którzy ten numer mogli usłyszeć wczoraj na żywo podczas koncertu Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, ale my też w Radiu SK gramy wam m.in. takie hity na czasie. Po 10:00 również takowe się pojawią.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
7: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Jest moc i przełamywanie ludzkich słabości. Jest Enea Kozienice Triathlon. Więc zacznijcie już przygotowania. Gmina Kozienice, Sport Górski, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz sponsor tytularny Enea Wytwarzanie zapraszają wszystkich do udziału w triatlonie. Starty w sztafetach i indywidualnie. 15 i 16 sierpnia. Enea Kozienice Triathlon. Zapisy na www.triathlonkozienice.pl. Poleca Radio SK.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Budujesz lub remontujesz dom? Pakiet dla domu. Korzyści dla Ciebie. Wybierając okna, drzwi i rolety Oknoplast w specjalnych zestawach zyskujesz znacznie więcej. Korzyści dostępne przy zakupie wybranych pakietów produktów. Szczegóły dostępne w salonach Oknoplast do 6 lipca 2026 roku. Partnerzy handlowi: Nowa But, Radom, ulica Warszawska 156. Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: I po reklamie.
4: Radom na czasie.
5: Cześć, Sandra Pawłowska. To będzie najsłodsza niedziela w historii Radomia w hali Mosir. Już dziś o godzinie 14 rusza festiwal czekolady. Na mieszkańców czeka kraina płynących fontan oraz gigantyczny festiwalowy tort przygotowany specjalnie na otwarcie imprezy. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w laboratorium słodkości i własnoręcznie udekorować czekoladowe formy. Mówi Michał Podlewski, współorganizator projektu.
6: Chcemy, żeby rzeczywiście Radom wakacje rozpoczął aktywnie, wesoło, kolorowo i bardzo słodko.
5: Wydarzenie jest organizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Bawcie się dobrze, do usłyszenia, cześć!
7: Muzyką się żyje.
8: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób. Na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion stały też kurtyny wodne. Dziś wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Już w najbliższym tygodniu wielkie święto polskiego rapu. I to w bardzo wakacyjnym miejscu, bo na plaży nad Wisłą w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival. W Radiu SK przez cały weekend możecie zgarnąć bilety na tę imprezę. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kaz Bałagane, Young Iggy czy Fukaj. Impreza potrwa od czwartku do soboty. SK będzie tam bawiła się razem z Wami. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami wielkie otwarcie w Żywcu, a teraz czas na kolejne miasta. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonują hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest jakiś specjalny casting?
9: No tak, nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
10: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
11: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy.
9: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też no, pewnego rodzaju łut szczęścia.
8: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dydua czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Nareszcie, czyli hymny trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Piotrek z Piławy Górnej napisał: u mnie w słońcu 42 stopnie. U Jagody w Wągrowcu 37 stopni w cieniu. Jak dobrze, że mamy orzeźwiające hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek godziny 10. Teddy Swims i Mr. Know It All. Zapraszam.

Bausa. 19 minut po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Mamy niedzielę i mamy w całej Polsce duże upały. Marlena napisała, że u niej 32 stopnie w Radomiu. Jeśli chodzi o Adriana, on napisał, że u niego 34 w Rzeszowie. Jest ciepło. No ale właśnie, jakie macie sposoby na ten upał? Dajcie znać, czekam na wasze zdjęcia. Jak wygląda wasza niedziela w tak gorący dzień? Wysyłajcie zdjęcia oczywiście na Messengerze Radia SK. A ja mam dla was bilety na Polish Hip Hop Festival, którymi bardzo chętnie się podzielę. Messenger Radia SK jest już dla was otwarty, a ja gram kolejne hity na czasie. Już teraz Bruno Mars.

0: Indila, tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 35 minut po godzinie 10. U was upały i wysyłacie mi cały czas zdjęcia termometrów, na przykład w samochodzie. I tak zerkam i naprawdę powiem wam, że no jest u was ciężko. W Chorwacji mamy aktualnie 47 stopni. Takie zdjęcie wysłał nam Mateusz, który już tam wypoczywa. 10.20 u Patrycji, a termometr wskazuje 41 stopni. Zerknij. Śląsk, Rybnik. Tak, Patrycja do nas napisała ze Śląska. Jest bardzo ciężko, ale ja czekam teraz na wasze propozycje, jak można sobie poradzić z tymi upałami. Wysyłajcie zdjęcia, jak wy sobie radzicie, jak spędzacie tę niedzielę. Czekam i mam bilety na Polish Hip Hop Festival dla was i dla waszej paczki, więc warto przesłać na Messengerze Radia SK, a ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Sanach, Kolońska i Szlugi.
1: Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
1: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Dostaniesz coś za świadectwo?
13: No raczej, rabat od Media Expert.
12: Wow, też chcę!
13: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
12: Mega!
14: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
16: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
17: Wskakuj do Santago!
16: Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.

0: Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Ja mam wrażenie, że ten hit jeszcze bardziej podkręca temperaturę, która już i tak w całej Polsce jest bardzo wysoka. Justyna się do nas odezwała i... No właśnie, Justyna, jak ty sobie radzisz z upałem?
1: No cóż, mąż kupił nową zabawkę. Na początku byłam zła, ale teraz mamy w domu fajny wiatrak, także chłodzenie dronem wjeżdża na całego. Pozdrawiamy Justyna i Łukasz.
0: Również was pozdrawiamy. No rzeczywiście macie szalone pomysły. To prawda, na dowód tego dostałam też filmik. Oni naprawdę to robią. Oczywiście, Justynko, trafiają do was bilety na Polish Hip Hop Festival. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że tam również się porządnie orzeźwicie. A ja wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: kursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
4: Ale handlowa, Marian, handlowa.
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
4: No.
5: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
6: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń, a może wiosenna metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w pierwszym centrum optycznym i kontaktologicznym Okularium w Radomiu. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak, w cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Centrum optyczne i kontaktologiczne Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oksys, spółka z o.o.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Gorąco?

0: tylko w KFC.
1: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887 123 471. Więcej na enklawastart.pl.
2: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Radom znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do Twojego życia nieodwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Niemcewicza 2 przez 4. Zapraszamy.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Max czy królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy. Na imprezę zaprasza oczywiście Radio SK. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją. Chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę i wpadła do Radia SK. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
13: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
12: Na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski. To m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania 2026. Za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Ten numer możemy usłyszeć na żywo w największych polskich miastach, bo męskie granie 2026 oficjalnie wystartowało. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Teddy'ego Swimsa. A podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A już teraz zapraszam na kolejną godzinę z hitami na czasie. Ty masz, to też się pojawi. Gips i Kukon już za chwilę w Radiu SK, ale zanim oni, to jeszcze Swedish House Mafia, Wait So Long, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Britney Spears i Born to Make You Happy. No właśnie, no my możemy się czuć szczęśliwi, jeśli dzisiaj mamy wolne i korzystamy z uroków pięknej pogody, tak jak na przykład Justyna, a bardziej córka Justyny. Posłuchajcie.
1: Pozdrawiamy wakacyjnie z zimnego basenu. Julka.
0: O, pozdrawiamy i zazdrościmy, ale spokojnie. Ci, którzy w basenie nie siedzą, to mam dobrą informację. Hity na czasie też orzeźwiają. I już teraz męskie granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie.

0: Ale to jest dobry numer. Oscar Sims, no co ty? Taki idealny letniaczek, który pasuje do tej pogody, która jest aktualnie za oknem, do tych wysokich temperatur, bo cały czas piszecie, że u was bardzo gorąco, wysyłacie także zdjęcia. Marceli wysłał fotkę ze swoimi córkami, że są właśnie na plaży i pozdrawiają z Sulejowa. My również pozdrawiamy i tak sobie myślę, że jeśli jest wam dzisiaj bardzo gorąco i macie już dosyć tej pogody i chcielibyście sobie na przykład tak w klimatyzowanym kamperze posiedzieć, no to jest taka możliwość. Tak jest, dokładnie tak, bo pierwsi laureaci już jeżdżą. Kasia z ekipą, udało się i oni właśnie zdobyli kampera natankowanego na weekend. No to jest plan idealny. A takie plany możecie realizować tylko w Radio SK. Zaglądajcie koniecznie do naszej aplikacji, pobierajcie ją i tam szczegółowe informacje na temat naszej akcji, eskowej akcji z kamperami. A ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Margaret, ale będzie też Joe.
1: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: 100 metrów od sceny!
1: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na SK.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
11: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
12: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: No i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
16: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
17: Budujesz lub remontujesz dom? Pakiet dla domu. Korzyści dla Ciebie. Wybierając okna, drzwi i rolety Oknoplast w specjalnych zestawach, zyskujesz znacznie więcej. Korzyści dostępne przy zakupie wybranych pakietów produktów. Szczegóły dostępne w salonach Oknoplast do 6 lipca 2026 roku. Partnerzy handlowi: Nowabud, Radom, ulica Warszawska 156. Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10.
18: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
19: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
18: No, sam zobacz.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
21: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi oprawiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych.

Bledka, tańcz. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 12. Po 12 czekają na was kolejne hity na czasie, więc warto z nami zostać, ale także zabawa, nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia SK.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
6: Ale handlowa, Marian, handlowa!
5: A, no to kupimy taniej akurat przed wakacjami.
6: No.
4: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Słonecznej w Radomiu.
8: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Gastorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
13: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
14: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
15: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
16: Jeszcze nie, a ty?
15: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
16: Brzmi fajnie.
15: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
16: Zapisy już ruszyły?
15: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
16: Radom, ulica 1905 roku 7A.
15: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
0: To będzie ostatnia reklama.
17: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: I po reklamie.
3: Radom na czasie.
18: Cześć, Sandra Pawłowska. Parada, plenerowe kino, Freedom Festival, warsztaty czy wydarzenia specjalne. Już 5 lipca startują międzynarodowe spotkania filmowe Kameralne Lato. Tegoroczny festiwal jest nierozerwalnie związany z okrągłą rocznicą wydarzeń z czerwca 76 roku, mówi Maciej Dominiak, producent festiwalu.
19: W trakcie festiwalu organizujemy aż 4 programy edukacyjne. Wiele z nich to działania międzynarodowe. Młodzież będzie także zgłębiać zagadnienia związane z rocznicą, 50. rocznicą radomskiego czerwca. Będziemy kręcić na ten temat materiały filmowe, będziemy docierać do źródeł. W związku z tym tych wydarzeń jest naprawdę dużo.
18: Festiwal rusza 5 lipca. Na festiwalowej scenie pojawią się m.in. Olaf Lubaszenko czy Piotr Cyrwus.
20: Muzyką się żyje. SK otwiera wakacje nad polskim morzem. Przed nami kolejny punkt naszej wakacyjnej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś bawimy się z wami w Kołobrzegu. Na scenie w porcie pasażerskim pojawi się Bryska oraz legendarny polski zespół Ira. Początek imprezy dzisiaj o godzinie 19:00, wstęp darmowy, a za tydzień SK Music Tour odwiedzi Dębice. Marzenia naprawdę się spełniają. Wszystkie marzenia to aktualnie wasz ulubiony hit na antenie Radia SK. Wskoczył na szczyt Rap 20, to kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na SK.pl. Kolejne notowanie już jutro o 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Już niedługo kolejna okazja, żeby zobaczyć Matę na scenie. Niedawno raper grał na Narodowym, a teraz szykuje się do występu na Rap Stacji. To już 10. odsłona wydarzenia, które gości w Sławie w województwie lubuskim na scenie wielkie gwiazdy polskiego rapu. Oprócz Maty wystąpi tam PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Warto słuchać Eski, będziemy mieć dla was zaproszenia na festiwal Rap Stacja. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. A wcześniej zapraszamy was do Płocka. Przez cały weekend mamy dla was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kac Bałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy TED. A jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend, bo wiem, że Łukasza Zduńczyka też takie zaproszenia będą. A impreza potrwa od czwartku do soboty. Wybiła 12, 2,5 minuty po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK i u nas imprezka trwa cały czas. Gramy wam właśnie takie hity na czasie. Na początek DJ Snake, Justin Bieber, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Doktor Dre, 17, prawie już 18 minut po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Andrzej napisał, że on w pracy i pracuje w piekarni, więc czuje podwójnie ten upał. No to Andrzeju, my gramy takie orzeźwiające hity na czasie, które sprawiają, że ten upał jakoś tak ustaje. A swoją drogą za chwilę również będziemy się bawić w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zasady są następujące. Ja zadaję Wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to po prostu ze mną wygrywacie i zgarniacie gadżety Radia SK. Są jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK, tam możecie zostawić swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z Was zadzwonię.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: John Newman w Radio SK, 32 minuty po godzinie 12. Jakie to jest letnie, jak to dobrze brzmi, jak dobrze pasuje do wakacji, które już się oficjalnie rozpoczęły. A my już teraz rozpoczynamy oficjalnie naszą zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Uwaga, uwaga, ze mną jest już nasza słuchaczka Sylwia. Cześć, Sylwio.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Obiad.
0: Obiad.
1: Niedzielny obiad, a dzisiaj może myśli w domową pizzę, więc ta temperatura jest fantastyczna.
0: Rozumiem. Mam nadzieję, że jakiś wiatrak tam macie i się wspomagacie.
1: Klimatyzację.
0: A, no to jest luksusowo, jest luksusowo. Dobrze, to ja ci trochę poprzeszkadzam w szykowaniu tego obiadu i pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa tak lub nie, jeśli ci się to uda. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się to uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, to było ostatnie tak, które mogłaś odpowiedzieć. To zaczynajmy. Lubisz piknik?
1: Oczywiście.
0: Chodzisz czasami z rodzicami na piknik?
1: Jasne.
0: Do lasu?
1: Owszem.
0: Sprzątacie wszystkie śmieci po pikniku?
1: Zdecydowanie.
0: Dbasz o środowisko?
1: Rzeczy samej.
0: Chciałabyś pojechać z nami na piknik rowerem?
1: A skąd?
0: Wow, brawo, Sylwia, udało ci się oczywiście. Bardzo ci gratuluję i dziękuję za udział w tej zabawie. Oczywiście gadżety Radia SK trafiają w twoje ręce.
1: Świetnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej.
1: Pa, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę do was wracają. Będzie m.in. Teddy Swims, ale będzie też Dua Lipa.
2: Autopromocja. Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liżebnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc... Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
2: Zapraszamy do nowego centrum optycznego i kontaktologicznego Okularium w Radomiu. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Nie czekaj. Umów się na bezpłatną wizytę telefonicznie lub na okularium.pl. Optyk Okularium. Radom, ulica Fosza 14.
3: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887 123 471. Więcej na enklawastart.pl.
4: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Radom znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do Twojego życia nieodwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, tak wam gramy 6 minut przed godziną 13. Łukaszu, dzień dobry.
1: No cześć, no witam gorąco.
0: Właśnie chciałam się zapytać, czy ja mam się bać tego wyjścia na zewnątrz, bo jednak tutaj w studiu jest klimatyzacja.
1: Jak chcesz, to możesz w pracy dłużej zostać, szef będzie zadowolony, naprawdę.
0: Tak. Chcesz, żebym ci po prostu towarzyszyła.
1: Tak, tak. No dobrze. Uwierz mi, że to jest dla ciebie lepsza opcja.
0: Dobrze,
1: jest klasyczna paruwa.
0: Właśnie powiedz, ile stopni ci tam pokazywało w samochodzie?
1: 39, ale słyszałem, że na zachodzie kraju już 40 wybiła i będzie więcej. Padnie rekord temperatury w Polsce.
0: To ja myślę, że ty się dzisiaj bardzo cieszysz, że spędzisz tutaj tyle czasu.
1: Ja sobie jeszcze tutaj temperaturę obniżę i będę wam grał letnie, egzotyczne hity na czasie. O,
0: proszę bardzo, proszę bardzo. Więc ja was zostawiam w bardzo dobrych rękach. Łukasz Zduńczyk już za chwilę przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie kciuki, żebym się nie roztopiła.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: A o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
15: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
17: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Exotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
18: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: Budujesz lub remontujesz dom? Pakiet dla domu. Korzyści dla Ciebie. Wybierając okna, drzwi i rolety Oknoplast w specjalnych zestawach, zyskujesz znacznie więcej. Korzyści dostępne przy zakupie wybranych pakietów produktów. Szczegóły dostępne w salonach Oknoplast do 6 lipca 2026 roku. Partnerzy handlowi: Nowaput, Radom, ulica Warszawska 156. Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10.
7: To będzie ostatnia reklama.
14: Gastorama. Teoria
20: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
20: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
21: I po reklamie.
22: Muzyką się żyje.
1: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób, a na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się m.in. PZ-am, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie, na środku stadionu, wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. I dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion są też kurtyny wodne. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym i to jednocześnie będzie wielki finał trasy Obrotowy Tour. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która ostatnio wydała nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit i artystka zdradziła, że no nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
23: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
1: A jak Roxy uwydatnia głos? No to wy już wiecie, bo na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski, m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. A Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu razem ze swoim mężem. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Następny przystanek Dębica. To tam w przyszły weekend zawita eskowa trasa koncertowa Eska Music Tour. W piątek scenę rozpali, dosłownie, Dawid Kwiatkowski, a więc możemy się spodziewać, że będą tłumy fanów pod sceną. W sobotę z kolei SK Music Tour zawładnie zespół Zakopower. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj SK otwiera z wami lato w Kołobrzegu. Tam zagra zespół Ira oraz Bledka. No i słuchajcie, mamy to. Wydarzyło się coś, na co wszyscy czekaliśmy, do czego wszyscy dążyliśmy. Bo uwaga, jest pełna zgoda w narodzie. Po obu stronach sceny politycznej, że...
24: Ale paruwa, co?
1: No dokładnie, każdy się z tym zgadza. Jest gorąco, a SK dokłada upalne hity na czasie, przy których fajnie się odpoczywa w cieniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie i wam dmucham teraz przez głośnik. Dzisiaj razem ocieramy pot z czoła i odpoczywamy gdzieś na hamaku. Kaigo i Kalit już teraz na antenie Eski.

z Radiem SK upał przestaje być nieznośny. My robimy właśnie takimi hitami fajny wakacyjny klimat. To Another, 17 minut po 13. Miejscami dobijamy do 40 stopni w cieniu, ale mam dobrą informację. Przed chwilą zobaczyłem długoterminową prognozę pogody. W przyszły weekend, w sobotę, miejscami będzie 20 stopni i deszcz, także nie narzekajmy, korzystajmy z tego, że jest taka piękna wakacyjna pogoda. No i ja mam krótkie, szybkie pytanie do Was. Czy coś da się w ogóle robić w takim upale? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, do czego jesteście zdolni. Czy coś w ogóle przy tej pogodzie robicie? Czy może ktoś jedyne, na co go stać, to leżenie plackiem na plaży i opalanie się? Albo teraz jedziecie właśnie na plażę, albo w góry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Takie upalne głosówki. Do czego jesteście zdolni w tym upale? A ja Wam zagram hicior, który Was troszeczkę ochłodzi. Jonathan PZ i Liwka już teraz. Radio SK. Zgasniały już światła lamp. Uwaga, uwaga, teraz. Powoli robi się zimno. O, i od razu lepiej. Jak zimny napój.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. Marek przed chwilą wysłał zdjęcie pana dowożącego jedzenie, który jedzie na rowerze w kurtce. Trzymajmy za niego kciuki i dokładamy wakacyjną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu się zaczynają największe wakacyjne hiciory, których będziemy słuchać przez całe lato, do których będzie nam tupała nóżka w drodze na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje francuski producent Urzel, który odpowiada m.in. za ten słynny mix. Bella Ciao, czyli on się zna na robieniu dobrych wakacyjnych hiciorów. I teraz dokłada kolejny w duecie z French Montaną. Shine, już teraz na antenie Eski. Numer, który brzmi jak jazda samochodem z otwartymi szybami, z zimnym łokciem, w pełnym słońcu. To jest Eska.

0: nieraz przy tym odpoczywaliśmy w cieniu w upalny dzień. To był hit lata 2011. Hit zawsze na czasie. Gotye i Kimbra na antenie Radia SK. A ja was pytam, do czego jesteście zdolni? Co możecie robić w ten upalny dzień, kiedy miejscami jest 40 stopni na plusie? Daniela?
1: Hej, Eskowicze. Korzystając z okazji, że dzieci są u dziadków na wakacjach, my z mężem jedziemy na plażę.
0: A, no to korzystajcie w takim razie. Dobrego dnia wam życzę. Tylko pamiętajcie, na wakacjach to trzeba bardzo uważać, żeby za rok większej gromadki nie było.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
12: Hipertania niedziela w Auchan.
13: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, stacjonarne i zaoczne. Branżowa szkoła drugiego stopnia i szkoły policjalne w zawodach. Technik, administracji, PHP i archiwista. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2 radom.pl.
17: Masz tępe noże w kuchni? Sharpie ma na to sposób. Noże i ostrzałki. Sychy, a rypy i .pl.
18: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
19: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
20: Budujesz lub remontujesz dom? Pakiet dla domu. Korzyści dla Ciebie. Wybierając okna, drzwi i rolety oknoplast w specjalnych zestawach, zyskujesz znacznie więcej. Korzyści dostępne przy zakupie wybranych pakietów produktów. Szczegóły dostępne w salonach Oknoplast do 6 lipca 2026 roku. Partnerzy handlowi: Nowaput, Radom, ulica Warszawska 156. Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10.
21: I po reklamie.

0: Kiedy żar leje się z nieba, Eska dokłada. O właśnie, takie egzotyczne wakacyjne hity na czasie, że nawet w 40-stopniowym upale może być przyjemnie. Shimza za nami, to są właśnie hity na czasie. Nie wszyscy mają klimatyzację, Kasia nie ma klimy i jakoś daje radę,
1: ja
0: proszę bardzo.
1: Smażę schaby na poddaszu w milionie stopni. Ale cóż, wymagająca rodzinka, niedzielny obiad musi być.
0: Jak już będziesz kończyła, to mąż pewnie wejdzie do kuchni. Kochanie, a może w czymś ci pomóc? Kasia, już wszyscy domownicy czekają, aż wypowiesz to zdanie. Chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. Smacznego wszystkim przy obiedzie. Zaraz newsy w Esce.

0: promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój

0: Czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Słonecznej w Radomiu.
12: Hello to Wimbledon.
13: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
14: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
13: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
15: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: A o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak!
18: A jak lemoniadę?
16: Też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko!
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
21: I po reklamie.
22: Radom na czasie.
23: Cześć, Sandra Pawłowska. To będzie najsłodsza niedziela w historii Radomia w Hali Mosir. Już dziś o godzinie 14 rusza festiwal czekolady. Na mieszkańców czeka kraina płynących fontan oraz gigantyczny festiwalowy tort przygotowany specjalnie na otwarcie imprezy. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w laboratorium słodkości i własnoręcznie udekorować czekoladowe formy. Mówi Michał Podlewski, współorganizator projektu.
24: Chcemy, żeby rzeczywiście Radom wakacje rozpoczął aktywnie, wesoło, kolorowo i bardzo słodko.
23: Wydarzenie jest organizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Bawcie się dobrze. Do usłyszenia. Cześć.
2: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcina.
3: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Była prowadzona reanimacja. Lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
2: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepa z Skieleckiej Policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i w północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
18: Fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
2: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą się pojawić burze. Pierwsze możliwe już dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił tym samym dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
21: Co za gość, to jest tak zwane robienie formy na lato, kurs przyspieszony. On śmiały, już jest, słuchajcie, gotowy na zdejmowanie koszulki na plaży. Na brzuchu nie ma żadnej fałdki tłuszczu. On jest gotowy. A tak w ogóle to daje znać, że dzisiaj jest dzień szwagra. A z tego co wiem, to taki typowy polski szwagier ma sposób, jak się w taki dzień schłodzić. Może jakiś wspólny wypad na rybki, albo grill przyjemny. Eska dokłada wszystkim wypoczywającym, pracującym też. Wakacyjne, luźne, hity na czasie. Dzień na P jest bardzo daleko. To są wakacje z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w Radiu SK w upalne niedzielne popołudnie, a tymczasem rusza wielkie tenisowe święto. Znaczy w sumie to nie wiem, czy bardziej tenisowe, czy finansowe. Wimbledon w każdym razie. Na tym wielkoszlemowym tenisowym turnieju wystąpi 6 polskich tenisistów. Iga Świątek walczy o obronę tytułu, ale tam wszyscy mają motywację, żeby dobrze grać, bo nagroda główna w przeliczeniu na złotówki to 17,5 miliona złotych. Także zwycięzca będzie mógł sobie pozwolić na wypasione zagraniczne wakacje, na które poleci samolotem, w którym jest więcej miejsca na nogi, będzie się stołował w restauracjach i jeszcze mu zostanie na napiwek w euro. A tymczasem gra Teddy Swims, odpoczywa razem z nami.

0: Kaśka Sochacka bardzo dobrze brzmi w duecie z Chodzącym Wiatrakiem. To są wakacyjne niedzielne hity na czasie w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy problem z tym upałem. Jest zagadka do rozwiązania. Dostaliśmy taką wiadomość od słuchacza Łukasza na Messengerze Radia SK, który pisze tak. Hej SK, mam pytanie natury technicznej. Właśnie zrobiłem pranie i stąd moja zagwozdka, a mianowicie, uwaga, czy pranie, które należy prać w 30 stopniach, można suszyć w 40? Wiesz co, Łukasz? Powiem ci tak. Bezpieczniej będzie, jak się żona tym zajmie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jak jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Słonecznej w Radomiu.
17: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
18: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
19: Zapraszamy do nowego centrum optycznego i kontaktologicznego Okularium w Radomiu. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę telefonicznie lub na okularium.pl. Optyk Okularium, Radom, ulica Fosza 14.
20: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
21: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków, przez legendarne samochody, imponującą technologię, aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
22: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
23: Dostaniesz coś za świadectwo?
24: No raczej! Rabat od Media Expert!
23: Wow, też chcę!
24: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
23: Mega!
25: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
26: To będzie ostatnia reklama.
0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Sprinter.
1: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
2: I po reklamie.

0: Wczoraj zagrał koncert na PGE Narodowym w Warszawie, a dzisiaj zrobi to po raz drugi. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK. To są hity na czasie. I teraz ważny komunikat od naszego mistrza olimpijskiego.
1: Tak, żyję. Mam się dobrze, nawet bardzo dobrze.
0: Bardzo się z tego cieszymy. Kamil Stoch pochwalił się w mediach społecznościowych, jak wygląda jego życie po zakończeniu kariery, co tam się u niego dzieje.
1: Generalnie staram się robić wszystkie te rzeczy, na które nie miałem czasu do tej pory, a że ich jest bardzo dużo, także jeszcze mam mniej czasu i dni mi bardzo szybko mijają. I tak to właśnie wygląda.
0: A, czyli jednak żonie Kamila Stocha udało się zagonić go do domowych obowiązków. I po co on tak wcześnie tę karierę kończył?

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
8: Ale handlowa, Marian, handlowa.
7: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
8: No.
9: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
10: Hello to Wimbledon.
11: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
12: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
11: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Jest moc i przełamywanie ludzkich słabości. Jest Enea Kozienice Triathlon, więc zacznijcie już przygotowania. Gmina Kozienice, Sport Górski, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz sponsor tytularny Enea Wytwarzanie zapraszają wszystkich do udziału w triatlonie. Starty w sztafetach i indywidualnie. 15 i 16 sierpnia. Enea Kozienice Triathlon. Zapisy na www.triathlonkozienice.pl. Poleca Radio SK.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
17: Oh.
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko.
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
20: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
21: Jeszcze nie, a ty?
20: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
21: Brzmi fajnie!
20: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
21: Zapisy już ruszyły?
20: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
21: Radom, ulica 1905 roku, 7A.
20: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
0: To będzie ostatnia reklama.
22: Budujesz lub remontujesz dom? Pakiet dla domu. Korzyści dla ciebie. Wybierając okna, drzwi i rolety Oknoplast w specjalnych zestawach, zyskujesz znacznie więcej. Korzyści dostępne przy zakupie wybranych pakietów produktów. Szczegóły dostępne w salonach Oknoplast do 6 lipca 2026 roku. Partnerzy handlowi: Nowa But, Radom, ulica Warszawska 156. Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10.
23: I po reklamie.
24: Jest 15. SK News, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w zachodniopomorskim. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. To po zderzeniu czterech samochodów między Kurowem a Rykami. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Kobieta wydobyta spod gruzu. To po wybuchu i zawaleniu się budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
25: Wykonaliśmy do niej dostęp, została ewakuowana, poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
24: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczyny wybuchu ustalają służby. W dwóch kąpieliskach w Polsce woda niezdatna do kąpieli, podaje Główny Inspektorat Sanitarny. Zamknięto dziś dwa obiekty w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. To ze względu na zakwit sinic oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
1: Największe gwiazdy polskiego rapu w jednym miejscu i to jeszcze na nadwiślańskiej plaży. Mamy dla was zaproszenie na Polish Hip Hop Festival w Płocku i komuś z was już w tej godzinie je prezentuje. Zobaczycie PZ-a, Maliko, Montanę, Żabsona i wielu innych. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Po co chcecie pójść na ten festiwal? Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jejo, kocham was, że mogę was słuchać cały rok bez względu na pogodę i warunki, a dzisiaj są po prostu skrajne, ale dzięki wam przeżyję każdy dzień. Buziole.

0: To już są 24 wakacje, w które słuchamy właśnie tego numeru. Hit zawsze na czasie, Ozon na antenie Radia SK. A w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia wy będziecie słuchać dobrego rapu. I to na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival od czwartku do soboty. Największe gwiazdy rapu na jednej scenie. PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Young Leosia też tam będzie. I w tym środku tego wszystkiego wy, jako że wszystkie najlepsze imprezki zaczynają się w Esce, to już teraz mam dla was 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Na ten festiwal, byłoby spełnieniem marzeń.
0: Myślę, że nie jednej osoby. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego to właśnie wy powinniście się wybrać na Polish Hip Hop Festival ze swoją ekipą. Czekam na głosówki i za chwilę w tej sprawie odzywam się do kogoś z was, a teraz gram hity na czasie. Tame Impala i Jenny już teraz.

0: Ktoś z was za chwilę będzie śpiewał właśnie tak jak Stanach. Hip, hip, hura, jak zgarnie bilety na Polish Hip Hop Festival. To za chwilę, jeszcze was troszeczkę potrzymam w niepewności, bo tu jest dobra wakacyjna nowość do zagrania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A wy doskonale wiecie, że w Radiu SK sam najlepszy, sprawdzony muzyczny towar. Najlepsze nowości wam podrzucamy i teraz uwaga, napięcie rośnie. Walka z upałem trwa. 40 stopni na termometrach. I na podstawie tej piosenki, tego utworu muzyki klasycznej, powstał wakacyjny hicior. Niektórzy artyści potrafią robić cuda i oni na pewno to potrafią. Alan Walker i Ava Max mają dla nas numer, który brzmi jak upalne niedzielne popołudnie. Fate, już teraz w Radiu SK.

0: teledysku do tego numeru ona podziwiała, jak chłopak trawę kosi. No w takim upale to jest murowany kandydat na męża. Carly Rae Jepsen w Radiu SK. A nasz słuchacz Patryk daje znać, że bardzo by się chciał wybrać na Polish Hip Hop Festival, bo musi zweryfikować kilka rzeczy, posłuchajcie.
1: To zobaczyć Malika, jak robi rundki w AMG. Zapytać PZ-a, dlaczego nie miał planu B. I w sumie, czy już ma ten wymarzony dom nad wodą, czy nie ma.
0: Patryk, strasznie ciekawski jesteś. Patryk, razem ze mną, cześć.
2: Siemanko, witam.
0: Słuchaj, jak skoro już tak sprawdzasz kilka rzeczy, to w moim imieniu, jakbyś sprawdził, zapytał Young Leosie, co się dzieje, kiedy...
3: Kiedy padają koleżanki, ej, zaczynają się
2: kurami. Nie ma problemu, zapytam.
0: Słuchaj, masz tam jakąś imprezkową ekipę u siebie? Miałbyś kogo zabrać na ten Polish Hip Hop?
2: Na pewno by się znalazło parę osób, przede wszystkim moja narzeczona i tam ktoś na pewno jeszcze by się znalazł, tylko dużo chętnych by było, wiadomo, nie?
0: No na darmowe bilety to wiadomo, to byś długo szukać nie musiał, prawda?
2: No właśnie, tylko jeszcze muszę się zapytać Sokoła, czy tego jednorożca widział. No. Ale to też zapytam.
0: To musisz całą listę zadań na Polish Hip Hop Festival przygotować.
2: Tak,
0: ale dobrze. Najpierw jutro rano, jak będziesz w pracy, to musisz wniosek urlopowy wypisać od czwartku do soboty, bo właśnie super. Teraz zgarniasz 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival w Płocku.
2: Super, dzięki bardzo, super.
0: Dobrej zabawy, Patryk, życzę.
2: Bardzo
0: trzymaj się.
2: Cieszę. Dzięki, trzymaj się, heja.
0: No i w tym upale się trzymaj, bo temperatura cały czas rośnie, idzie w górę.
2: Dokładnie. Hej.
0: Dobrego popołudnia. A, jeszcze specjalnie dla Patryka i innych fanów rapu, za chwilę plan B od PZ-a na antenie Eski się pojawi.
4: Reklama.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurczybłydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Hipertania niedziela w Auchan.
9: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
13: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
16: No ale co, Barbara? Rekin!
15: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
18: I po reklamie.

Przy takich numerach temperatura w samochodzie, to nie temperatura, klimatyzacja w samochodzie zaczyna lepiej działać, ale Farben w Radiu SK, a temperatura rośnie z każdą minutą. Słuchajcie, już pobiliśmy rekord najwyższej temperatury w czerwcu w historii pomiarów, a eksperci od pogody piszą w internecie już, że w ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut w naszym kraju padnie historyczny rekord gorąca, który aktualnie wynosi 40,2 stopnia. I to za chwilę zostanie pobite. I co ciekawe, aktualnie w Polsce jest goręcej niż w Hiszpanii i w Grecji. I jeszcze cen mnożyć razy 4 nie trzeba? Wnioski nasuwają się same.

0: Autopromocja.
1: Niech którzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: KFC. Zapraszamy do nowego centrum optycznego i kontaktologicznego Okularium w Radomiu. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Nie czekaj. Umów się na bezpłatną wizytę telefonicznie lub na okularium.pl. Optyk Okularium. Radom, ulica Fosza 14.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Budujesz lub remontujesz dom? Pakiet dla domu. Korzyści dla Ciebie. Wybierając okna, drzwi i rolety Oknoplast w specjalnych zestawach, zyskujesz znacznie więcej. Korzyści dostępne przy zakupie wybranych pakietów produktów. Szczegóły dostępne w salonach Oknoplast do 6 lipca 2026 roku. Partnerzy handlowi: Nowaput, Radom, ulica Warszawska 156. Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10.
10: I po reklamie.
11: Radom na czasie.
12: Cześć, Sandra Pawłowska. Muzeum Jacka Malczewskiego zaprasza na wystawę Głód Wolności i Radomski Bunt Czerwiec 1976. Na ekspozycję obrazy, grafiki, plakaty, rzeźby, ilustracje, a także okładki pierwszych wydawnictw podziemnych artystów różnych pokoleń, mówi Damian Jędrzejczyk, kurator wystawy.
13: Na wystawie pokażemy około 70 prac, 40 kilku artystów. Trzon wystawy to są prace z kolekcji Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, z kolekcji sztuki współczesnej.
12: Wystawa będzie czynna do końca października.
14: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Burzowy front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
15: Z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawę, Pomorze, Powarmię.
14: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek floty jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
16: Korzystajmy, bo następna taka okazja dopiero pod koniec wakacji. Dzisiaj niedziela handlowa, sklepy są otwarte, więc jest gdzie się schować przed upałem. Chociaż w sumie teraz tak myślę, panowie, przepraszam, może niepotrzebnie o tej niedzieli handlowej przypominałem. Jeśli właśnie znaleźliście wolne miejsce na parkingu, to poczekajcie chwilę, czekajcie, bo tu fajny hit odleci. Nie jeden, dużo tych hiciorów. Na początek Dawid Bolsiado, to jest SK. Jest 16.01. Łukasz Duńczyk, cześć.

0: Hymn Mundialu i myślę, że to jest nieoficjalny hymn SK Karniaki Cup. A tam są jeszcze większe emocje niż na Mundialu. Słuchajcie, przed nami ostatnie dni zabawy, ostatnie dni kompletowania ekipy, która zagra w najbliższą sobotę 4 czerwca o 10 tysięcy złotych w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli chcecie strzelić coś Sławkowi Peszko, zgłaszajcie się na SK.pl i odgadnijcie, co mówi Sławek Peszko.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: Wiadomo, za co Sławek Peszko odpowiadał, prawda? Jeśli wiecie, wpadajcie na SK.pl i za darmo się zgłaszajcie. No i potem zagracie ze Sławkiem Peszko i obejrzycie z nim mecz i będzie imprezka w loży VIP na Stadionie Narodowym. Sławek Peszko już podobno szykuje formę. Zgłoszenia za darmo na SK.pl, a my ładujemy baterie z Alesso i Nate Smith, a ja wam za chwilę powiem, gdzie padł rekord historyczny ciepła w Polsce.

0: Avicii w Radio SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, mamy to. To się właśnie wydarzyło, to już jest oficjalna informacja. Mamy teraz najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Padł właśnie absolutny rekord. Stacja IMGW w Toruniu odnotowała 40,3 stopnia. Także słuchajcie, mamy już też potwierdzenie, jak wygląda każda rozmowa w Polsce z drugą połówką, z sąsiadem przez ogrodzenie, z przypadkową osobą w sklepie, rozmowa dwóch starszych pań po wyjściu z kościoła.
1: Fuh, ale gorąco.
0: Trzymajmy się razem, a ja za chwilę zagram hit, który idealnie do tej temperatury pasuje. Po krótkiej przerwie, wakacyjna Karol G.
2: Autopromocja. Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
15: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
16: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
17: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
18: Zapraszam do stanowiska.
19: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
18: Pani Ania jest na urlopie.
19: Czyli niczego nie załatwię.
18: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
19: Uff, no i to jest zmiana.
20: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
21: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
22: Masz tępe noże w kuchni? Sharpie ma na to sposób. Noże i ostrzałki. Sychy, a rypy i .pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
25: I po reklamie.

0: zaopatruje was w wakacyjne hity na czasie w najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Jeżeli do tego dołożycie wodę, razem będziemy mieli wszystko. Ale nie wszyscy odpoczywają, Patryk.
1: Ja na przykład w tym upale jeżdżę, rozwożę pizzę.
0: Patryk melduje, że klimatyzacja służbowego samochodu pracuje na najwyższych obrotach. A wy co robicie w tym upale? Pracujecie? Czy może jedyne, na co was stać, to moczenie nóg w basenie na podwórku? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie w tym upale? Za chwilę najnowsze newsy.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
8: Ale handlowa, Marian, handlowa!
7: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
8: No.
9: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
10: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hiper tania niedziela w Auchan.
2: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
3: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
4: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzyniobiegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
10: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
11: Gorąco?

0: tylko w KFC. I po reklamie.
1: Jest 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do godziny 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w zalewie komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy w Opru apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazano, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ustalający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać do 30 czerwca.
2: A, no to w takim razie zapytajmy eksperta, ile w tym tygodniu będą kosztowały paliwa. Ile w takim razie?
3: Nie wiem, ile to będzie kosztowało.
2: Tak czy inaczej, lepiej dzisiaj zatankować. Jeśli wam się tam w samochodzie zbliża rezerwa, to lepiej to zrobić w czerwcu, zanim się czerwiec skończy. ASK gra jak zawsze, hity na czasie wakacyjne. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jedni z urlopu wracają, inni na urlop jadą, a my wam uprzyjemniamy podróż. Jaki to piękny czas! O tym teraz zaśpiewa Wiktor Waligura. To są wakacyjne hity na czasie 2 po 17.

0: macie style. Co mówimy, gdy wsiadamy do samochodu po zakupach i samochód jest rozgrzany? No właśnie o to chodzi. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, trzeci wymiar za nami, a wydajecie znać, co robicie przy takiej upalnej pogodzie. Przypominam, to jest najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Natalia.
1: Hej SK, ja właśnie wracam z ostatniego egzaminu na uczelni i mam nadzieję, że do zobaczenia dopiero w październiku. Pozdrawiam wszystkich zimniutko.
0: Natalia, trzymamy kciuki, ale jedno jest pewne, dopóki ocena w USOS-ie się nie pojawi, książki możesz odłożyć, możesz odpocząć, a my w Radio SK mamy takie hity, przy których można odreagować, odstresować się. Kaigo już teraz.

0: Katy Perry w Radiu SK i lecą do Was pozdrowienia od Tomka.
1: Prosto z gorącego basenu, 32 stopnie i moczymy się, delektujemy się słoneczkiem. Pozdrawiam wszystkich, żonę Dorotkę i córkę Basię. Grajcie dalej tak świetnie, pa.
0: A się robi, szefie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tutaj macie najlepsze wakacyjne hiciory, najlepsze nowości i teraz świeży numer niemieckiej produkcji od producenta Ale Farbena. Ten numer ma taką energię, jest tak orzeźwiający jak łyk mrożonej kawki przy 40-stopniowym upale. Voices już teraz w Radiu SK.

0: Oskar Cyms w Radiu SK i ważne przypomnienie dla wszystkich tankujących. Tylko do wtorku obowiązuje ustawa obniżająca ceny paliw, a od środy ceny mogą pójść w górę. Ale jeśli będziecie trzymać z SK, to żadne podwyżki was nie dotyczą. I tak na wakacje pojedziecie za darmo, bo SK dowozi kampera. Już w czwartek znowu komuś z was dostarczymy SK-owy dom na kółkach. Nie zapłacicie i za paliwo, i za nocleg. Pojedziecie kamperem, gdzie tylko będziecie chcieli. A i jeszcze jedna ważna informacja. Klima jest nabita, więc upałami się też nie przejmujcie. Jeżeli chcecie dostać SK-owego kampera i pojechać nim w Polskę, to otwierajcie SK-ową apkę na smartfony. Możecie ją pobrać za darmo i tam za darmo się zgłaszacie.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Słonecznej w Radomiu.
5: Komfort w podróży, sport bez ograniczeń, a może wiosenna metamorfoza. Już teraz zaplanuj wizytę w pierwszym centrum optycznym i kontaktologicznym Okularium w Radomiu. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak, w cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Centrum optyczne i kontaktologiczne Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Budujesz lub remontujesz dom? Pakiet dla domu. Korzyści dla Ciebie. Wybierając okna, drzwi i rolety Oknoplast w specjalnych zestawach, zyskujesz znacznie więcej. Korzyści dostępne przy zakupie wybranych pakietów produktów. Szczegóły dostępne w salonach Oknoplast do 6 lipca 2026 roku. Partnerzy handlowi: Nowa But, Radom, ulica Warszawska 156. Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10.
10: I po reklamie.

roztańczona i w bardzo wakacyjnym nastroju Bledka w Radiu SK. Z tego co widzę na Instagramie, dzisiaj u Bledki kierunek RODOS. Rodzinne ogródki działkowe. Jest trawnik, jest bazen, jest parasol. Czego więcej chcieć? Słuchajcie, co ciekawe, dzisiaj w Polsce jest cieplej niż w Egipcie, także można się poczuć egzotycznie bez wyjeżdżania z domu. A jak będziemy mili dla drugiej połówki, to i all inclusive da się załatwić.

0: autopromocja.
1: Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy.
4: A jaki jest twój?
5: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
6: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
7: SK. Nakarmi ci pieska.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
0: Autopromocja.
10: Reklama.
11: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
13: Volkswagen. Link 4.
14: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: To będzie ostatnia reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda. I po reklamie.
9: Radom na czasie.
10: Cześć, Sandra Pawłowska. Parada, plenerowe kino, Freedom Festival, warsztaty czy wydarzenia specjalne. Już 5 lipca startują międzynarodowe spotkania filmowe Kameralne Lato. Tegoroczny festiwal jest nierozerwalnie związany z okrągłą rocznicą wydarzeń z czerwca 76 roku, mówi Maciej Dominiak, producent festiwalu.
11: W trakcie festiwalu organizujemy aż 4 programy edukacyjne. Wiele z nich to działania międzynarodowe. Młodzież będzie także zgłębiać zagadnienia związane z rocznicą, 50. rocznicą Radomskiego Czerwca. Będziemy kręcić na ten temat materiały filmowe, będziemy docierać do źródeł. W związku z tym tych wydarzeń jest naprawdę dużo.
10: Festiwal rusza 5 lipca. Na festiwalowej scenie pojawią się między innymi Olaf Lubaszenko czy Piotr Cyrwus.
12: Zbliża się 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim w kierunku Szczecina. Jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się 2 samochody, 1 osoba zginęła, 3 są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. A upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW 3 stopnia. Dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą się również pojawić burze. Jutro pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

0: Reklama.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Kto zwalcza ból?
3: Wundary!
2: Kto?
3: Wundary!
4: Wundary!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
14: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrowit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
15: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
16: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
17: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
18: Hello to Wimbledon.
19: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
20: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
19: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Ale sztosy.
23: Ale co?
22: Nowe ekspres losy.
24: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
25: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
13: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
14: Ach, ta drżąca powieka.
15: I ten nocny skurcze łydek.
14: Biorę magnez i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
18: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
19: Widaron.
18: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
19: Widaron.
18: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
19: Widaron.
18: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
19: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
20: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
21: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
22: O nie! Gdzie moja kasa?
21: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
25: I po reklamie.
26: Ja się staram.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
2: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
3: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapraszamy do nowego centrum optycznego i kontaktologicznego Okularium w Radomiu. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę telefonicznie lub na okularium.pl. Optyk Okularium, Radom, ulica Fosza 14.
6: I po reklamie.

0: Śląska Radom. Reklama.
1: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
2: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.

0: i 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Pakiet dla domu. Korzyści dla Ciebie. Wybierając okna, drzwi i rolety oknoplast w specjalnych zestawach, zyskujesz znacznie więcej. Korzyści dostępne przy zakupie wybranych pakietów produktów. Szczegóły dostępne w salonach Oknoplast do 6 lipca 2026 roku. Partnerzy handlowi: Nowa But, Radom, ulica Warszawska 156. Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10.
3: I po reklamie.

0: Music News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktoria Kida wydała nowy numer. Ta dziewczyna w zeszłym roku nieraz podbiła listy hitów w Polsce, między innymi kawałkiem Oj dziewczyno czy Naiwna ja. Teraz serwuje nam nowy singiel, kawałek nosi tytuł Co mi tam. A co ciekawego, imprezkowego nam się szykuje w te wakacje? No to ja już wam mówię, przed nami dwie wielkie rapowe imprezy. Najpierw gwiazdy rapu przejmą plażę nad Wisłą w Płocku. Chodzi oczywiście o Polish Hip Hop Festival. Tam zagra między innymi PZ, Malik Montana, Kaz Bałagan, Guzior, Jank, Leosia, Fukaj czy Tede. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca na Polish Hip Hop Festival. Jak zawsze zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla was bilety. Kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja. Na scenie największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca i na tę imprezę też SK będzie miała dla was bilety. A teraz wracamy do rozmowy z Roxy Węgiel, która w lato wchodzi z nowym albumem Błękit. Pracowała nad tą płytą przez 3 ostatnie lata. Z Roxy Węgiel rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
2: A jak twoi fani zareagowali na ten nowy materiał? Bo wiemy, że kilka piosenek śpiewałaś już przed premierą.
3: Tak, kilka piosenek zagrałam na koncertach i bardzo dobrze reagują ludzie na ten materiał. Ja też nie chciałam zdradzać wszystkiego, więc wybrałam raczej takie najbardziej lajtowe utwory na te koncerty. Więc no... O, cukier. Sorry. Więc na pewno... Zrobiło się za słodko. Więc na pewno będę dokładała do setlisty nowe numery, będę coś tam zmieniała.
2: Dokładać, tak.
3: Ale już niedługo, zresztą wiesz, odbędzie się medialna premiera Błękitu, gdzie oczywiście jesteś zaproszony.
2: Dziękuję, dziękuję, potwierdzam, będę.
3: Super, wspaniale. Także tam będzie cały materiał na żywo.
2: Od początku do końca.
3: Od początku do końca.
2: A co sprawiło, że akurat przy tej płycie postanowiłaś trochę schować się za metaforami? Bo ile na 13 plus 5 postawiłaś na taką dosłowność, no. I wiedzieliśmy o kim, o czym śpiewasz w poszczególnych kawałkach, tak tutaj chociażby wspomniany Błękit, piosenka o Bogu, wszyscy myśleli, że to jest piosenka o Kevinie. No. Kiedy słuchamy piosenki Codzienność pamiętaj nas, też można pomyśleć, w ogóle najłatwiej słuchając tej płyty, pomyśleć, że to jest album będący listem miłosnym od ciebie do Kevina i od Kevina
3: tak,
2: do ciebie.
3: Tak, bo to jest takie oczywiste rozwiązanie. Oczywiście, wiesz, jest tam kilka piosenek typu Dom. Mhm. To jest totalnie piosenka na pierwszy taniec weselny. My to w ogóle napisaliśmy Dom z myślą o tym, żeby to była taka piosenka zakochanych. I wylaliśmy tam wszystkie swoje emocje związane właśnie z miłością. Chcieliśmy zrobić takiego love songa, piękną balladę i uchwycić po prostu takie najpiękniejsze emocje miłosne. Ale też, no właśnie, nie każdy utwór jest skierowany do relacji z Kevinem. Tak jak powiedziałeś, codzienność to absolutnie nie jest bazowane na doświadczeniu z mojego małżeństwa, czy nawet z moich związków, jakichś poprzednich relacji.
2: Nawet piosenki mogące opisywać relacje między dzieckiem a rodzicem, chociażby.
3: Oczywiście też, ale tak, dokładnie. Więc akurat jeśli chodzi o codzienność, to opisuje to relacje takie bardziej... No nie związkowe. Akurat pisząc codzienność miałam w głowie dwie sytuacje i też nie chcę za bardzo jakoś tego roztrząsać,
2: ale... A myślę, że ci ludzie wiedzą, że to piosenka o nich?
3: Nie wiem. Nie wiem, jestem ciekawa, ale... No, to jest dobre pytanie. Nikt mi nigdy nie powiedział, żeby poczuł, że to...
2: Nie otrzymałaś tego feedbacku?
3: Nie otrzymałam.
2: To chyba o mnie.
3: Nie otrzymałam, ale może ktoś sobie tak myśli. Może sobie ktoś, no te osoby może sobie tak myślą, ale jest tam też no dużo takich sytuacji, jest po prostu ta płyta, ja mam wrażenie, że jest dużo emocji zaczerpniętych z różnych sytuacji, które się po prostu działy, które miały miejsce, czy też nawet piosenka Niech będzie nam. No ogólnie ostatnie miesiące przed zamknięciem płyty Błękitu nam pokazały, że życie to są tak naprawdę krótkie momenty, trzeba żyć tu i teraz i skupić się na tej obecnej chwili, bo tak naprawdę nie wiesz, czy ty jutro w ogóle się obudzisz. I było dużo takich sytuacji w naszym życiu, które nam pokazały, że jednak ważne jest to, co jest tu i teraz i No i tak, i warto się na tym skupić. O tym jest właśnie piosenka Niech będzie nam. Nie ma nas. Ta piosenka powstała na jednym z kampów. Pak Beat zaprosił nas do takiego domku w górach. To było 3 lata temu może. I tam w ogóle praktycznie nic nie powstało na tym kampie. I stwierdziliśmy, bo z tego się zrobił taki towarzyski wyjazd bardziej. Stwierdziliśmy, że po prostu
2: wyjazdy
3: nagramy.
2: Też są potrzebne.
3: Tak, oczywiście, że
2: one
3: są potrzebne.
2: Inspirują
3: to
2: jest,
3: dokładnie. I to nas tak zainspirowało do nagrania, nagrajmy jakiś głupi filmik na Instagrama. No to nie wiem, to coś zagraj na gitarze, ja zaśpiewam. No i tak zaczęłam sobie nucić tą melodię. I powstał refren. Powstał refren jakiejś piosenki, po prostu nowej. No i tak zaczęliśmy pisać tekst. I on tak sobie przeleżał 2 lata. Ja w ogóle randomowy dzień odpaliłam sobie Instagrama. Zaczęłam tak scrollować swojego feeda. Po prostu co ja tam mam na tym Instagramie? Jak taki pamiętnik, no nie? Cofać się w czasie trochę. Mówię, tutaj to jak gra, Puff Beat na gitarze, a ja śpiewam. Mówię, co to jest za piosenka? W ogóle zapomniałam o tym. Totalnie o tym zapomniałam. No więc akurat to był taki dzień, że miałam z tyłu głowy to, że chcę zamknąć płytę i akurat tego dnia po prostu napisałam do Marcina, mówię, skończymy tę piosenkę, może fajnie wyjdzie. I tak coś tam napisaliśmy, później jakoś znowu do tej piosenki przez długi czas nie wracaliśmy i finalnie wydarzyły się przykre
2: okoliczności
3: dokładnie. Bo Kevin na przestrzeni tak naprawdę 2 miesięcy stracił swoich dziadków. No, odeszli niestety. Taka jest kolej rzeczy i właśnie jakoś tak miałam w głowie po prostu przez ten czas, przez to wszystko, co się działo, tę piosenkę. I stwierdziliśmy, że po prostu dokończymy ten tekst z takiej perspektywy właśnie osoby, która trochę obserwuje to zjawisko śmierci, straty ukochanej osoby, bo to, co ja też zaobserwowałam, najpierw odeszła babcia Kevina, świętej pamięci, później dziadek i ten dziadek przez miesiąc żył sam. I po prostu to, jak on tak naprawdę każdego dnia umierał z tęsknoty. I nie będę ukrywać, że obserwacja tego mnie bardzo zainspirowała do napisania tej piosenki. Więc z jednej strony śmierć jest czymś naturalnym, wiadomo, każdy kiedyś odejdzie z tego świata, a z drugiej strony też wydaje mi się, że każdy się tego trochę obawia.
2: Dlatego na to nie można być przygotowanym.
3: Na to się nie da przygotować, na stratę ukochanej osoby, na właśnie tak jak już wcześniej mówiłam, na to, czy my w ogóle, ile czasu nam zostało, nie wiemy tego, tak tutaj na ziemi, nikt tego nie wie. Więc tak, ta piosenka jest po prostu o przemijaniu.
2: Ja też pamiętam, jak pojawiły się takie plotki, że na ślub cywilny zdecydowaliście się właśnie ze względu na babcię Kevina. Czy ciebie to zaskoczyło, że w ogóle takie informacje przedostały się do mediów?
3: No zaskoczyło mnie to, bo tak naprawdę, teraz to nie jest to tajemnica, ale też było to jednym z powodów, w sensie z powodów. I tak braliśmy ślub, wiedzieliśmy, że bierzemy ślub, a wiem, że babcia bardzo chciała być na ślubie. I stwierdziliśmy po prostu, że akurat wtedy ona już była w złym stanie i Kevin pojechał do niej i powiedział, że wzięliśmy ten ślub.
2: Jejku.
3: Tak, więc ona tak naprawdę niewiele dni później ona po prostu odeszła. Ale dla Kevina to było ważne. Bardzo. Dla mnie też w sumie, bo wiedziałam, jak ona bardzo chciała być po prostu na tym ślubie. No więc doczekałaś.
2: A czujesz, że ta płyta Błękit jest niejako świadectwem miłości twojej i Kevina? Bo o ile ten materiał 13+5 był trochę naiwny, bo wy się dopiero poznawaliście wtedy. Pamiętam piosenkę Pierwsze miejsce. No dzisiaj wiadomo, te utwory są znacznie bardziej głębokie, dojrzałe. Czy czujesz właśnie, że ten longplay jest, tak jak powiedziałem, takim świadectwem miłości?
3: Myślę, że bardzo dużo przez te 4 lata przeszliśmy i...
2: A dzielisz ten związek na jakieś etapy?
3: Nie mam tego tak w głowie, chyba posegregowanego, ale na pewno jest jedna piosenka, która opowiada o początkach tej miłości, ale takich początkach nie takich jak na 13+5, że nie chcemy tacy być, wszystko super, motylki w brzuchu, w ogóle
2: Tak, bez dram, nie ma szans, że mi przejdzie.
3: Dokładnie. Różowe okulary. Tak, no nie, tam to było różowe okulary, a faktycznie błękit wydaje mi się, że po prostu jest bardziej świadomy i taki, to jest taka opowieść z perspektywy czasu też.
2: Świadomość, słowo klucz, mówiłem.
3: Dokładnie. Więc powiem ci szczerze, jest jedna piosenka. Boże, jak ona się nazywa? To z Bartkiem Królikiem. Przy tobie.
2: Węgielek numer jeden.
3: Właśnie w piosence Przy tobie opowiadam o początkach związku z Kevinem, o takich czasach, gdzie wszyscy byli przeciwko nam. Dosłownie, my byliśmy zdani tylko na siebie. Naprawdę był ciężki czas, o którym też jakoś nie mówiliśmy otwarcie. Zresztą nie było takiej potrzeby, ale też cieszę się, że właśnie muzyką można opowiadać różne tego typu historie i po prostu te emocje, one same wychodzą w momencie, kiedy tworzysz taką piosenkę. No i finalnie okazuje się, że właśnie tak na koniec dnia ja chcę być przy tobie. Mimo tego całego zła, które na początku nas spotkało. Oczywiście my byliśmy i nadal jesteśmy w siebie wpatrzeni i bardzo się kochamy i myślę, że właśnie ten fundament, ta miłość i przyjaźń, którą mieliśmy od początku, to sprawiło, że to przetrwaliśmy, bo jakbym miała powiedzieć to, przez co my przechodziliśmy, jakbym miała to wszystko powiedzieć, to uwierz mi, że nie jedna para by się poddała. Z każdej strony był atak.
2: A czy patrząc dzisiaj z perspektywy 21-latki, w pewnym sensie rozumiesz ludzi, którzy wtedy się o ciebie bali, na przykład swoich rodziców. Bo pamiętam, jak byłaś tutaj przy okazji premiery piosenki Bez słów, no to powiedziałaś mi, że twoi rodzice niezbyt entuzjastycznie zareagowali na plany przeprowadzki i tak dalej. Czy dzisiaj, właśnie jako 21-latka, rozumiesz te obawy?
3: Z jednej strony oczywiście rozumiem, że moi rodzice się troszczyli i był taki moment, że po prostu też no, nie wiedzieli, w którą stronę to będzie zmierzać. Ja nie mieszkałam wcześniej w Warszawie, więc na pewno wynikało to z troski, ale dzisiaj po 4 latach, już mieszkam tutaj 4 lata, wiadomo też na początku nie znali Kevina, nie wiedzieli w ogóle w jaką stronę to pójdzie, jak będzie wyglądał ten związek i tak dalej. Wiadomo, to jest naturalne, że się martwią. Tym bardziej, że jestem ich jedyną córką. Mają też 2 wspaniałych synów, moich braci, ale wiadomo, że z córką jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że jakoś większa po prostu jest może więcej obaw.
2: Taka ostrożność, tak.
3: Taka, no, dokładnie. Każdy chce chronić, tak. I z jednej strony totalnie to rozumiem, ale z drugiej strony też po prostu chcę się skupić na tym, co jest dziś, co jest właśnie, jak te relacje wyglądają na dzień dzisiejszy i są naprawdę bardzo dobre, wszystko się dobrze poukładało. No co nie zmienia faktu, że na pewno było to szokujące dla nich, to wszystko, co my po prostu z Kevinem, jakie decyzje podejmowaliśmy, jak działaliśmy. No, był to taki speedrun życia dla nich po prostu. Dziecko wychodzi z domu, nagle tutaj tak, zaręczyny, ślub, płyta, w ogóle robi sobie tak naprawdę, żyje swoim życiem, nie? No i to było takie szybka zmiana, chociaż mi się wydaje, że ja już wtedy, przez to, że zaczęłam tak młodo pracować, że to był taki moment, że ja nawet nieświadomie potrzebowałam już się tak
2: usamodzielnić,
3: no.
2: Ale też pamiętam, że w momencie, kiedy ogłosiłaś związek z Kevinem, odbijałaś się od małżeństwa swoich rodziców.
3: Tak. Tak, moi rodzice mają taką samą różnicę wieku w swoim związku i moja mama miała 17 lat, jak poznała mojego tatę, więc no, taka podobna historia pod tym względem.
2: Ja też pamiętam, jak kilka lat temu, Boże, w ogóle kilka lat temu, jak ten czas leci, pytałem o was Dodę. Nie wiem, czy to do ciebie dotarło. I Doda wtedy powiedziała mi, że taka stabilizacja w życiu prywatnym na pewno bardzo pomoże ci w tym brutalnym świecie show biznesu. Tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że twój mąż zajmuje się produkowaniem muzyki i nie musisz prosić się o to ludzi.
3: Tak, on pisze teksty.
2: Nie musisz wydawać... Tak, tak. Chodziło mi, że zajmuje się tworzeniem muzyki. O, dobre słowo. Tutaj ty patrzysz z punktu widzenia profesjonalistki, nie produkcji muzyki, tylko pisania.
3: Tak, tak, bo to jest jednak coś innego. Ja tak, się bardzo cieszę, że my możemy pisać razem piosenki, bo pisanie piosenek to jest bardzo taki... No ja się nie potrafiłam nigdy przed osobą dopiero poznaną otworzyć, tak w 100%, więc ciężko też mi było tak pozbierać swoje myśli.
1: Cała rozmowa czeka na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie SK Roxy Węgiel.
0: Music News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Tegoroczne męskie granie rusza w trasę. Pierwszy przystanek w ten weekend w Żywcu. Przez całe lato gwiazdy polskiej muzyki będą odwiedzały największe miasta i na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Igora Herbuta i Vito Bambino, którzy, przypomnę, stworzyli hymn tegorocznej trasy, a nawet dwa hymny. Bo to hit Nareszcie oraz Tańcze. Oprócz tego trio na męskim graniu pojawi się m.in. Fukaj, Mrozu czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdę oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festiwalu. Impreza rusza 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśkę Zochacką czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy niedługo. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która w Operze Leśnej wykonała swój wielki hit Co Jeśli. Pracowała nad tym 3 lata, aż w końcu może się pochwalić, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę, to krążek Błękit. Na nim jest wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, na przykład tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Ostatnio Roxy wpadła do naszego studia i trochę opowiedziała o nowej płycie w rozmowie z Maksem Kluziewiczem z SK.pl.
4: Cześć, hej wszystkim.
5: Dobrze Cię widzieć.
4: Ciebie też.
5: Miałem wczoraj taką rozkminę, właściwie to dwie. Pierwszą, jak to możliwe, że to już? Bo mam wrażenie, że chwilę temu widzieliśmy się na Esko, odbyły zimę i puszczałaś mi te piosenki przedpremierowo, a teraz mamy ten album gotowy, dostępny w sprzedaży. Z drugiej strony zastanawiam się, czy ty, biorąc pod uwagę te wszystkie aktywności, fakt, że jesteś w trasie koncertowej, że aktualnie się przeprowadzasz, masz czas, żeby po ludzku usiąść i nacieszyć się tą premierą?
4: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata. Więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, tak jak powiedziałeś na początku, że wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe. Prawdziwymi historiami i emocjami. I chciałam po prostu uwydatnić mój głos i na tym mi zależało. Uważam, że każdy artysta powinien bronić się tym, co ma, co uważa za swój atut, co jest jego najmocniejszą stroną. U mnie od zawsze był to wokal. Ja zaczynałam jako dziecko i ludzie nie pokochali mnie za to, jak ja, nie wiem, wyglądałam, jak ja tańczyłam, czy jak się zachowywałam, tylko po prostu mam wrażenie, że wtedy wygrywając ten program dziecięcy, no wtedy ludzie po prostu pokochali mój głos.
5: Głosowali na głos dzieci.
4: Dokładnie. Głosowali na głos dzieci, więc wydaje mi się, że to właśnie jest moja największa siła i chciałam do tego powrócić, bo wydaje mi się, że na tej całej drodze często o tym zapominałam i często dawałam sobie mówić, że muszę tańczyć, muszę być taka albo inna, muszę rapować. Nie, właśnie muszę być sobą i bronić się tym, co uważam za swój po prostu taki największy dar z góry. I jest to głos, więc taki był koncept na Błękit. Oczywiście różne historie, które się działy na przestrzeni lat, różne sytuacje też mnie bardzo mocno inspirowały. I tak naprawdę nie tylko te piękne, takie radosne sytuacje, ale również bardzo przykre doświadczenie. Na przykład jest tam też piosenka chociażby o śmierci. Jest piosenka, którą napisałam o jednej z moich bliskich osób. I ona nie jest dosłownie napisana o tej osobie, ale ja wiem, że po prostu pisząc ten numer myślałam o niej. Tam po prostu jest dużo prawdy i zależało mi na tym, żeby świadomie stworzyć album od początku do końca. My wgrywaliśmy wszystkie instrumenty osobno. Nie korzystaliśmy z żadnych efektów. Ja wokale do płyty nagrywałam bardzo długo, bo bardzo zależało mi na emocjach, ale też technicznie, jeśli chodzi o nagrywanie wokali, to zaprosiłam mojego vocal coacha Adama Czaple, z którym pracuję od lat. Oczywiście ja chodzę na zajęcia wokalne, ale wydaje mi się, że przy nagrywaniu dobrze, żeby taka osoba po prostu też czuwała. I poprosiłam Adama, żeby po prostu on był takim aniołem stróżem, jeśli chodzi o te wokale. Bo wiadomo, no ja już trochę śpiewam, więc technikę mam opanowaną, wszystko tam się zgadza, szczególnie jak intensywnie i regularnie trenuję, aczkolwiek jednak przy nagrywaniu każdy detal jest ważny, każdy detal. Nie chciałam używać żadnych efektów, więc wszystko tak naprawdę robiliśmy totalnie organicznie i naprawdę się przyłożyłam do tego finalnego efektu. Cała ekipa też produkcyjna, z którą pracowałam, Weronika Wejra, Gabrielczyk, no, która też bardzo się zaangażowała w cały proces aranżacji tych numerów. Stworzyła produkcję do kilku piosenek. Hotel Torino, też z nimi pracowałam przy kilku numerach i tak powstał Błękit. Jest tam też piosenka z Bartkiem Królikiem. Więc to jest taki skład, z którym właśnie tworzyłam Błękit. Oczywiście Kevin Mgley, mój mąż, to jakby tutaj to jest oczywiste, że z nim pisaliśmy wszystkie teksty. Łukasz Boliński też współtworzył niektóre piosenki, więc no jestem ogromnie wdzięczna, że nie musiałam się rozpychać łokciami, jeśli chodzi o koncepcję na płytę. Pierwszy raz szczerze mogę powiedzieć, że po prostu zrobiłam to, co chciałam. Zrobiłam to, co chciałam i nikt mi tego nie utrudniał. W końcu nabrałam tyle asertywności. Mówię, nie, robimy Błękit. Tyle walki o swoją niezależność. Dokładnie, bo to nawet, wiadomo, super jest rzucać różne pomysły, ale jest różnica, kiedy ktoś po prostu podaje jakiś pomysł, jest kreatywną osobą. Jest różnica między takim podejściem, a podejściem w stylu, nie no, teraz jest modny rap, musisz rapować. To jest już takie narzucające, a ja byłam też bardzo poddatna na takie sugestie, więc zazwyczaj spełniałam oczekiwania innych osób względem mojej osoby, czy nawet przy 13+5, to teraz mogę tak powiedzieć z perspektywy czasu, że muzycznie to był po prostu jeden wielki chaos, ale ja też byłam zakochana, więc w ogóle wszystko mi się podobało wtedy. Wszystko.
5: Oczywiście. Poza tym miałaś wtedy 18 lat dopiero.
4: Dokładnie. Też naprawdę na przestrzeni lat.
5: Każda płyta jest etapem twojej osobistej ewolucji.
4: Dokładnie. I teraz czuję, że Błękit to jest taka płyta, której mam nadzieję, że ona się dobrze zestarzeje.
5: I pod którą podpiszesz się swoimi dwoma nazwiskami.
4: Dokładnie. Podpiszę się dwoma nazwiskami.
5: A gdybyśmy mieli cofnąć się do samego początku. Ja w ogóle pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy powiedziałaś mi o Błękicie. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że taki tytuł nosi ten singiel. To było za kulisami festiwalu w Opolu. Powiedziałaś mi właśnie wtedy, że chciałabyś wyjść trochę naprzeciw oczekiwaniom swoich fanów, którzy pamiętają cię z czasów The Voice Kids i widzą w tobie przede wszystkim wokalistkę. Pamiętasz w takim razie ten moment, kiedy w twojej głowie nastąpił taki zwrot i zaczęłaś inaczej patrzeć na swoją karierę? Że właśnie nie musisz robić tych wszystkich rzeczy dookoła, które robią inne piosenkarki pop, na przykład na zachodzie, tylko faktycznie chcesz robić to i dawać ludziom to, co masz najlepsze do zaoferowania.
4: Tak, ja w ogóle przez te 2 lata podczas pracy twórczej nad Błękitem, kiedy miałam tylko wolną chwilę, to oglądałam bardzo wiele dokumentów, takich naprawdę legend światowej sceny muzycznej i zrozumiałam dzięki temu jedną rzecz, że każdy z tych artystów, od Amy Winehouse po Freddiego Mercurego, oni się bronili właśnie swoją mocną stroną. Oni nie robili nic na siłę, nie szukali nic innego i na początku też te ich kierunki wydawały się wielu osobom totalnie w ogóle odklejone. Czy Adele. Niektórzy też pisali o niej, smutna wokalistka, smutna dziewczyna i no finalnie okazało się to być sukcesem, tak? Ale zauważyłam, że każdy z tych wielkich artystów ryzykował w jakiś sposób. Oczywiście ja się do nich nie chcę porównywać, ale uważam, że po to są ideały, żeby do nich dążyć i po prostu warto się nimi inspirować. Więc taki wniosek wyciągnęłam po prostu oglądając dokumenty o największych gwiazdach na świecie, największych artystach na świecie, bo to są artyści wspaniali i pomyślałam sobie, że ja nie będę robiła już kolejnych cichych szeptów, już podam na swoim przykładzie, bo jest to popowe gówno. Jest.
5: Mocne słowa.
4: No tak. I po prostu pójdę po coś w swoim stylu. Oczywiście ja też lubię pop. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja lubię pop. Tylko uważam, że jest pop i pop. To się dzieli na dwa sektory. Można robić pop, który po prostu... Dokładnie, który po prostu poleci w radio i nie będzie nikomu przeszkadzał, a można robić pop, który jest jakościowy, poruszy serca, sprawi, że ludzie po prostu się z tym jakoś utożsamią i tak właśnie było z Błękitem. Błękit to był dla mnie taki dobry test, bo napisałam piosenkę o Bogu. Ta linia melodyczna nie jest łatwa. Nie jest taka oczywista, to nie jest oczywista popowa piosenka, moim zdaniem przynajmniej. I to się sprawdziło i ludzie pokochali ten Błękit. Później Na szeroką wodę też, my w ogóle ten numer bardzo długo robiliśmy z Faustem. O właśnie, jeszcze Faust też oczywiście znajdzie się na płycie ten numer. I tak naprawdę wydaje mi się, że w końcu przestałam się trzymać takich typowych, radiowych konwenansów i stwierdziłam, że dobra, no chcę użyć głosu i jeśli komuś się to podoba, to będzie tego słuchał, a jeśli nie, to jest też wielu innych artystów, którzy po prostu mają bardziej spokojne kawałki, bardziej wychillowane, a ja w tej płycie naprawdę wydaje mi się, że ona opiera się głównie na śpiewaniu.
2: Mhm, to prawda, zgadzam się. I powiem ci, że właśnie to jest dla mnie największym atutem tej płyty, bo wiadomo, głos masz doskonały, każdy ma tego świadomość, kto posiada słuch i wydaje mi się, że tutaj akurat nie można cię zarzucić, że nie potrafisz śpiewać. Natomiast to, co najbardziej mnie zachwyca w tej płycie, to to, że ona jest idealnie zbalansowana, jeżeli chodzi o twoje możliwości wokalne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale odnoszę takie wrażenie, że kiedy operuje się bardzo szerokim aparatem, jakim jest wokal, łatwo jest przekombinować, jest przedobrzyć i przekrzyczeć cały materiał. Tobie się udało zachować właśnie ten balans. Na przykład dla mnie taką artystką, przykładem takiej artystki w ostatnich latach jest Christina Aguilera. Świetna wokalistka, ale mam wrażenie, że ona trochę przekrzykuje już swoje piosenki podczas koncertów. U ciebie mamy z jednej strony takie kruche Nie ma nas, z drugiej strony mamy gospelowe Biegnij, za chwilę mamy rockowe Chciałam Ciebie Więcej, żeby na końcu piosenka, która zamyka album Dom, dzięki wsparciu chóru wybrzmiała tak, że ja słuchając tego kawałka, mam wrażenie, że wy właśnie w studiu nagraniowym zadbaliście o każdy decybel. Żeby tam nie było niczego za dużo, niczego za mało. Ile warsztatowo kosztowało przygotowanie tej płyty? Z punktu widzenia właśnie wokalistki.
4: Wiesz co, wydaje mi się, że to była płyta, którą najdłużej tworzyłam. To na pewno. I ciężko to ocenić pod względem takiego warsztatu, bo ja ten głos zawsze miałam. Ja nie musiałam go bardziej wyćwiczyć, żeby zaśpiewać Dom. Tylko nie pokazywałam tego. Więc wydaje mi się, że większą pracę musiałam wykonać w swojej głowie. I przejść cały ten proces, różne premiery, od ahahach, po ciche szepty, aż do Błękitu. I tak małymi krokami po prostu dochodziłam do tego, co już było we mnie od dawna. Bo Halo śpiewałam mając 12 lat.
2: A to bardzo trudna
4: utwór. Bardzo trudny utwór, tak, jak wiemy. Zgadzam się z tym. Więc szczerze, wydaje mi się, że więcej mnie to kosztowało takiej emocjonalnej pracy, bo ja ogólnie jestem perfekcjonistką i po prostu chciałam, żeby ta płyta, chciałam, żeby ona była dopracowana na 100%. Taka dopieszczona, dlatego dawałam sobie czas. Dawałam sobie czas i też, no, tak jak ci już mówiłam, grywaliśmy wszystko tak organicznie w studio. Był kwartet smyczkowy, który wgrał mi smyki do domu i to zrobiło naprawdę piękny efekt. Byli chórzyści, więc no, dużo pracy zostało w to włożone, na pewno. Aczkolwiek jeśli chodzi o sam wokal, o warsztat wokalny, to jest nieustanna praca, to są regularne zajęcia wokalne, bo głos jest instrumentem i o każdy instrument trzeba dbać, o głos trzeba dbać. To jest tak jak ze sportem, myślę, że do tego też mogę to porównać. Jak sportowiec, mimo że ma świetne predyspozycje, jeśli sportowiec przestanie ćwiczyć, to koniec. To on się po prostu, on osiądzie na laurach. I tak samo jest z wokalem. Jeśli ja bym kilka lat temu po wygraniu Eurowizji przestała ćwiczyć, to ja dzisiaj bym nie zaśpiewała większości z tych piosenek, które są na Błękicie. To na pewno.
2: A która z twoich piosenek jest najbardziej wymagająca?
4: Która z tych piosenek jest najbardziej wymagająca? Jest tam kilka takich, no, nawet
2: obył,
4: mój...
2: tak zwany?
4: Tak, takich, no powiedzmy, tak. Nawet mój nauczyciel wokalu, jak usłyszał tę piosenkę, mówi, Jezu, jakie trudne te piosenki. Więc niektóre są wymagające. Myślę, że jest taki moment w piosence Dom na końcu, co to jest wymagająca wokaliza. Refren piosenki Przy Tobie. Biegnij też jest wysoko. Myślę, że w tych numerach jest bardzo duża skala głosu ogólnie.
2: Lekko gospelowa, nie wiem, czy
4: tak,
2: się z zgodzić.
4: Tak, zgodzę się z tym, tak.
2: Klaśnięcia.
4: Tak, dokładnie. Jest tam trochę też elementów zaczerpniętych gospelowych, ale cieszę się, że powiedziałeś o tym, że jest to zbalansowane. Ja właśnie bardzo dbam o to, żeby nie przesadzić, żeby to nie było takie too much. Wiesz, ja też nie lubię takiego próbowania za bardzo. Nie znoszę tego.
1: Cały wywiad Maxa Kruziewicza z SK.pl czeka na SK-owym kanale na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po 3 latach pracy pora pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym krążku pokazać to, co w jej głosie najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
4: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
0: Takiego budowania piosenki po kolei.
4: Taka naturalna muzyka. Po prostu...

0: Lipska już po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a to za sprawą piosenki nagranej do filmu Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Ta piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film, czyli Express. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Tak mówiła Taylor Swift. A jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio. To specjalna bajkowa stacja radiowa, która czeka na Was w SK-owej aplikacji na smartfony. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści ten kawałek przynieśli do naszego studia osobiście. Z Margaret i Dawidem Kwiatkowskim rozmawiał Rafał Adamczak.
1: Kto zaczął? Kto na ten duet bardzo, no może naciskał, to jest złe słowo, ale kto bardzo chciał od początku i kto był drugi i złapał ten haczyk? Jak ten duet zadziałał, w jakiej kolejności?
2: Jakoś na to się nie da odpowiedzieć.
3: Na to się nie da odpowiedzieć, bo my porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
2: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
3: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jako poruszył.
2: Tak.
3: I mimo też, że w sumie, bo bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał i w sumie teraz jest też tak, ale okazało się, że...
2: Że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo również.
3: Tak.
2: Więc no nie odpowiemy Ci tak jednoznacznie. No chcieliśmy od lat, ale przy tym numerze poczuliśmy, że to jest ten moment. No
1: to chyba
3: chociaż
1: w imieniu...
3: to Dawid powiedział, kocham Cię w czasie przeszłym.
1: Pierwszy. Cudownie. Słuchajcie, właśnie, tak naprawdę jak słuchamy muzyki i słuchamy piosenek, każdy interpretuje je po swojemu, w zależności od w jakim miejscu życia się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy na to wpływa. Czy Wy chcielibyście, nie wiem, coś podpowiedzieć, jak tę piosenkę, ona ma jakąś instrukcję, jak ją się powinno interpretować? Coś tutaj się chowa szczególnego za tym utworem? Czy może zostawiacie właśnie takie...
2: Bo ja uważam w ogóle, że nie można takich rzeczy robić słuchaczowi, że to sam musi dojść do swojej historii w tym wszystkim, ale też nie uważam, że to jest bardzo ukryty przekaz w tej piosence. Można się szybko domyślić, o co chodzi. Ja się bardzo cieszę z tego refrenu i w ogóle z historii tego numeru, że ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei w tym i że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem.
3: Tak.
2: Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
3: Tak.
2: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz... Poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
1: Ja już się nie mogę doczekać, jak zagramy ten numer i posłuchamy tego, ale słuchajcie, jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tej kuchni, jak pracowaliście nad kawałkiem. Czy poznaliście jakieś takie nawzajem irytujące cechy u siebie, o których nie mówiliście, a teraz odkryliście?
2: Irytujące?
1: No takie irytujące, takie, że...
3: Jeszcze nie jesteśmy w tym etapie związku.
2: Tak, na razie się wszystkim jaramy.
3: Dokładnie.
1: A jest jakaś rzecz, której sobie nawzajem jako artyści zazdrościcie?
3: Tak. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Też trochę z zazdrością. I uczę się od Dawida na maksa tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite. I to jest dla mnie ogromna nauka cały czas przez ten teraz taki czas, który mamy bardzo mocny ze sobą i dużo się komunikujemy i jakby dużo się dzieje. Ja jestem pod jakimś cały czas takim ogromnym wrażeniem. I jak ty to robisz, chłopie? Ja jeszcze będę pobierać, dużo tej nauki na pewno. Ale i to jest w jakimś taki, no zazdrość to jest może duże słowo, jest takie nacechowane, ale naprawdę ogromny mam do ciebie podziw i cię obserwuję i uczę się od ciebie też tego.
1: Dawida, ty masz jakąś taką cechę, którą zazdrościsz?
2: Ja powiedziałem Gosi i napisałem ci takiego ckliwego SMS-a, bo my czasami mamy takie momenty w naszych wiadomościach, że nagle po prostu zaczynamy wylewać z siebie wszystkie rzeczy i napisałem ostatnio Gosi, że pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię

0: pod, że jej bardzo i wtedy to może było już nawet zazdrością taką, że śmiało mogę to powiedzieć, zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów, ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to, ale oczywiście to była wciąż fajna koleżeńska zazdrość, ale patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże, tak wszyscy to znają, nie tylko tam 3-4 rzędy. No kiedyś może się uda. A dziś mam nadzieję, że to będzie nasz numer wspólny właśnie przez wszystkich znany, więc fajnie.
1: Na kawałek później ci opowiem, możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK na sk.pl. Nowe notowanie w każdy piątek po 18, a w poniedziałki gramy wam najlepsze rapowe hity. Po 23 Mati Fuczyło zaprasza na Rap 20. Gra dobre rapsy, no i zaprasza też gości. Ostatnio był u niego duet BSK. Wracamy do tej rozmowy.
2: I rozmawiamy o rzeczach, które dzieją się wokół waszej muzy, a dzieje się ich teraz całkiem sporo. Natomiast rzuciliście też na storkę cytat z numeru Myślami Wracam i teraz go cytuję, dobra? Chyba nie jestem gotów dorastać, wszystko co robię to dla mego 17-letniego ja. Pytanie, czy dalej robicie takie rzeczy dla tych takich 17-latków, które w was są?
3: No, generalnie w sensie to zabrzmi mega trywialnie, ale wszystko to robimy. Ogólnie moment, w którym wiesz, twoja zajawka z liceum się staje twoją pracą, no to tylko jakby napędza to poczucie tego, że czujesz się jak dziecko po prostu i bawisz się tym wszystkim i po prostu... No więc odpowiedź brzmi tak, no. W sensie, wiadomo, są momenty jakiegoś zwątpienia, są momenty, gdzie chcesz bardziej dojrzale, ale no totalnie, no... Mhm. Rzeczy, które sobie wymyślimy, tak jak dziecko, staramy sobie, żeby się stawały prawdą, czy to chodzi właśnie o jakieś... koncerty, spotkania, czy jakiś wygląd twojego merchu chociażby, czy coś, więc no totalnie.
4: Chcemy żyć tak jak właśnie w wieku 17 lat.
2: No właśnie, ale a propos tych 17-letnich wy, to wy mieliście w planie dokładnie to samo, co teraz się u was dzieje, to znaczy pytam o to, czy te wyobrażenia, które mieliście wtedy, no to jest to, co się przełożyło na rzeczywistość, czy wy wtedy myśleliście jednak o tym, że będziecie, wiecie, robić muzę, będziecie grać koncerty i tak dalej? Czy to były takie marzenia typu, no chciałbym, ale...
3: W sensie, wiesz, no myślę, że to były takie marzenia przy zasypianiu, wiesz, o co chodzi? Mm-hmm.
4: To nie, ja na przykład dla mnie to były takie marzenia, które, można powiedzieć, że afirmowałem to, że to się spełni.
2: Okej.
4: Okay. I... No, nie dopuszczałem myśli, że będzie inaczej.
2: Okej.
4: Okay. Ja tak miałem, że na przykład, no nie wiem, nie poszedłem na studia. Poszedłem na studia muzyczne, bo chciałem robić muzykę. Więc no myślę, że tak jakoś tak wyszło, że no, jak mówię, nie dopuszczałem tego, że będzie inaczej, no i na szczęście się udało.
2: Afirmacja działa. W takim razie afirmacja działa i Fifi, jesteś przykładem na to, że tak jest.
3: Tak, możecie się zapisać na kurs ogólny.
4: Tak, do mnie, przepraszam.
2: Słuchajcie, no to jest jakiś temat, który można ewentualnie wdrożyć przy kolejnych projektach, czyli no właśnie, to jest tak, że z jednej strony jest pewność, ale z drugiej strony pewnie te zakręty typu, dobra, wracam do pomysłu bycia, nie wiem, pro-riderem na desce, wracają, czy albo wracały, czy nie? Czy to jednak jest tak, że jednak ten grind, ta droga, którą trzeba przejść i tak dalej, ona cały czas w was jest? Wiecie, że ta pewność, że trzeba iść w tę stronę.
4: Ja myślę, że jest. Znaczy, oczywiście są momenty zwątpienia, ale też dlatego robimy to wszystko razem, też z przyjaciółmi, z którymi znamy się od wielu lat i oni też nam dają tą pewność siebie, że nawet jak mówimy, że kurde, no słabo coś idzie, to oni tak nas podniosą i pomagają.
3: No i też słuchacze, no bo są momenty zwątpienia, no jak mówię, no na przykład zima, jesień 2025, teraz koniec tamtego roku był dla nas trudny, po prostu ze względu na to, że za dużo się dla nas działo i to po prostu, wiesz, wjechało na nas ze zdwojoną mocą po prostu po tym, jak to wszystko się skończyło i... ale no na koniec dnia chcesz ludziom przekazywać tą historię i chociaż tą jedną osobę jakoś zainspirować, więc kiedy ta myśl do ciebie dociera, to po prostu idziesz do studia i opowiadasz dalej tą historię i I to musi trwać, no nie przyjmujemy innej opcji.
2: No właśnie, o tym kolorze waszego projektu chciałbym powiedzieć. Jak wyobrażacie sobie kolor? Gdyby powiedzieć Barea, to z czym wam się kojarzy?
3: No zielony. Mocno to identyfikujemy. Okay. Chociaż Blue Mood jest na tym projekcie, no to kolor zielony. I wszystko to wzięło się z tego, że jakby chcemy też przekazać motyw w tym projekcie trochę bycia takiego, jak to powiedzieć, za szybą, że wszyscy na nas patrzą, ale że jesteśmy odkryci bardzo ze swoimi emocjami i tak dalej, ale jednak w jakimś tam tłumie pośród, że ten tłum trochę jest jak nasze emocje. I po prostu to kojarzyło nam się z jakimiś stacjami metra trochę, gdzieś w Berlinie czy coś.
4: Tak, byliśmy w Berlinie na początku.
3: I takie zielone światło też, takie jak wiesz, takie są takie, jak to powiedzieć, takie żarówy, takie w metrze, to po prostu to totalnie nam dawało ten vibe i dlatego taki jasno zielony kolor, po prostu on nam mega się kojarzy z tymi stacjami metra, na których czujemy się jak główny bohater w filmie, tak, i przemija nas masa ludzi, gdzie w naszym przypadku to jest masa emocji, a możesz na przykład zauważyć osobę, która stoi za szybą w metrze, ale ona ma swoje problemy i jak popatrzysz na nią głębiej, a mimo że jest tylko jedną z wielu osób.
2: Ale a propos filmów wspomniałeś teraz, no to właśnie, Mia Wallace, Tarantino, to chyba bardzo lubicie pana Tarantina, o co chodzi?
4: Lubimy.
3: Ale to akurat wyszło totalnie przypadkowo.
4: Ale no kurczę, myśleliśmy na przykład, czy nie nazwać następnej piosenki Kill Bill, nie?
3: Nie było tak.
2: Okej. No dobra, ale to jest tak, że to jest... No dobra, to są przypadkowe nawiązania, mówicie, ale czy ale one się do czegoś jakoś tam odnoszą w szerszym sensie? Że nie wiem, że ostatecznie projekt będzie trochę związany z Quentinem Tarantino chociażby.
3: Nie będzie tak, ale jeśli chodzi o piosenkę Tarantino, to po prostu ona nam totalnie się kojarzy z tym...
4: Jedną z bardziej ikonicznych piosenek użytych właśnie w jego tam...
3: W soundtracku.
4: W soundtracku to jest
3: to... Tego to się nazywa... Jak się nazywa? Nie, Benny Hill? Jakoś... Pump it. A Mia Wallace po prostu, że... To akurat pod wpływem emocji, że no po prostu wiem, że nie możesz mnie znaleźć, ale mam plany na mieście jak Mia Wallace. No to jak ktoś oglądał Kill Bill, to po prostu...
4: Przepraszam, Pulp Fiction.
3: Pulp Fiction, to po prostu super, wie, że ona robiła sobie co chciała i wychodziła po prostu z sobie, kiedy chciała, więc taką znaleźliśmy, utożsamiliśmy ją trochę ze sobą.
2: Zanim was wypuszczę, wiem, że wy tutaj jeszcze dzisiaj, zanim dotarliście, to byliście w studiu, wy jeszcze cały czas szponcicie w związku z tą premierą, czy jeszcze wymyślacie nowe rzeczy?
3: Nie, już mamy być szczerzy, już jesteśmy over it.
2: Okay.
3: Jesteśmy już za tym ciemnym czasem i szykujemy rzeczy na lato, można powiedzieć, czy tam zobaczymy kiedy.
2: Na jakiś czas
3: i...
4: Po prostu jesteśmy głodni, więc skończyliśmy to, tamto i tak, teraz
3: jesteśmy
4: już,
3: głodni. No... Teraz zawsze tak jest trochę, że... Projekt jest jakimś efektem twojej przeszłości.
1: Nowe notowanie Rap 20 w każdy poniedziałek po 23:00. Na najlepsze rapowe hiciory możecie głosować na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest bardzo na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem 1 gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Ten festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. A już za 2 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Her. Birds. Autorzy słynnego Wonderful Life pojawią się na letniej scenie progresji w Warszawie. To już 10 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla Was bilety. Zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip-Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Tam zagrają gwiazdy polskiego rapu jak PZ, Malik Montana, Kasbała Gane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip-Hop Festival, jak zawsze, zaprasza Radio Eska. Będziemy mieli dla Was bilety. Spełnione marzenie małej dziewczynki chorej na raka podbija antenę Radia Eska. Łatwo Gang nagrał wspólny numer z Mają Gadowską. Dziewczynka na co dzień przebywa w szpitalu, ale to w niczym nie przeszkadza. Została właśnie gwiazdą. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem, no i się udało. I teraz ten numer stał się hitem. Wszystkie marzenia zdobyły ostatnio szczyt Rap 20 w Radiu Eska. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu Eska, a cały dochód z tego numeru trafi na pomoc dzieciom chorym na raka. A wracając do Rap 20, ostatnio Mati Fuczyło nie był sam podczas notowania, wpadł do niego duet BSK. Sprawdziliśmy, co tam u chłopaków słychać.
3: Cieszymy się, że możemy tu wrócić po roku i zobaczymy, co tam dzisiaj wymyśliłeś.
5: Słuchajcie, no zobaczymy, co wymyśliłem. Mam nadzieję, że wymyślimy same fajne rzeczy. No właśnie, Duo Era to już była, Duo Era za nami, można powiedzieć. Teraz pre-sezon też można w ten sposób powiedzieć. To czujecie, że jesteście już 100% w tym sezonie dzisiaj? Że to teraz trwa?
3: Tak, tak, totalnie jesteśmy już w tym sezonie, no bo za nami już 3 single, można powiedzieć. I 18 czerwca premiera naszej epki z Magierą, uznanym producentem. No i jest to na pewno nasz najbardziej intymny projekt i jeśli chodzi o tekst, a też alternatywny, jeśli chodzi o brzmienie, więc nie możemy się doczekać premiery.
5: Fifi, ale też trochę się pozmieniało tak naprawdę od tego roku. W ogóle muzycznie u was to nawet bardzo, co?
4: Pozmieniało się bardzo. No, szukamy ciągle swojego brzmienia. No, pozmieniało się pod względem podkładów tak samo. No, mieliśmy przyjemność z Magierą zrobić sobie projekt, więc no, myślę, że on nam pokazał bardzo dużo. Też pokazał nam inną stronę tworzenia muzyki, więc tak. No.
5: I czujecie, że to jest już ta wasza droga, ta wasza ścieżka dzisiejsza, skoro mówicie o tym szukaniu swojej drogi, swojej ścieżki?
3: To się dopiero okaże. Ale też no, wszystko się zmieniło, no bo nasze życie w sumie wyznaczają koncerty i tak naprawdę po tamtym roku, no to możemy jakby robić to jeszcze bardziej na 100%, za co mega dziękujemy po prostu ludziom, którzy nas słuchają. I tak naprawdę każdy tydzień to jest od koncertu do koncertu, więc zapraszamy.
5: Panowie, bo ostatnio ukazał się wasz taki maxi singiel, który łączy trochę dwa światy muzyczne, można powiedzieć, bo z jednej strony właśnie, no, rapowane, takie neo-boom-bapowe brzmienie, ale z drugiej strony jednak brzmienie takie alternatywne. Natomiast, mówię oczywiście o kawałku Mia Wallace i Bądź ze mną, o tym singlu, maxi singlu. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to obiecałem, że pogadamy jeszcze o koncertach. Powiedzcie mi proszę, jak to jest możliwe, że wy macie tak wielki fanbase, który tak za wami śmiga i jest tak aktywny na koncertach, bo ja to obserwuję, widzę wasze też storki, widzę rzeczy, w ogóle widzę waszych fanów na Instagramie chociażby i mam wrażenie, że ruch wokół BSK to jest bardzo duży ruch. JK, na ciebie patrzę, bo myślę, że masz coś do powiedzenia, tak kiwasz głową.
3: No, wydaje mi się, że dlatego, że bardzo to BSK jakby powstało tak oddolnie, że na przykład zawsze najgrubiej na naszych koncertach, mam wrażenie, jest we Wrocławiu. No to w tym Wrocławiu już gramy koncerty, wiesz, odkąd mieliśmy 1000 słuchaczy czy coś takiego i wiesz, i po prostu to grono się powiększa i zawsze staramy się po prostu, wiesz, no nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale no po prostu tu wiemy, że to są ci ludzie, którzy jakby nie chcemy nigdy jakby zawieść tych ludzi, przez co mam wrażenie, że oni mogą być tak nam oddani i właśnie czy robimy projekt taki bardziej popowy, czy bardziej alternatywny, oni zawsze są i nie wiem, wydaje mi się, że po prostu takie oddolne dbanie o ten fanbase.
4: Tak, zawsze po koncercie wyjdziemy do fanów, nieważne co, zawsze po prostu znajdziemy dla nich chwilę, pogadamy, zrobimy sobie zdjęcie czy coś innego.
3: Też więc podłapujemy ich jakieś odklejki, jakieś inside'owe żarty, wiesz, jak to jest w takich jakby fanbase'ach i po to robimy, żeby mieć taką po prostu swoją grupę ludzi, no i mamy wrażenie, że to jest część jakby też tego bycia artystą, robienia muzyki, że duża część dla nas, po prostu ten fanbase, z którym ty masz jakieś interakcje i to jest
4: Jakby... Piękne, jesteśmy wszyscy wielką rodziną. Mhm. Też bez nich, no to by nie byłoby nas, więc jakby też wiemy to i staramy się to pielęgnować.
5: No piękna sprawa. A propos, bo wyprosiłem o pytania na Instagram Radia SK, wszedłem w pierwsze i zobaczyłem, kiedy koncert w Zielonej Górze albo okolicy, więc ewidentnie to koncertowe działanie u was jest, ale wy też tak po prostu chyba koncertowo dobrze się odnajdujecie. To jest tak, że okej, spotykanie z fanami to jest jedno, ale też samo granie koncertów to jest inna sprawa. Niektórych bardzo stresuje. Wiem, że są takie osoby, ale u was to jest chyba niezła zajawa, co?
3: No, w sensie nas też osobiście stresuje, bardzo stresuje, okay. I dopóki nie wejdziemy na scenę, zawsze ta niewiadoma ja osobiście na przykład mega się stresuję, mm-hmm. czy gramy mały koncert, czy duży, zawsze tak samo, ale no te koncerty po prostu nadają nam rytmu.
5: Okej, okay, tak. No czyli BSK aka Skolim Latino po prostu.
4: tak, helikopterem.
5: Może to jest opcja na przyszłość, słuchajcie. To jest ale nie, no. W studiu cały czas BSK, ale na linii mamy też teraz gościa specjalnego, czyli Magierę. Siemanko, cześć.
6: Siema, stary, siema, popatrz.
5: Kłaniamy się nisko. Panowie się też ucieszyli bardzo na twój głos. Powiedz mi proszę, bo my tutaj zaraz będziemy rozmawiali z chłopakami o Bądź ze mną, o Mia Wallace, ale też o innych rzeczach związanych z najnowszą epką BSK. Natomiast zanim dotrzemy do szczegółów wszystkich tych numerów, to czy ty spośród tego maxi singla Bądź ze mną i Mia Wallace masz swojego faworyta? Jest numer jeden u ciebie jakiś?
6: Wiesz co, myślę, że ta cała epka jest bardzo fajna i ja nie mam w ogóle żadnego faworyta. Ja mam emocjonalne przywiązanie do wszystkich kawałków. Nie mam faworytów, lubię wszystkie numery. Wiesz, pracowaliśmy parę miesięcy nad tymi kawałkami we Wrocławiu i był naprawdę bardzo fajny klimat. Nie jestem w stanie wyłowić jednej piosenki jako faworyta. No po prostu, wiesz, wszystkie są fajne. No chłopaki wytypowali jakieś numery, znaczy wspólnie wytypowaliśmy na single i jakby one reprezentują jakąś tam tą epkę. No, ale trzeba ją traktować jako całość.
5: Jasne.
6: W moim odczuciu.
5: Spojrzę też od razu na chłopaków i zapytam ich, czy wy macie jakiś numer jeden spośród tych dwóch chociażby kawałków.
3: Mi z tych dwóch kawałków, aha, to w ogóle chyba tak trochę jest, że bardziej Mia Wallace była takim Fifiego, jakby pikiem, a moje Bądź ze mną, bo ja mega, mega jakby mnie ciągnie w takie klimaty, okay, bardziej indie i rock. Mm-hmm. I więc to jest mój faworyt, no a Fifi chyba Mia Wallace.
4: Dla mnie Mia Wallace.
5: Okej, okay.
4: Zwłaszcza, że mieliśmy plan, no, Mia Wallace miała brzmieć kompletnie inaczej i tak powiedzmy, że 2-3 tygodnie przed premierą jakoś stwierdziliśmy, że musimy coś zmienić.
3: Mm-hmm. I zmieniliśmy o 180
4: stopni właśnie całą piosenkę, więc myślę, że też dlatego mi się tak bardzo podoba.
3: Mm-hmm. Tak,
4: była ona bardzo świeża.
3: Była ona na takim, jakbyś to ujął, Tomek, na jakim ona była bicie, ale jakby ludzie to zobaczyli, usłyszeli, to by się...
6: Taki lekko drum and bassowy, no naprawdę było bardzo elektroniczny, super taki, jak to się mówi, z dużym natężeniem i pierdolnięciem kawałkiem,
5: okay.
6: Zmienił się, wiesz, w taki właściwie boom-bapowy trochę.
5: No ewidentnie tak. Nowoczesny boom-bap, neo-boom-bap. Magiera, bo niewiele jest osób, które potrafią robić rzeczy tak różnorodne jak ty, producencko, to na 100%, natomiast jedna rzecz bardzo mnie zastanawia, czy te gitary, które się pojawiły, ta żywa perkusja, która się pojawiła też w Muzie BSK, to jest jakiś rodzaj twojej inwencji? Czy to jest tak, że no właśnie JK bardzo chciał działać alternatywnie i to on tutaj jakoś pchał w stronę tego typu rzeczy?
6: Wiesz co, to była jakaś taka wypadkowa. No mieliśmy szczęście, że mogliśmy i tu chciałem serdecznie pozdrowić Nico Moon, który zagrał do chyba 4 numerów żywą perkusję. To jakoś wyszło w praniu. My nie zakładaliśmy, że będziemy dogrywali żywe instrumenty i że będę nagrywał gitary, mm-hmm, i w ogóle no to po prostu jakoś tak ewoluowało. Mm-hmm. Ten projekt w ogóle powstawał bardzo spontanicznie, że tak powiem, we wrocławskim klimacie, bo tutaj wszystko było nagrywane w studiu Balkon i w Unix Studio. No i to połączenie jakiejś tam energii chłopaków i mojej jakiejś tam zwariowanej głowy sprawiło, że finalnie wygląda to w ten sposób.
5: No dobrze, trzymamy kciuki w takim razie za wszystko to, co kolejne. Magiera, bardzo ci dziękuję za te kilka słów. No i właśnie, czekamy w takim razie na całość tej epki.
6: Yes, super, sir. Dziękuję również, pozdrawiam chłopaków, pozdrawiam ciebie, radio, w którym lecimy i co, dawajcie radę.
5: No oczywiście.
6: Gadajcie mądrze.
5: Chłopaki, gadajmy mądrze.
2: Ciężko.
5: A w studiu cały czas BSK i rozmawiamy o waszych muzycznych rzeczach. No właśnie, 18 czerwca wasz nowy projekt, który nazywa się Parea.
4: Tak jest.
5: I napisaliście, że to jest chyba wasz taki najbardziej intymny projekt. Zresztą JK o tym też już wspomniał w jednym z pierwszych wejść. To na czym polega ta intymność projektu? Na czym polega intymność muzyki?
3: No, polega na tym, że po prostu w poprzednim roku mieliśmy bardzo dużo wydarzeń. Wydarzyło się w naszym życiu prywatnym, jak i w naszej karierze. I po prostu nigdy tak głęboko nie wchodziliśmy w nasze prywatne sprawy, jak na tej epce, mam wrażenie. I bardzo w tych piosenkach będzie można usłyszeć właśnie taką refleksję na temat otaczającego nas świata, czy samych nas po prostu. I wydaje mi się, że nie każdy, nie zawsze chcemy się zmierzać z takimi, powiedzmy, demonami naszymi w sobie. I a ten projekt właśnie taki jest, głównie na piosenkach, które jeszcze się nie ukazały, które ukażą się na epce. Po prostu rozliczamy się z naszymi, powiedzmy, dołkami i demonami z poprzedniego roku, a brzmieniowo też jest intymny, bo no to zobaczycie, no na razie takie mocno nuty mocne, takie nawalankowe wydaliśmy, ale te co pozostały są bardziej jednak spokojne i no i to brzmienie jest takie, nie wiem, mnie przynajmniej trafia w taki, daje mi vibe słuchania po prostu w nocy, późno, i to łączy się z tym tekstem i nawet intro do tej epki, które będzie piosenką Zamotka się nazywało, jest no, mocną refleksją na temat otaczającego nas świata.
5: Okej. Okay. Fifi, bo mnie też zastanawia to, no właśnie, ustaliliśmy przed chwilą, że JK jest tą osobą, która tutaj alternatywnie szuka, a ty jesteś bardziej tą, która, przynajmniej jeśli chodzi o te dwa numery ostatnie, to o tym wspomnieliście, że szukałeś bardziej w tym rapowym singlu i on ciebie bardziej przekonywał. Natomiast zastanawia mnie to, jak odnajdujesz się w tym spokoju, o którym JK właśnie wspomniał, w tym spokoju, który jeszcze nas czeka w kolejnych rzeczach.
4: Znaczy, ja myślę, że ja się bardzo dobrze odnajduję w spokoju. Po prostu, w sensie z tymi rapowymi numerami to właśnie tak wyszło, że jakoś mi bardziej podeszły niż te alternatywne, ale no jeżeli chodzi o właśnie takie spokojne melancholijne utwory, to właśnie myślę, że to jest też, nawet bym powiedział, że bardziej moja działka, te takie melodyczne smutasy, więc jak najbardziej.
5: No czyli pięknie się uzupełniliście w takim razie przy tym projekcie, no, zresztą no duo. Chyba na tym polega to duo właśnie, tak, więc to duo cały czas trwa. No ale okej, no dobra, z jednej strony są gitary do tej pory, z drugiej strony to neo-boom-popowe brzmienie, to słowo już mam wrażenie, że odmieniam przez każdy przypadek, ale czy jest jeszcze jakieś brzmienie a propos tego smutku, a propos tego, może nie smutku, tylko tego spokoju, którego można tam szukać?
4: Jest. Nie wiem, jak to dokładnie określić. Jest taka jedna piosenka, nazywa się Sitcom. Myślę, że ona jest najbardziej taka właśnie, no powiedzmy, smutna. Ale co to jest za gatunek? Co to jest za muzyka?
3: Ja bym powiedział, że są to hip-hopowe tempo z nie hip-hopowymi instrumentami, o tak bym to nazwał. I coś takiego, taki trochę, właśnie trudno to opisać, ogólnie też to właśnie Magiera tworzy.
7: SK Radom News.
8: Kinga Furch, zapraszam. W centrum Radomia uroczyście wkopano kapsułę czasu. To z okazji 50. rocznicy radomskiego protestu. W szczelnie zamkniętym pojemniku znalazły się materiały o radomskim czerwcu, koszulka przekazana przez kibiców Radomiaka oraz listy dla potomnych. Jeden z nich napisany przez bohaterów robotniczego protestu. Odczytał go Krzysztof Stanik, prezes Stowarzyszenia Czerwiec 76.
9: Nieznany nam przyjacielu, Radom 25 czerwca 2026 roku. Kiedy dotykasz tego papieru, nas ludzi, którzy w upalnym czerwcu 76 roku wyszli z fabryk na ulicę Radomia, prawdopodobnie nie ma już wśród żywych, bo to będzie za 50 lat. Dzieli nas ocean czasu, ale łączy nas to samo miasto i ta sama potrzeba bycia dumnym człowiekiem. Po dumę wyszliśmy właśnie my 50 lat temu. Po dumę Polaka i naszej ojczyzny. Piszemy do siebie 50. rocznicę tamtego buntu. Dziś Radom jest inny. Świat jest inny. A my jesteśmy starzy. Ale wciąż pamiętamy zapach dymu spalanego komitetu i ten dziwny, elektryzujący dreszcz, gdy tysiące robotniczych gardeł po raz pierwszy odważyły się krzyknąć. Chcemy chleba, ale przede wszystkim chcemy wolności. My chcielibyśmy wolni, nie uwięzieni. Tak jak ptak odlatujący z miejsca do miejsca, tak ja jako młody człowiek chciałem być taki wolny. Chcemy, abyś zrozumiał, że wolność, którą cieszysz się tak naturalnie, jakby była ci dana od zawsze, została wykuta w ogniu tamtego dnia. Wolność to nie jest prezent, to dług, którego spłacasz każdego dnia swoją uczciwością i odwagą. My płaciliśmy za nią ścieżkami zdrowia, więzieniem i wilczym biletem. Ty płać za nią dbałością o prawdę i historię. Pamiętaj o godności pracy. W 1976 roku władza myślała, że może nas kupić. Obietnicami albo złamać strachem. Pokazaliśmy, że robotnik to nie tylko siła robocza, ale człowiek, który ma prawo decydować o swoim losie. Nigdy nie pozwól, by jakakolwiek technologia czy system odebrały ci poczucie własnej wartości. Solidarność to nie tylko nazwa związku, to stan ducha. Kiedy szliśmy ramię w ramię, proszę Państwa, kiedy szliśmy ramię w ramię, nie było tak, jak jest teraz, kiedy Polska podzielona jest. My tego nie rozumiemy. My tego nie tolerujemy. My chcemy to, żebyśmy byli wszyscy razem. Przestaliśmy się, jeśli kiedykolwiek poczujesz, że świat staje się niesprawiedliwy. Nie stój z boku. Szukaj drugiego człowieka. Razem będziecie niepokonani. Kiedy zamkniesz tą kapsułę w swojej pamięci i wrócisz do swoich spraw, spójrz na Radom. Jaki on jest piękny. To miasto ma jednak blizny, ale ma też duszę, którą nikomu nie dało się jej złamać. Zostawiamy ci Polskę, o jakiej marzyliśmy. Pod gradem milicyjnych pałek. Wolną, dumną i naszą.
8: Jest to piętno, które odcisnęło się na lata. Tak wydarzenia z czerwca 1976 roku wspomina pani Barbara. Radomianka miała wówczas 19 lat i pracowała w Radoskurze. Jak mówi, nic nie zapowiadało takiej skali protestu, a sama została zaskoczona w drodze do pracy. Jak pani wspomina ten, no nazwijmy to, gorący czas, jakim był właśnie czerwiec 50 lat temu?
10: No tak wspominam, trochę już tak upłynęło dużo czasu. Ale pamiętam, mieszkałam wtedy na Żeromskiego, wychodziłam do pracy na 14, już tuż na Żeromskiego widzę jakieś wózki, bo to zakłady metalowe pierwsze zaczęły protestować, bo to była podwyżka cukru, tam innych tych No, idę, no ludzi tyle, wózkami już, coś się dzieje. Doszłam do tego, bo to na pieszo szłam sobie, doszłam do Trauguta, już był na skrzyżowaniu, samochody takie dostawcze to już nie mogły dalej się poruszać. Już się coś działo i ja tak w pierwszej chwili to byłam zdezorientowana. No już tutaj na Żeromskiego widzę, no ale mówię, coś się dzieje. No dochodząc do Radoskuru, nie wpuszczali nas już na zakład, już na bramkach stał taki ochroniarz, teraz jako ochroniarz, wtedy to już nie pamiętam. No i w każdym bądź razie nie wpuszczali nas już na tą, na zakład i wszyscy całym szturmem do Słowackiego przez wiadukt i pod dom partii. Wszyscy szliśmy. Tam były różne śpiewy, różne takie, no już tak trochę zapomniałam, ale to, co do tej pory pamiętam, to ten dom partii, jak tam wpadli jacyś ludzie, wyrzucali wszystko przez okna, telewizory, bułki, sztućce, co tam było, wszystko było wyrzucane. No i już później, jak już właśnie zaczęło się to wybijanie tych szyb, to już policja, już tam moją taką znajomą koleżankę to złapali, później ona tam była gdzieś na policji w areszcie, gdzieś tam kilka dni, no i ja jakoś boczkiem i do domu się już kierowałam, bo już to było groźnie.
11: Czyli chce pani powiedzieć, że bała się pani w
10: tak,
11: tamtym czasie?
10: Bałam się, byłam młoda dziewczyna, no to dla mnie to było taki szok, no.
11: Szczególnie, że idzie pani do pracy.
10: Do pracy, tak. I tu taki właśnie.
11: A tak jak pani wspominała, wychodziła pani do pracy i już do pracy pani niestety nie mogła wejść. Czy coś zapowiadało, że będzie to wyglądało aż tak dramatycznie?
10: Nie. Ja wtedy byłam młodą dziewczyną, to ja to po prostu nie przypuszczałam, że to tak będzie.
11: Że aż przyniesie to taką skalę?
10: Tak. No i później się zaczęło, no, to wybijanie tych szyb, palenie opon pod urzędem. No ja później to tak już nie mogłam wyjść wieczorem, to było już, że nie można było wyjść na ten, bo się bałam po prostu.
11: Czyli jak wyglądał ten czas po proteście?
10: No strasznie.
11: Jak wyglądały ulice Radomia?
10: No to jest nie do opisania. Po prostu tam był sklep za sklepem. Wszystko było wybijane. Wszystko po prostu. Szyby. Ludzie też i kradli niektórzy. Wchodzili, ubierali się, wychodzili. No ja akurat miałam okna tak na podwórko, było przejściowe. To tak z okna sobie patrzyłam. Później wieczorkiem tak chciałam wyjść z taką koleżanką, to już policja stała i po prostu nie można było tego wychodzić. No i ja się bałam i nie wychodziłam już.
11: Jak duże piętno te wydarzenia mogły odcisnąć na psychice nastolatki?
10: No niestety, no to zostaje jednak.
11: Jak długi czas pani mogła się bać wychodzić z domu?
10: No trochę było czasu. Później jak do pracy żeśmy chodzili, to też wracałam z drugiej zmiany, to też taki strach i ciągle legitymowana byłam, ciągle ten... Tak.
11: Czyli pani wróciła do pracy w Radoskurze?
10: Tak. Ja krótko pracowałam tam, no bo później miałam inną pracę, ale...
11: A długo pani tam pracowała przed wybuchem protestu?
10: Chyba 2 lata.
11: Więc też stosunkowo krótko i tak. Też była pani bardzo młoda jeszcze.
10: Tak, tak. Mimo... Nawet nie było 2 lata, bo to no, nie miałam po szkole.
11: Czyli tak bezpośrednio pani uczestniczyła w tych wydarzeniach czerwcowych?
10: No jakby to powiedzieć, no ja szłam z ludźmi razem, no nie to, no szłam, bo szłam, ale tak żeby, no, to nie dotknęło mnie tam, żebym, no po prostu... Tak osobiście, no ale to zostaje, to jest taki...
11: A jak, co pani by teraz powiedziała sobie sprzed 50 lat w czasie takich wydarzeń? Po wszystkich doświadczeniach życiowych i z tym jakby podejściem do życia i świata, jakie ma pani teraz, co pani by powiedziała tamtej Barbarze 19-letniej?
10: No, że byłam trochę odważna też, że szłam, no niby bałam się, ale... No teraz, żeby się nie bać po prostu iść, iść do przodu po swoje, no...
11: Walczyć.
10: Walczyć, tak, tak.
7: SK Radom.
8: Parada plenerowe kino, Freedom Film Festival, warsztaty czy wydarzenia specjalne. 5 lipca startują międzynarodowe spotkania filmowe Kameralne Lato. Tegoroczny festiwal jest nierozerwalnie związany z okrągłą rocznicą wydarzeń z czerwca 76 roku, mówi Maciej Dominiak, producent festiwalu.
12: Przez te 19 lat udało się wokół festiwalu stworzyć tak wspaniałą koalicję międzyinstytucjonalną, że jest wokół festiwalu zbudowana tak wielka różnorodność, tak, począwszy od instytucji Unii Europejskiej, poprzez Ministerstwo Kultury, Polski Instytut Sztuki Filmowej, niezwykle ważną rolę samorządu mazowieckiego, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Mazowieckiego Funduszu Filmowego, Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, miejskich instytucji kultury, takich jak chociażby Łaźnia. Tak mocno w festiwal angażuje się również policja w wymiarze edukacyjnym i profilaktycznym, ponieważ tak naprawdę edukacja, audiowizualność i profilaktyka społeczna w czasach, kiedy jesteśmy otoczeni z każdej strony przez obraz, jest niezwykle ważnym narzędziem w edukacji i ta edukacja stanowi niezwykle ważną część całego festiwalu. W trakcie festiwalu organizujemy aż 4 programy edukacyjne, wiele z nich to działania międzynarodowe, a nowością w tym roku będzie bazujący poniekąd, wychodzący z koncepcji konkursu na treatment scenariusz 76, program edukacji historycznej. Młodzież będzie także zgłębiać zagadnienia związane z rocznicą, 50. rocznicą Radomskiego Czerwca. Będziemy kręcić na ten temat materiały filmowe, będziemy docierać do źródeł. To będą działania realizowane wspólnie z miastem Radom, oczywiście wspólnie z Mazowieckim Funduszem Filmowym, ale wsparte również przez Muzeum Historii Polski. W związku z tym tych wydarzeń jest naprawdę dużo. Ja bardzo się cieszę, że filmowcy tak bardzo pokochali Radom, że wydarzenia adresowane do branży filmowej odgrywają tak dużą i poważną rolę w programie festiwalowym, że przyczyniają się bardzo mocno do budowania rozpoznawalności miasta, ponieważ przyjeżdżają tutaj naprawdę wybitni twórcy. W tym roku z niewymienionych tutaj jeszcze na scenie wymienię chociażby Wojciecha Marczewskiego, który co roku uczestniczy w części branżowej, jest też poniekąd takim troszeczkę opiekunem artystycznym naszych wydarzeń branżowych. W tym roku gościem festiwalu będzie również Filip Bajon. Filip Bajon, który pełni rolę przewodniczącego jury konkursu na treatment, wspomnianego już tutaj, scenariusz 76, i który wspólnie ze specjalistami w zakresie scenopisarstwa, takim jak chociażby Michał Oleszczyk, Anna Spisz, szefowa Mazowieckiego Funduszu Filmowego, radomski dokumentalista i filmowiec Przemysław Bydlaczyk oraz producentka filmowa Magdalena Kamińska wybierali w tym roku właśnie najlepszy treatment poświęcony radomskim wydarzeniom. To było naprawdę wspaniałe doświadczenie, bo mówię to z perspektywy również członka komisji selekcyjnej tego konkursu. Pośród tych 70 zgłoszeń filmowych napłynęło naprawdę bardzo wiele oryginalnych koncepcji, pokazujących, że historia wciąż może być żywa, wciąż może być inspirująca, wciąż może być przetwarzana przez różne konwencje filmowe, bo i Łukasz, pamiętasz, pojawił się tutaj nawet film w konwencji horroru, pojawiły się filmy akcji, pojawił się nawet jeden film science fiction inspirowany wydarzeniami radomskimi. I to były naprawdę bardzo interesujące projekty, z których myślę, że jury długo dyskutowało nad wyborem finalistów. Myślę, że te wydarzenia branżowe, wydarzenia edukacyjne, wydarzenia artystyczne, które otaczają ten trzon konkursowo-festiwalowy, również znacząco budują jego potencjał i rozpoznawalność i budują tak naprawdę rozpoznawalność Radomia w przestrzeni europejskiej. I to jest chyba nasz duży sukces wynikający z tych 19 lat doświadczenia. Tak więc bardzo serdecznie zapraszam nie tylko do uczestnictwa w konkursach festiwalowych, ale także udziału we wszystkich wydarzeniach towarzyszących, bo one też wnoszą naprawdę bardzo dużo do programu. Na koniec ciekawostka. Tradycją festiwalu jest tak zwana scena specjalna, czyli duża inscenizacja filmowa w przestrzeni miejskiej Radomia. W tym roku ona oczywiście będzie dedykowana wydarzeniom związanym z Radomskim Czerwcem, ale to, co będzie, że tak powiem, wyjątkową cechą tegorocznej sceny specjalnej, to fakt, że scenę tą wyreżyseruje zeszłoroczny gość i reżyser filmowy Bodo Cox, a na ekranie zobaczycie Państwo oczywiście Annę Muchę. Więc tutaj też zapraszam do udziału w tych wszystkich wydarzeniach towarzyszących, bo one, myślę, wnoszą bardzo dużo do naszego programu.
7: SK Radom News.
13: Witam, Sandra Białek-Pawłowska. Choć symbolem radomskiego czerwca 76 roku stali się robotnicy z Łucznika, to rewolucja miała tam również twarz kobiety. Mało kto pamięta, że to właśnie pracownice zakładów skórzanych Radoskór jako jedne z pierwszych rano 25 czerwca odmówiły pracy i odważnie wyszły na ulicę. To one uformowały czoło pochodu, niosły transparenty i dały impuls całemu miastu do buntu przeciwko komunistycznej władzy. Cenę za tę odwagę płaciły na równi z mężczyznami. O tamtym strachu, ale i niezwykłej solidarności opowiada uczestniczka wydarzeń, ówczesna pracownica szwalni w Radoskórze.
14: Nowak Bogumiła. Poszłam do pracy na drugą zmianę, nie zostałam wpuszczona do zakładu, bo już ludzie się ustawiali i szli pod prezydium, tam gdzie partia była, nie? No i wszyscy wspólnie cofnęli się i pieszo tam z Podkanowa, aż tu do samego partiiśmy przyszły, no i chodziłyśmy i krzyczeli, no, że nie chcemy podwyżek, chcemy chleba. No i tu zaczęło się to wszystko. Także wie pani, to jest...
13: Jeśli chodzi o to późniejsze represje, czy też pani ich doświadczyła?
14: Tak, tak, proszę panią, ja bardzo dużo przeszłam, bo mnie zwolnili, ja już pracowałam 11 lat w Radoskórze, zwolnili mnie i około 3 miesięcy nigdzie nie dostałam pracy, bo Warchołom się nic nie należało. I później dopiero po 3 miesiącach zaproponowali mi salową. Przyjęłam tą pracę, ale długo się nie nacieszyłam w tym szpitalu, bo ja zachorowałam. Zachorowałam, bo to nerwy, wszystko się złożyło. No i dostałam grupę inwalidzką i później już do spółdzielni inwalidów poszłam pracować, ale nachodzili mnie, wie pani, ci, no nie wiem, to tacy byli jacyś, no tajniaki, żeby im powiedziała, z kim ja chodziłam i przewracałyśmy samochody.
13: Jak w tym dniu właśnie wyglądał Radom? Młodzi ludzie nie pamiętają tego, wiedzą tylko z opowieści, że to był krwawy Radom.
14: Prawda? Bardzo pałkami bili gaz, to bardzo było wszędzie czuć ten gaz i no nie mogła pani tak się zebrać kilka nas, bo od razu pałki. Zwolnili, tak jak mówię, jeszcze i miałam rozprawę tu właśnie w tym prezydium. Od razu za parę dni byłam wzywana, że z kim i co ja robiłam, co, a ja nic nie robiłam, tylko tak jak wszyscy szli, ja tak samo i krzyczeliśmy, bo chcieliśmy, żeby miałam wtedy 29 lat, młoda jeszcze jako taka dziewczyna, ale no bez pracy co pani może? Nic pani nie może.
13: Dzisiaj po tych 50 latach, czy może pani z dumą powiedzieć, że było warto?
14: Tak, cieszę się, że brałam udział. Wspomnienia, to była moja pierwsza praca. To wie pani, to tak żal, że to tak się potoczyło. Że... No ale w tej chwili jest już wszystko okej i cieszę się, że mogę tu być. I coś jeszcze komuś przekazać.
13: I że to dzięki pani dzisiaj mamy wolną Polskę.
14: No tak.
13: Machina komunistycznych represji ruszyła natychmiast i uderzała na oślep. Ofiarami czystek padali nie tylko ci, którzy bezpośrednio protestowali na ulicach, ale również kadra średniego szczebla, która w poniedziałek odmówiła ślepego posłuszeństwa partii. Mirosław Wiernicki miał wtedy 26 lat i był brygadzistą w Radoskórze. Nie podpalał komitetu, pilnował fabrycznych hal, gdy załoga wychodziła na ulicę. Mimo to system postanowił go złamać.
15: Ja, powiedzmy szczerze, nie brałem czynnego udziału w proteście, bo byłem osobą funkcyjną w Radoskórze. To jest ogromny zakład, który liczył ponad 10 tysięcy mieszkańców. Byłem brygadzistą. Wtedy, kiedy załoga wyszła na protest, my jako kadra musieliśmy zostać, żeby zabezpieczyć materiały, pozamykać magazyny, zamknąć halę produkcyjną. Z chwilą, gdy to żeśmy zrobili, to kierownik wydziału kazał nam iść do domu. Ja byłem jeszcze wtedy kawalerem, miałem 26 lat. Z kolegami żeśmy przyszli pod komitet wojewódzki, żeby zobaczyć, zobaczyć, co się dzieje. Więc komitet już się palił. Ja po chwilę się tam pożegnałem się z kolegami i poszedłem do domu. Mieszkałem na ulicy Kilińskiego w centrum Radomia. W poniedziałek, bo to 25 był w piątek. 28, czyli w poniedziałek, na pierwszą zmianę poszedłem do pracy normalnie na godzinę 6 i około godziny 9 mistrz mnie poprosił do siebie i mówi: słuchaj, jesteś wezwany do komitetu zakładowego. Więc idę do komitetu zakładowego, tam siedzi szanowne gremi z pierwszym sekretarzem komitetu zakładowego na czele, no i odpytują mnie, przepytują mnie, a co, a dlaczego, a po co, a jak, co spowodowało i tak dalej, i tak dalej. Krótko na temat. Ja odpowiadałem krótko, to jak nadmieniam. Nagle jedna osoba z tego gremium mówi tak: to nie jesteście, towarzyszu, godni dzierżyć legitymacji członka PZPR. Więc ja miałem dokumenty przy sobie i tą legitymację odłożyłem na biurko. Jeszcze kilka zdań mi zadano. Przepytali mnie, podziękowałem, poszedłem na oddział normalnie do siebie, do pracy. Za 2 godziny dostaję telefon z kadr, że mnie kadry proszą do siebie. Więc idę do kadr i dostałem natychmiastowe karne zwolnienie z pracy. Okropnie to przeżyłem, bo wiadoma sprawa, że no człowiek był młody, niedoświadczony, deczko zestresowany sytuacją, powiedzmy, całym zajściem. Wziąłem to swoje zwolnienie, pojechałem do domu, popłakałem się. No i co? I co? 3 tygodnie siedziałem w domu bez pracy. Związki zawodowe mnie obroniły. A kto mnie, bo ja nie byłem, to jak nadmieniałem, nie byłem, nie podpalałem komitetu. Po 3 tygodniach, a jak nadmieniałem, że związki zawodowe mnie obroniły. Oddziałowa przewodnicząca związków zawodowych naszych pracowników przemysłu lekkiego i skórzanego stanęła w mojej obronie, a podkablowała mnie, tak już powiem tak dosadnie, podkablowała mnie pani sekretarz oddziałowej organizacji partyjnej. Później za to dostała, Wierka była w Warszawie, w Komitecie Centralnym, dostała medal, dostała Krzyż Zasługi za to, że mnie podkablowała. No i miałem sprawę w sądzie pracy, ale związki, tak nadmieniałem, obroniły mnie i po 3 tygodniach przywrócono mnie do pracy. Przepraszała mnie dyrekcja, kadry i ja byłem na tyle lojalny, że ten okres potraktowałem jako swój urlop wypoczynkowy.
16: Był pan pracownikiem Radomskiego Radoskuru. Ta atmosfera, jaka w tym dniu panowała w zakładzie, jak to wyglądało?
15: O godzinie 6, jak się praca zaczęła, to ludzie nie bardzo mogli między sobą rozmawiać, prawda? Bo normalnie praca przebiegała normalnie, bez żadnych zakrzyw, ale przed pracą to faktycznie, to jak pani nadmieniała, że ludzie rozmawiali między sobą. Właśnie to się wszystkim nie podobało, bo były ogromne podwyżki, drastyczne podwyżki, prawda? Nie do zniesienia wręcz takie podwyżki. Załoga cała, bo jak zakłady metalowe do nas przyszły, do Radoskuru, to załoga automatycznie, cała załoga wyszła na protest. Także nie było, no nie wiem, może były jednostki, które się wyłamywały, trudno mi cokolwiek powiedzieć, ale generalnie cała załoga wyszła na protest.
16: Czy wśród pana kolegów, pracowników miał pan takich znajomych, którzy później po tych protestach odchorowali to?
15: Tak, koleżanki jechały w poniedziałek do pracy, czyli 28 czerwca rano, i w autobusie miejskim zaczęły rozmawiać między sobą i od razu tajniacy ich zwinęli. No jedna wiem, że siedziała 3 miesiące, też przeżyła jakąś tam ścieżkę zdrowia, tak? A druga siedziała 5 roku. Nie wiem, jak się dalej potoczył los tych koleżanek moich, bo no te kontakty, bo to, wie pani, ogromny zakład, prawda? Także ludzi, no trudno, po tylu latach ja już też nie jestem młody człowiek, prawda? Trudno cokolwiek też pamiętać, bo już pamięć jest krótka, ale ulatuje już, no niestety, jakby nie patrzeć.
16: Gdyby nie te protesty, dzisiaj czy żylibyśmy w wolnej Polsce, gdyby nie ci ludzie walczący z opozycją, milicją i władzą?
15: Na pewno nie żylibyśmy w wolnej Polsce. Chwała tym właśnie bohaterom czerwca 76, bo oni się przyczynili do tego, no, że mamy tak, jak mamy, powiedzmy, prawda? Żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju.
13: Gdy na ulicach Radomia trwał robotniczy zryw, komunistyczny aparat bezpieczeństwa natychmiast zacisnął wokół miasta informacyjną pętlę. Wyłączone telefony, odwołane autobusy i zablokowane pociągi miały sprawić, by świat nigdy nie dowiedział się o skali buntu. W tę niewidzialną pułapkę wpadła wracająca z egzaminów w Kielcach Małgorzata Skawińska, ówczesna studentka filologii polskiej. O tym, jak z perspektywy młodej dziewczyny wyglądało zderzenie z rzeczywistością spacyfikowanego i odciętego od świata miasta, opowiada po 50 latach.
14: 25 czerwca 1976 roku ja miałam egzamin w Kielcach, bo byłam na filologii polskiej. To był egzamin z gramatyki historycznej profesora Michała Jaworskiego. Ja studiowałam
17: na studiach dziennych, ale ponieważ wcześniej musieliśmy opuścić akademiki, bo zaocznie mieli sesję, więc trzeba było dojechać z domów i ci, co byli w akademikach, wrócili do domu, a potem na egzamin musieliśmy wrócić do Kielc. No i w zwyczajnym świecie pojechaliśmy rano na egzamin pociągiem. I tak dziwnie jakoś było, że ten egzamin był tak przed południem i ten profesor nas tak trzymał, że a to ci, bo tak sobie wybierał kto, a ci z Radomia to tak na koniec, no już chyba było po trzeciej, jak żeśmy weszli na ten egzamin, no nie udało nam się zdać.
18: Nikomu z Radomia?
17: Nie zdaliśmy tego egzaminu, no i chcieliśmy wrócić w końcu do domu, bo tam nie mieliśmy gdzie nocować. No ale się tak okazało, że żaden pociąg ze strony Radomia nie podjeżdżał i tak się dziwili, dlaczego, pociągi są odwołane w stronę Warszawy, więc przez Radom. Chciałam zadzwonić do domu, powiedzieć, że ja jednak zostanę w tych Kielcach, bo nie mam jak wrócić, bo autobusy też nie jeździły w tamtą stronę. No i poszłam na pocztę. Najpierw to były takie automaty na żetony do rozmowy telefonicznej, ale nie działały. W ogóle tam do Radomia w ogóle nie łączyli, żeby zadzwonić i nie można było zadzwonić i nawet na poczcie nie mogli nas połączyć. No i tak dotrwaliśmy w nocy, to u takich zaprzyjaźnionych Kielcan. Kielcan mieszkaliśmy i w pokojach gościnnych w akademiku, bo takie też były wtedy. No i na drugi dzień przyjeżdżamy. Ja tak z koleżanką wychodzę z pociągu, z tunelu i tak patrzę, co to jest. A to stoi jakiś taki dziwny osobnik, ubrany jakąś ma tarczę, hełm i taką jeszcze osłonę na twarz. I ja tak mówię, a co, mówię, jakieś manewry żeście tutaj mieli? Co było? A ten chciał mnie tarczą popchnąć, ale jakoś mu się nie udało. No wróciłam do domu, myśmy jeszcze się pośmiałyśmy się z koleżanką, ale mówię, jakie manewry mają, jacy to żołnierze dzielni są, policjanci, milicjanci. No i potem wróciłam do domu, a rodzice tak byli roztrzęsieni, bo myśleli, że myśleliśmy, że ty już tam siedzisz przy kaloryferze, przykuta, bo nie wróciłaś do domu. Oni nic nie wiedzieli, co była. A myśmy nie wiedzieli w ogóle, będąc poza Radomiem, jak to było w Radomiu. I dopiero wtedy zrozumiałam, jak bardzo był Radom odcięty od świata. W ogóle nie można było ani przyjechać do Radomia, ani wyjechać z Radomia, ani w ogóle się porozumieć telefonicznie.
18: Bo władza chciała, żeby to nie wyszło.
17: No to tak, żeby to było wszystko tak w jednym miejscu stłumione. No i tak, ale myśmy potem odczuwali to, że jesteśmy z Radomia, bo nas warchołami nazywali.
18: Wtedy było to nieprzychylne.
17: Ale wielu takich było, że gdyby nie Radom, to by siadł chleb z marmoladą. Takie było powiedzenie.
18: Pani właśnie, jak wróciła do Radomia z tych Kielc, pamięta tego typu obrazki, te rozwalone...
17: Ja tam przeszłam, to było dużo kamieni, wydeptany trawnik i chyba... Tutaj był przed komitetem wtedy wojewódzkim partii, były duże zniszczenia i tak było tak, straszny tam był bałagan, dużo jakichś kamieni, gałęzi, no i tak, ale tych samochodów rozbitych to już nie było. Tylko były może miejsca takie, gdzie to było, gdzie to się paliło. To tak to wyglądało.
18: Czy wśród sąsiadów, najbliższej rodziny, dalszej rodziny, ktoś był czynnym uczestnikiem tego protestu i potem przeżywał skutki tego protestu?
17: Znaczy nie wiem, bo chyba nie, ale znajomi mojej mamy, to syn ich brał udział i potem był bardzo szykanowany. Gniadek się nazywał i był bardzo szykanowany i przeszedł ścieżkę zdrowia. To tyle to wiem. Ale w ogóle byli Radomianie bardzo źle traktowani i Radom był zawsze na końcu, jeśli chodzi o jakieś dobra przyznawane miastom i dofinansowania, to Radom był pozbawiony tego bardzo długo.
18: Dzisiaj po tych 50 latach z dumą możemy powiedzieć, że było warto.
17: Tak jest, było warto, dlatego że wreszcie władza komunistyczna zrozumiała, że nie mogą zrobić z ludźmi to wszystkiego, co będą chcieli. Że jednak jest jakaś granica, którą muszą przestrzegać, bo z Polakami nie można siłą wygrać.
18: Szwaczka z Radoskuru, fabryczny brygadzista i młoda studentka. Trzy zupełnie różne historie, które zderzyły się z bezwzględną machiną systemu.
13: Choć komunistyczna władza mściła się na Radomiu przez lata, próbując upokorzyć mieszkańców łatką warchołów, to prawda, wygrała z propagandą. Odwaga i solidarność radomian z czerwca 76 roku na zawsze pozostaną fundamentem polskiej wolności.
7: SK Radom News.
8: Kinga Furch, zapraszam. W czerwcu 1976 roku była nastolatką. Lucyna Walkiewicz miała wówczas 15 lat i z perspektywy młodej mieszkanki Radomia obserwowała wydarzenia, które na trwale zapisały się w historii miasta. Wspomnień Lucyny wysłuchała Anna Badowska.
19: Młody wiek, 15 lat. Bardzo. Jak pani to odczuwała? Gdzie pani się wtedy znajdowała? Skąd pani się dowiedziała w ogóle, że takie rzeczy
20: Nie się dowiedziałam
19: dzieją?
20: Się, tylko to był zwykły przypadek. Z mamą moją jechałam do babci, ponieważ już jakoś komunikacja nie działała, ponieważ ulica 1905 roku była zamknięta, więc szłyśmy piechotą. Dotarliśmy z moim bratem, który był wtedy w wózku, i z mamą do zakładów metalowych, gdzie już grupa strajkujących była na zewnątrz, było to masy ludzi. I ktoś ze znajomych mamy, będąc tam z tych robotników, zaczepił nas i powiedział, żebyśmy się przyłączyły do tych osób strajkujących. Ponieważ moja babcia mieszkała na ulicy Kreskrauza naprzeciwko domu partii, więc generalnie było nam to po drodze. No i z tą masą ludzką o godzinie może 8:15, 8:20, bo to było rano, udałyśmy się tam. Miało być to pod urzędem wojewódzkim, a potem się to okazało, że

0: pokazać tą swoją taką, jakiś bunt, jakąś niechęć do tego, bo powiem szczerze, że w tamtym okresie Edward Gierek miał bardzo duże poszanowanie wśród robotników i ludzie bardzo wierzyli, że jak udadzą się do tego domu partii i poproszą ci robotnicy o spotkanie, to może do tych rozruchów mu nie doszło. I rzeczywiście generalnie ludzie byli nastawieni pokojowo, pomimo tego, że był ten bunt, że był ten strajk, ale nie byli nastawieni do tego, żeby były jakieś rozruchy, żeby były walki. Bo my żeśmy szli z tymi ludźmi i oni owszem tam krzyczeli, mówili, ale na tych twarzach był spokój. To wszystko, co się zaczęło, to się zaczęło pod tym domem partii, a to wynikało z jednej rzeczy, mianowicie. Ja pamiętam, że ludzie prosili o rozmowę, o to, żeby była jakaś informacja z centrali, czyli z Warszawy, z tego biura centralnego, żeby Edward Gierek się do tych ludzi odezwał. Nie wiem, co kierowało tymi ludźmi, że on tego nie zrobił, bo myślę, że uspokoił te emocje. Prokopiak wychodził wiele razy do ludzi, ja widziałam to, masę razy wychodził, ludzie prosili, obiecywał, że to będzie, że wyjdzie, żeby uspokoić te emocje i tak dalej. No doszło do tego, do czego doszło, bo najpierw wypuścili tą milicję naszą regionalną, bo oni się nie spodziewali właśnie z tego, co ja potem historycznie wchodziłam w pewne rzeczy zawiłości, bo z ciekawości to okazuje się, że puścili, nie było, oni się nie spodziewali. Spodziewali się, że to będzie Gdańsk, Poznań, że tam będą jakieś rozruchy związane z tym buntem, że te podwyżki były. Nie spodziewali się, że to będzie Radom, więc te służby milicyjne były tu skromne. I generalnie jak oni wychodzili i mówili, że ten Gierek się odezwie, że posłucha tych robotników, ludzie byli naprawdę spokojni. Czekali. Spokojnie czekali na jakąś informację z tego biura centralnego z Warszawy. Potem ktoś krzyknął właśnie, że oni uciekają tyłem, to było gdzieś między 13, 14 godziną, że okazuje się, że nikt do nas się do tych ludzi nie odezwie, że nikt nic nie powie. I wtedy zaczął się ten właśnie straszny bunt. Po prostu to się zrobiło coś potwornego. Ktoś obok mnie stała, jakaś kobieta, ja nie wiem, kto to był, do dzisiaj nie bardzo wiem, miała kamień, ale skąd miała kamień? Czy to była prowokacja? Czy to była osoba z tłumu? Tego nie wiem. Rzuciła kamieniem w ten budynek i wtedy ja mam takie wrażenie, że to wtedy się właśnie zaczęło. Jakby do tej walki właśnie ktoś krzyknął, że oni uciekają. Potem były takie dźwięki właśnie, takie informacje, że szykują na nas, na tych ludzi. No na nas, bo ja wtedy byłam wśród tych ludzi, że szykują milicję, wojsko, że jadą z Warszawy. Skąd ci ludzie mieli informacje? Bo przecież miasto było odcięte. Nie było możliwości dzwonienia. Nie było możliwości, ale właśnie skąd może? Ponieważ słyszałam też i wiem nawet z pewnych stuprocentowych źródeł, że przecież tu na tej milicji pracowali też ludzie, którzy mieli rodziny w mieście. I oni mieli te informacje. I te informacje z tej milicji jednak gdzieś wyciekały. Znam taką osobę, nie będę teraz używać nazwiska, bo nie chcę. To był milicjant z tamtego okresu, który ostrzegł ludzi, że się szykuje coś tutaj na tych robotników, żeby dzieci nie wypuszczali z domu, żeby po prostu chronić wśród całej tej masy tych milicjantów, tych zomowców, którzy przyjechali i nas pałowali, to było coś potwornego. Znajdowały się jakieś jednostki, które jednak były tak solidarne jakoś z tymi ludźmi, pomimo wszystko. Było tak, że przyjechała straż pożarna. Też byłam na rogu akurat Kelskrauza i 1 maja, bo wtedy tak się ta ulica nazywała, dzisiaj 25 czerwca. Był opancerzony wóz i oni wyszli. Ten dom partii już się palił. To wszystko już było powyrzucane, zniszczone, zdewastowane. Oni wciągnęli mnie w taki jakby sznur. Ludzie mnie wciągnęli, zatrzymywali ten wóz strażacki. Byłam jednym z tych osób, które, no dzieckiem byłam, więc generalnie, żeby oni nie przejechali. I powiem szczerze, też nie mieli ochoty wcale tego gasić. Jak szybko przyjechali, tak szybko odjechali. I też właśnie mówili, żeby no po prostu ludzie jednak chronili się, bo jest tragicznie. No, jak przyjechało to milicja, to ZOMO, jak zaczęły te wozy przyjeżdżać, strzelać z armatek, gaz, wszyscy żeśmy uciekali, bili, pałowali, nie patrzyli. Po prostu to było coś potwornego. Lali każdego, czy to było dziecko, czy to był dorosły, czy to był jeden wielki krzyk, no i każdy uciekał. Strzelanie z tym gazem. Koło mnie upadł właśnie ten gaz, pan odrzucił go w drugą stronę. Nie pamiętam, jak się znalazłam pod dworcem. Jak tak uciekaliśmy, że ja po prostu tego nie pamiętam. Autentycznie wiem, że...
1: Takie to były emocje.
0: Takie były silne emocje, że widziałam to, bo jeszcze oni szli też od lotniska. Jakoś jakimiś drogami człowiek się znalazł pod dworcem. Tam już były właśnie te barykady, rozwalony był samochód. Tutaj też ludzie tworzyli barykady. Też był przewrócony autobus, był traktor. No w międzyczasie też zginęło tych dwóch ludzi, których przygniotł właśnie ten traktor. Tam były płyty, bo ludzie robili te barykady i oni zginęli. To też widok był, powiem szczerze, nie, no potworny. No w ogóle widok

0: tych zniszczeń, tego wszystkiego był straszny. I tak jak potem oni nas nazwali warchołami, hołotą, złodziejami, bandziorami. Nie, to nie wynikało, że ludzie, że ten Radom był taki. Nie, to byli ludzie, którzy po prostu wyszli i chcieli rozmawiać. Władza nie podjęła dialogu. Wszyscy z partii uciekli, a nasłali na społeczeństwo pały tylko dlatego, że ludziom się prosili o zmniejszenie, żeby tych podwyżek nie było. To niestety to musiało wywołać ten bunt. A wtedy to tak jest jak rewolucja. Wiadomo, że było masę ludzi zaaresztowanych, masę ludzi straciło pracę, masę osób przeszło te ścieżki zdrowia. Też nie wiadomo nawet, którzy, bo znam człowieka, który stał na domu partii i miał w ręku tą flagę biało-czerwoną, którą machał, a którą ściągnęli tą czerwoną, bo tam była kto inny za niego siedział. Ja wiem, kto to był. Nigdy o tym nie powiedziałam, ponieważ inna osoba była zatrzymana i oskarżona. Dewastowanie i zniszczenie tego i machanie tą biało-czerwoną flagą, czyli polską, a był to człowiek, który pracował w zakładach metalowych, który poszedł razem z tymi ludźmi pod ten dom partii. To był młody człowiek, miał dwoje dzieci. On się nigdy do tego nie przyznał. W tej chwili już nie żyje. Mogę śmiało powiedzieć, że wiem, kto to był, ale przez wszystkie 40-50 lat nigdy nie powiedziałam, że wiem, kto to zrobił. Ludzie zatrzymywali dla siebie pewne rzeczy, bo dlaczego? Bo chodziło też o konsekwencje, bo masę ludzi było niewinnych. Przechodziło przez ulicę i dostawało pałami po prostu tak nagle. Wyciągani byli z domu, bo ktoś ich oskarżył. To w ogóle było straszne. Tak jak mówię, zaczęło się w Radomiu. Tak, zaczęło się niestety w Radomiu. Potem powstał KOR, potem Solidarność, potem był stan wojenny, masę różnych rzeczy, ale to, co się zaczęło w Radomiu, no i co z nas zrobili? Zrobili nas warchołów i chcieli umniejszyć ten strajk tych robotników, czyli przez wszystkie protesty, wiece, jakie robił Gierek i tak dalej, to chcieli stwierdzić, że to była hołota, która wyszła na ulicę po to, żeby okraść sklepy. Nieprawda. Nie było krzyków, buntów. Tam ludzie nie rano poszli pokojowo nastawieni. Tylko to, że nasłali na ludzi milicję, nasłali z ZOMO, zlekceważyli głos ludu, to wywołało tą silną emocję i te rozruby, które były w Radomiu. To jest moje zdanie. Nie wiem, jakie jest kogoś innego, ale ja jako wtedy, będąc 15-latka, obserwując to z boku, jako dziecko, bo w sumie wchodziłam w nowe życie, bo szłam do średniej szkoły i patrząc na to, co się wtedy działo, to ludzie nie byli nastawieni do tego, żeby to niszczyć. Byli nastawieni pokojowo, do dialogu. A to, co się potem wydarzyło, to się wymknęło spod kontroli. I to, co potem zrobił Gierek z Jaroszewiczem i to, co zrobili potem ludziom, zgotowali piekło. Ten strajk był spontaniczny, bo tam nie było przywódcy. Ci ludzie sami wyszli na ulicę. I oni odeszli. Te ceny zostały nagle przecież cofnięte. Nie było tej podwyżki. Czy nie można było wyjść do tych ludzi normalnie z nimi porozmawiać? Odezwać się? Powiedzieć cokolwiek? Ten Gierek, który miał taki szacunek wśród ludzi. I do dzisiaj ludzie wspominają tą dekadę gierkowską. Naprawdę. Jego ludzie szanowali. Gdyby on odezwał się jednym słowem, ale chyba go pycha zjadła, moim zdaniem, bo zrobił, uważał, że tak dużo przez 6 lat swojej władzy, że chyba już uważał, że taka hołota, takie łajdaki, jak nas nazwał, łobuzy, nagle mu się ktoś odezwał, się komuś coś nie podoba. No i niestety, no i nas spałowali, no. Czekaliśmy na te rozmowy, rozmawialiśmy z tymi ludźmi. Mama rozmawiała, było tam masę jej znajomych z tych zakładów metalowych. Podejrzewam, że jeszcze inne osoby tam, bo dochodziło bardzo dużo osób. I my żeśmy z tymi ludźmi rozmawiali. Ja byłam takim słuchaczem w zasadzie. Helikoptery latały, wszystko. Moja siostra miała problemy. Ja miałam, na szczęście byłam też potem jeszcze, drugi raz tam byłam. Poszłam z psem. Pies mnie wciągnął w krzaki, więc mnie nie sfotografowali. Ona miała 13 lat, miała problemy potem w szkole. Zagierka, w sklepach było wszystko. Ja na przykład pamiętam i gumy Donaldy i masę różnych rzeczy jako dziecko. Rzeczywiście były czasy wcześniej, ale on uważał i rzeczywiście tak było. Było bardzo dobrze. I nie wiem, co było przyczyną, bo ja nie wchodzę tak bardzo w tę kanwę polityczną. Natomiast co ich skłoniło do zrobienia tych podwyżek tak drastycznych, nie mam zielonego pojęcia. Czy to się zaczęły już pierwsze jakieś problemy, o których naród nie wiedział, a powinien powiedzieć do ludzi, jak to wygląda, bo ludzie bardzo mu ufali. Jak to zawsze mówił, pomożecie, pomożemy, więc mógł też to zrobić, a tego nie zrobił. I te podwyżki były bardzo drastyczne. Nie brakowało tego towaru. Wszystko zaczęło się właśnie potem. Potem już miasto było zubożałe. Potem było zniszczone, odbudowywane te sklepy,
1: po tym wydarzeniu.
0: Po tym strajku już miasto odczuło już że nas po prostu katują. Jedyny plus jest Nagierka, że prawdopodobnie, tego nie wiem, bo nie jestem historykiem, ale źródła mówią o tym, że on zabronił używać broni palnej, bo gdyby do tego doszło, wcześniej był Gdańsk, był Poznań, tak. Było masę innych, był 56, wiadomo, i tak dalej. U nas w Radomiu zabronił tej broni palnej. No i rzeczywiście, bo może gdyby tak było, doszłoby do tego, że byłaby strzelina. Tam ludzie w Gdańsku na przykład, gdzie były wcześniej te rozruchy, to zginęło też masę milicjantów, ludzie odbierali im broń i dochodziło do strzelań wzajemnych. Czyli, a u nas tego nie było. U nas było to pałowanie, gaz i te armatki wodne, no nie? Był taki, ale to, co potem się działo. Tamte miasta nie były tak przeklętymi miastami, bo nikt dzisiaj nie mówi o Gdańsku, że były warchołami, o Poznaniu, że wyszli na ulicę i byli też warchołami, a o nas to mówią. I to nam ta łatka jest niestety, mamy to ją do dzisiaj. Jak cokolwiek, to w memach wszędzie te warchoły. A to zrobił Gierek. Razem właśnie z tą swoją całą elitą, czyli Jaroszewiczem.
1: Ale dzisiaj noszę takie wrażenie, że będąc warchołem, to czysta duma.
0: To znaczy,
1: myślę, że mieszkańcy często też tak czują, jak się z nimi rozmawia.
0: To znaczy tak.
1: Jestem dumnym warchołem.
0: Tak, jestem dumnym warchołem i my teraz już cieszymy się nawet z tej nazwy, dlatego, że po prostu to my zaczęliśmy to, to nas buduje, ale to, co zrobił wtedy, chcieli pomniejszyć to, co zrobili robotnice, czyli chcieli to wymazać. Chcieli z nas zrobić złodziei, bandytów, łobuzów, ale to przetrwało, czyli ludzie z Radomia siłą.
1: No idźmy sobie do tego, co potem, bo zryw, wiadomo, zawsze niesie za sobą pewne konsekwencje. Ludzie wyszli na ulicę, strajk dotarł do domu partii, tak, tam się wydarzyły też sceny bardzo drastyczne, o których
0: bardzo.
1: Też pani tutaj mówiła. Łatka warchołów, no ale rzeczywistość gdzieś dalej poszybowała, tak, czyli kolejny dzień się pojawił, tak, słońce wstało i życie się dalej toczyło. Pani była w takim wieku lat 15, czyli tak naprawdę gdzieś można powiedzieć, że dopiero zaczynała stawiać pierwsze kroki ku dorosłości, zaczynając je w rzeczywistości, która była, no, trudna tak naprawdę. Jak wyglądała rzeczywistość właśnie w tamtym czasie, po strajku?
0: Miasto się szybko zaczęło porządkować. Pamiętam te samochody, szyby, te sklepy, wszystko zaczęło się to odbudowywać. Generalnie wszystko wróciło bardzo szybko do normy, jeśli chodzi o porządek w mieście. Natomiast to, co się działo wokoło, to się odczuwało po prostu braki wszystkiego w sklepach i tak dalej, ponieważ my byliśmy, jak to powiedzieć, odcięci od wszystkiego. To miała być kara dla tego miasta. Natomiast jak się gdzieś pojechało, a ludzie jeździli przecież w Polskę, no były problemy z wyjazdem za granicę, masę różnych rzeczy, no miasto szczególnie było katowane. No wszystko, co się należało innym, nam nie. Czyli byliśmy spychani tacy. Nie mogli nas całkowicie przecież zniszczyć, bo jak to na stadionie Radomiaka było powiedziane, przepraszamy za tych łobuzów, a w tym mieście żyją też dobrze. Ta reszta to jest hołota warchoły. Radio RSK.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: SK Radom.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo!